0: But you're just a boy.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Liczne rany zadane w wyniku biczowania. Wybite zęby, brak paznokci u dłoni, brak skóry na przedramieniu. Otarcia od powrozu na szyi. Rana cięta na ręce jako skutek zasłaniania się przed ciosem szabli. Liczne ślady przypaleń, brak skalpu, nosa, warg, oka i jeszcze języka, który został wyrwany. A na koniec głębokie cięcie w okolicach szyi, szczęśliwie śmiertelne. W takim stanie ciało świętego Andrzeja Boboli zostało odnalezione przez wiernych na stole rzeźni w Janowie Poleskim, gdy opuścili ją w końcu kozacy spod znaku rebelii chmielnickiego. Tak, święty Andrzej stał się ofiarą tego powstania, ale ofiarą nieprzypadkową. Był szukany, bo był sławnym duszochwatem. Był katolickim księdzem i do tego jeszcze jezuitą, który jak nikt inny potrafił skutecznie nakłaniać prawosławnych chłopów na Kresach, by powrócili do łączności z Kościołem rzymskokatolickim. Była w tym bezczelność, była brawura, była też szalona miłość do Boga i Kościoła. Było więc wszystko to, o czym pisali przełożeni dzisiejszego patrona, gdy jeszcze był w nowicjacie. To kandydat skłonny do gniewu, do zapalczywości, do uporu we własnym zdaniu, a do tego niecierpliwy. To jednak tym właśnie cechom święty Andrzej Bobola zawdzięcza wytrzymanie wielogodzinnych tortur, by dać świadectwo prawdzie. Jakiej? Ano tej, której dał wyraz 16 maja 1657 roku w słowach skierowanych do swoich oprawców. Jestem księdzem. Moja wiara prowadzi do zbawienia. Nawróćcie się.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Bonaventura powiedział: dwóch jest synów Maryi, Bóg człowiek i zwykły człowiek. Jednego Maria jest matką według ciała, drugiego według duszy.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Dzięki ich słowu. Choć wiara jest łaską, to mówiąc z przymrużeniem oka, nie spada nam z nieba, przychodzi przez innych. Wiara nie będzie zatem tylko zaufaniem do Boga, ale i do człowieka. Lekarka, służebnica Boża Wanda Błeńska, pracująca ponad 40 lat wśród chorych w Ugandzie, powiedziała: zdawałam sobie sprawę, że ci ludzie patrzą na misjonarzy i pokochanie chrześcijaństwa albo jego odrzucenie mogło zależeć od tego, co dojrzeli w naszym postępowaniu. Kto potrzebuje mojego świadectwa życia Ewangelią?

0: Raven.
1: Hey, Raven.
2: Hola, Raven.
3: Hey, Ray.

0: Świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Bonaventura powiedział: dwóch jest synów Maryi, Bóg człowiek i zwykły człowiek. Jednego Maria jest matką według ciała, drugiego według duszy.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: za Kutnem. Jeszcze w stolicy wsiadałem na głównym, z uczuciem uczuć kolosom równym. Za Kutnem pociąg stanął i cześć, wysiadła miłość i poszła gdzieś. O Kutno.
1: Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Wybiła godzina 8, z tej strony Julia Szymańska. Witam się z Wami w ten wiosenny dzień. Tym samym rozpoczynamy dobry dzień z dobrym radiem Emaus, a dzisiaj zaczynamy spokojnie.

0: Radio Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w nas, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy, ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich.
2: Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem. Syn Boży stał się człowiekiem, naszym bratem, abyśmy my mogli mieć udział w życiu samego Boga. Bóg zaprasza nas do życia, które jest udziałem Trójcy Świętej. Życie Boże będzie moim udziałem w pełni w niebie. Już teraz jednak mogę dzięki Jego łasce dotykać tej tajemnicy. Dzieje się tak, gdy na przykład jestem w stanie przebaczyć i pomodlić się za kogoś, kto sprawił mi przykrość. Pomyśl, czy w gotowości do pojednania widzę źródło pokoju z innymi ludźmi, także w naszej ojczyźnie?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Słuchacie dobrego Radia Emaus, no i słuchacie go w sobotę 16 maja. Dzisiaj obchodzimy Święto Straży Granicznej, Międzynarodowy Dzień Celiaki, Międzynarodowy Dzień Światła i Dzień Wolnej Kultury. Co więcej, 16 maja to dzień, w którym imieniny obchodzą Andrzej i Szymon. Wszystkiego najlepszego. Z tego powodu przypominam tradycyjnie o koncercie życzeń, który już jutro w Radiu Emaus rusza o godzinie 13:15. Jest to audycja, która jest poświęcona Waszym pozdrowieniom, podziękowaniom, wszelakim życzeniom. No i po prostu dobrym słowom. I jeśli chcecie je przekazać i chcecie, żeby wybrzmiały w Emausowym eterze, to wysyłajcie nam SMS-y, maile i zostawiajcie komentarze. SMS-y należy wysyłać na numer 601 077 033, maile na adres studio.emaus@świętywojciech.pl, Święty Wojciech pisane razem i bez polskich znaków. A poza tym można telefonicznie

Na zegarach 8:26, słuchacie dobrego Radia Emaus i zostańcie z nami, bo już za chwilę o 8:30 kartka z kalendarza.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Kartka z kalendarza.
1: Rozpocznijmy kartkę z kalendarza i przyjrzyjmy się temu, co wydarzyło się na całym świecie na przestrzeni wielu, wielu lat. I dzisiejszą kartkę z kalendarza zaczynamy w XVII wieku, bo tak się składa, że 16 maja w 1605 roku kardynał Camillo Borghese został wybrany na papieża i przybrał imię Paweł V. Przeskoczymy do wieku XIX, bo 16 maja w 1888 roku amerykański wynalazca Emil Berliner zaprezentował skonstruowany przez siebie gramofon. No i właśnie to Emil Berliner jest dzisiaj uważany za twórcę tego wspaniałego urządzenia. Maja w 1920 roku Benedykt XV kanonizował Joannę d'Arc, a 9 lat później, nieco bliżej, bo w Poznaniu, otwarto powszechną wystawę krajową. Była to impreza, która trwała między 16 maja a 30 września w 1929 roku, a więc trwała ona 138 dni. Zorganizowano ją z okazji dziesięciolecia odzyskania niepodległości przez państwo polskie. No i w związku z tą imprezą wybudowano w Poznaniu wiele budynków, które są dla tego miasta do dzisiaj ważne i które do dzisiaj w Poznaniu funkcjonują. Na początku chciano wykorzystać międzynarodowe targi poznańskie tylko i wyłącznie, no ale wybudowano wiele nowych budynków, w tym dzisiejsze Kolegium Chemicum, Kolegium Anatomicum, Dom Studencki Hanka, czy ówczesny Hotel Polonia, który dzisiaj jest specjalistycznym szpitalem klinicznym Uniwersytetu Medycznego. Maja to bardzo ważny dzień dla kobiet, a szczególnie dla tych, które lubią chodzić po górach, ponieważ 16 maja w 1975 roku Japonka Junko Tabei jako pierwsza kobieta zdobyła Mount Everest. Zaś niecałe 20 lat później tego dnia, bo w 1991 roku Elżbieta II jako pierwszy w historii brytyjski monarcha wygłosiła przemówienie w Kongresie Stanów Zjednoczonych. I dzisiejszą kartkę z kalendarza, segment poświęcony wielu wydarzeniom, które mają miejsce danego dnia na przestrzeni lat, zakończymy informacją, że 16 maja w 1975 roku odbyła się premiera pierwszego odcinka serialu 40-latek w reżyserii Jerzego Gruzy.

Czeka nas dzisiaj w Poznaniu wyjątkowa noc. Noc, w której aż szkoda zasypiać, bo można ujrzeć bardzo dużo pięknej sztuki w wydaniu, które jest nam niedostępne na co dzień. A o czym mówię? Mówię o Poznańskiej Nocy Muzeów, która właśnie dzisiaj 16 maja się rozpoczyna. Jest to wydarzenie, którego koordynatorami są Estrada Poznańska i Muzeum Narodowym w Poznaniu. Jednakże w Poznańskiej Nocy Muzeów bierze udział multum muzeów, galerii oraz innych instytucji. I jedną z takich galerii jest Galeria VA, w której odbędzie się od godziny 19 wernisaż wystawy Rysunki, Fotografia Unplugged. Jest to wystawa, podczas której zaprezentowane zostaną zbiory szkiców prezentujących autentyczne widoki, które autor obserwował w rzeczywistej lokalizacji. Tym samym rysunki te są zatrzymaniem kadru i stąd też ich fotograficzne skojarzenie, a ujęcia tych lokalizacji są przez to realizowane z maksymalnym realizmem. Co ważne, autorem prac jest znany poznański architekt, dr inżynier Michał Ankerstein. Dzisiaj ta wystawa pod tytułem Rysunki, Fotografia Unplugged będzie trwała od godziny 19 aż do północy.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

16 maja, trwa dokładnie 15 godzin i 46 minut. Słońce wzeszło o 4:39 i zajdzie o godzinie 20:25. A jaki jest ten długi, wiosenny dzień? No cóż, dosyć pochmurny i chłodny, ponieważ temperatura w Poznaniu obecnie wynosi 10 stopni Celsjusza. Jest 100% zachmurzenie, wysoka wilgotność i obniżone ciśnienie atmosferyczne, które wynosi 1003 hektopaskale. W całej Wielkopolsce dzisiaj pochmurno, miejscami deszczowo. Maksymalna temperatura w Poznaniu wyniesie dzisiaj 17 stopni i podobnie będzie w całej Wielkopolsce. Najchłodniej w Rawiczu, Krotoszynie, Kępnie czy Kaliszu. Tam maksymalna temperatura wyniesie 15 stopni Celsjusza. Obecnie wieje łagodny południowo-zachodni wiatr, a prawdopodobieństwo opadów deszczu jest na poziomie umiarkowanym.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Poznańska Noc Muzeów to nie tylko muzea, galerie i instytucje związane ze sztuką, ale również spacery z przewodnikami, a to ze sprawą Koła Przewodników PTTK, które dołączyło do Poznańskiej Nocy Muzeów i w związku z tym przygotowało serię 10 krótkich spacerów od Ostrowa Tumskiego przez Stare Miasto po Łazarz i Wildę, a więc w takich okolicach, gdzie bardzo łatwo jest połączyć te spacery z odwiedzinami w muzeach i innych instytucjach, które dzisiaj wieczorem i nocą otwierają swoje drzwi. No i co to są za krótkie spacery? Otóż o godzinie 16 z placu Cyryla Ratajskiego rusza spacer o nazwie Od Poznańskiego do Narodowego, czyli jak powstały muzea w Poznaniu, twórcy, zbiory i budynki. Spacer ten poprowadzą Magdalena Kwapińska i Aleksandra Kacalska-Zając. Godzinę później u wylotu ulicy Wrocławskiej przy Kupcu Poznańskim razem z przewodnikiem Hubertem Kubicą będzie można przejść się na spacer pod sztandarem metaforycznym ulicy Wrocławskiej, no i dowiedzieć się czegoś więcej właśnie o historii tej ulicy. O tej samej godzinie przy wejściu do parku Wilsona od ulicy Głogowskiej rusza spacer dla rodzin z dziećmi po parku Wilsona w Poznaniu o nazwie W parku jak w raju. Tutaj przewodniczką będzie Zosia Molska. Z kolei o godzinie 18 odbędzie się spacer pod tytułem Teatry Poznania. Możecie się domyślić, co będzie jego głównym daniem. Miejscem zbiórki jest Plac Wolności przy Fontannie Higiei i przewodniczyć temu spacerowi będą Grzegorz Radomski i Patryk Walkowski. Pół godziny później odbędzie się spacer pod tytułem Ciemne zaułki Starego Miasta. Poprowadzą go Agnieszka Pogorzelska, Anna Wolska-Bocian i Marcin Wieczorek, a miejsce zbiórki to Stary Rynek pod Pręgierzem. Co dalej? O godzinie 19 odbędzie się spacer o nazwie Kobiety Poznania na przestrzeni wieków. Miejsce zbiórki to amfiteatr w parku Stare Koryto Warty, a przewodnikami są Mariola Michalczyk, Zuzanna Rogulska i Arleta Pietrzak. Pół godziny później wystartuje spacer o nazwie Wilda dla początkujących. Przewodniczką będzie Aleksandra Nyka, a miejsce zbiórki to Rynek Wildecki przy Kościele Maryi Królowej. Idziemy coraz dalej w wieczór, bo o godzinie 20 rozpoczyna się spacer pod tytułem Miłosne perypetie poznaniaków. Legendy, plotki i prawdziwe historie. Spacer rozpocznie się na Starym Rynku przy Fontannie Prozerpiny, a poprowadzą go przewodniczki Anna Sykała i Agata Kaszub. Pół godziny później pod pomnikiem Jana Pawła II na Ostronie Tumskim odbędzie się spacer o nazwie Tu się Polska zaczęła, pełen, jak możecie się domyślać, elementów historycznych. Poprowadzi go Michał Przybylski. A ostatnim spacerem przygotowanym przez Koło Przewodników jest spacer, który rozpocznie się o godzinie 21 przed wejściem głównym do ratusza. I będzie to spacer pod tytułem Zanim tu powstało muzeum. Historia obiektów muzealnych w obrębie Starego Rynku. I przewodzić będą tym spacerem Maria Krystoń i Izabela Sulczyńska. No i wszystkie te spacery, o których teraz powiedziałam, po pierwsze trwają godzinę, a po drugie, co ważne, udział w tych wycieczkach jest darmowy, zapisy nie obowiązują i, co jeszcze ważniejsze, spacery te odbędą się niezależnie od pogody. Dlatego nie zniechęcajcie się taką przygnębiającą, trochę dzisiaj zachmurzoną aurą i wybierzcie się na spacer. Pierwszy spacer o godzinie 16, a jeśli się na tą 16 nie załapiecie, to macie czas aż do godziny 21, no bo właśnie wtedy rusza ostatni spacer organizowany przez Koło Przewodników.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Mam dobrą informację dla miłośników psów, ponieważ tak się składa, że od 16 do 17 maja, a więc dzisiaj i jutro, między godziną 10 a 18 w poznańskim parku Cytadela na polanie przy dzwonie pokoju odbędzie się kejtrówka. A w ramach tej kejtrówki tegorocznej odbędą się liczne pokazy psich dyscyplin sportowych. Tam pupile będą mogli popisać się swoimi umiejętnościami, które wyćwiczali, trenowali razem z właścicielami przez bardzo długi czas. Oprócz tego na kejtrówce będzie można posłuchać się porad specjalistów z zakresu kynologii i uczestniczyć w tematycznych quizach i konkursach. Co ważne, jest to wydarzenie również dla rodzin z dziećmi, ponieważ na terenie kejtrówki znajduje się strefa dziecięca. Co ważne, w ramach tegorocznego wydarzenia odbędą się zawody dog frisbee, latające psy. Jak sama nazwa wskazuje, będzie można pooglądać występy freestyle'owe psów oraz ich pupili z udziałem właśnie frisbee. Dzisiaj w Parku Cytadela na polanie przy dzwonie pokoju o godzinie 10 to wydarzenie się zaczyna, no ale to w Parku Cytadela, a ja patrzę tutaj na zegar, jest 9:22, a to znaczy, że już niedługo, za jakieś 7,5 minuty odbędzie się u nas audycja Lili Łady pod tytułem U proboszcza w parafii. Z tego tytułu mocno zachęcam Was, żebyście zostali z nami, no ale zanim Lilia powie co i jak, to przed nami w Radiu Emaus Alija z utworem Miss You.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.

0: 9,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 22,99. A do środy Pepsi 1,5 litra, 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach Centry.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień. U proboszcza w parafii. Zaprasza Lilia Łada.
2: Obchody 50-lecia parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Rawiczu. Niezwykłe święto Bożego Ciała w parafii świętego Antoniego Padewskiego w Poznaniu. Spotkanie Piękna Matka, Piękna Kobieta, na które zaprasza sanktuarium w Licheniu i medytacja z psalmem numer 100 w Bazylice świętego Józefa w Poznaniu. Jak zawsze wiele się dzieje u proboszczów w parafiach archidiecezji poznańskiej.
1: U proboszcza w parafii.
2: Parafia pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Rawiczu obchodzi już 50. urodziny. Z tej okazji w najbliższą sobotę o godzinie 18 odprawiona zostanie msza jubileuszowo-odpustowa, a Eucharystii przewodniczyć będzie arcybiskup Zbigniew Zieliński. Przed mszą świętą o godzinie 17.30 odmówiony zostanie różaniec w intencji ojczyzny, a po Eucharystii wierni przejdą w procesji wokół kościoła. Jednak, jak zwraca uwagę proboszcz ksiądz Janusz Małuszek, sama parafia istnieje kilka lat dłużej.
3: Parafia zasadniczo 50 lat temu była erygowana, już powstała 6 lat wcześniej, w roku 1970, a z tego względu, że jest to kościół poprotestancki, erygowanie parafii nastąpiło 6 lat później, dokładnie 1 kwietnia 1976 roku. Nie planujemy żadnych jakichś tam wielkich uroczystości, to będzie związane właściwie z odpustem ku czci świętego Andrzeja Boboli, tak jak są to msze święto odpustowe w innych parafiach, tylko pragniemy podkreślić, że nasza parafia już ma 55 lat od chwili erygowania. Chociaż de facto ma 56 lat, bo najpierw była ośrodkiem duszpasterskim.
2: 50 lat w życiu parafii to sporo. I sporo w tym czasie się zmieniło.
3: Parafia przede wszystkim się powiększyła, ponieważ na początku aż tyle parafia nie liczyła. Ja jestem proboszczem tutaj od 3 lat, więc tylko wiem, że proboszczowie poprzedni bardzo też dbali o ten rozwój tej parafii. Mamy przepiękny kościół. Są chyba w Polsce 3 takie kościoły.
2: Kościół parafialny był zbudowany w latach 1803-1808 w stylu klasycystycznym według projektu Karla Georga Langhansa, twórcy między innymi Bramy Brandenburskiej w Berlinie, jako świątynia ewangelicka. Spłonął w tragicznym pożarze w 1915 roku, ale został odbudowany i dziś znów zachwyca swoją urodą.
1: U proboszcza w parafii.
2: Parafia pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego na poznańskiej Starołęce obchodzi święto Bożego Ciała wyjątkowo uroczyście. Duża w tym zasługa kaplicy wieczystej adoracji działającej w kościele. Była to pierwsza kaplica w naszej archidiecezji, o czym z dumą przypomina ksiądz Janusz Molewski, proboszcz parafii.
4: Jest to wydarzenie, które zostało właściwie, zrodziło się w sposób oddolny. Mianowicie w naszej parafii od 5,5 roku funkcjonuje kaplica wieczystej adoracji. Jest to kaplica pierwsza w archidiecezji poznańskiej, która funkcjonuje przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Kiedy ksiądz biskup Szymon Stółkowski otwierał ją 25 grudnia 2020 roku, powiedział, że archidiecezja poznańska czekała 1050 lat na taką kaplicę. I w tej kaplicy dzisiaj adoruje około 370 osób, które obstawiają to 168 godzin w tygodniu. Właśnie te osoby stoją za tą inicjatywą tego wieczoru adoracyjno-wielbieniowego Boże Ciało.
2: Na adorację szczególnie zaprasza Krzysztof Płóciennik, główny koordynator kaplicy wieczystej adoracji.
5: Adoracji. Przez 24 godziny ktoś zawsze jest w kaplicy i ktoś zawsze czuwa nad tym, żeby Pan Jezus nigdy nie był sam. I myślę, że to jest takie źródło tego, że jako wspólnota parafialna doszliśmy do wniosku, że uroczystość Bożego Ciała moglibyśmy przeżyć, ubogacić jeszcze w jakiś dodatkowy sposób, takim centralnym punktem jest zawsze procesja Bożego Ciała, ale stąd zrodziła się inicjatywa wielbienia Pana Jezusa wieczorem. Wyprowadzamy wtedy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w monstrancji z kaplicy. Jest przed kościołem wybudowany duży ołtarz, i trwa wspólne wielbienie. Zapraszamy na tą uroczystość. Oczywiście wszystkie osoby, które są zaangażowane, dyżurowanie w naszej kaplicy, wszystkie osoby, które adorują w naszej kaplicy, a też zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta, abyśmy wspólnie mogli wielbić Pana Jezusa, abyśmy mogli się z Nim indywidualnie spotkać.
2: Adoracja rozpocznie się o godzinie 20, a później możliwe będzie także indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Zaproszeni są wszyscy, którzy chcieliby przeżyć święto Bożego Ciała w inny niż zwykle, ale bardzo niezwykły sposób.
1: U proboszcza w parafii.
2: Piękna matka, piękna kobieta. Taki tytuł nosi spotkanie dla kobiet, na które w najbliższą niedzielę, 17 maja, zaprasza Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Skąd wziął się pomysł na takie spotkanie? Opowiada Maria Nowakowska, koordynatorka promocji Sanktuarium.
6: Któregoś dnia jedna z moich córek poprosiła mnie, abym przestała narzekać na swój wygląd, bo to bardzo wpływało na nią, jak ona siebie postrzega. I tak zrodził się pomysł spotkania, podczas którego będziemy mówić o tym, że każda matka powinna dbać o siebie we wszystkich wymiarach, i w tym duchowym, ale i w tym fizycznym. Starać się być piękną kobietą w oczach swoich dzieci i w oczach Boga. Nieprzypadkowy jest również dobór prelegentek. Karolina Bączkiewicz jest mentorką kobiet, która stara się pokazywać katoliczkom, że makijaż i szpilki nie są niczym złym. Pani Marlena Bessman-Paliwoda z Fundacji Czuły Dom uważa, że aby być czułą mamą dla dzieci, najpierw należy stać się przyjaciółką dla samej siebie. I pani Marta Jędrzejewska z Fundacji Ludzie Pełni Życia, z wykształcenia jest biolożką i wizażystką, od wielu lat inspiruje kobiety do głębszego, radosnego życia w zgodzie z chrześcijańskimi wartościami.
2: W ramach spotkania odbędzie się również szkolenie z samobadania i profilaktyki raka piersi, które poprowadzi Koniński Klub Amazonek.
6: Aby mamy potrafiły obserwować siebie i nauczyły też tego swoje córki, jak i synów. Bardzo mało niestety mówi się o raku piersi mężczyzn. Myślimy, że mama może być w tej kwestii najlepszą, pierwszą nauczycielką, najbardziej wiarygodną i zachęcającą do tego, żeby dbać o siebie, o swoje zdrowie, o swoje piękno fizyczne i duchowe.
2: Spotkanie rozpocznie się mszą świętą o godzinie 10, a szczegółowy program znajduje się na stronie Sanktuarium.
1: U proboszcza w parafii.
2: Poznańska Caritas prosi o pomoc dla Oratorium Tęcza w swojej świetlicy socjoterapeutycznej znajdującej się przy ulicy Taczaka. Placówka nie spełnia wymogów przeciwpożarowych, a żeby zaczęła je spełniać, konieczny jest remont. Jeśli nie uda się go przeprowadzić do końca 2027 roku, świetlica będzie musiała zostać zamknięta. Tymczasem dla wielu okolicznych mieszkańców i ich dzieci świetlica jest drugim, a czasami pierwszym domem, jak mówi rzeczniczka poznańskiej Caritas Maria Książkiewicz.
7: Dzieci mogą przychodzić codziennie po południu do wieczora razem z wychowawcami, z socjoterapeutami, z logopedą, z psychologiem. Pracują czasami w grupie, czasami indywidualnie, jedzą posiłki, mają też takie indywidualne konsultacje swoje. Chodzą na wycieczki, uczestniczą w warsztatach, uczą się podejmowania obowiązków, takich zwykłych domowych.
2: Personel świetlicy stanowią kierownik, siostra, wychowawcy, socjoterapeuci, logopeda i psycholog. Ich zadaniem jest zagospodarowanie czasu podopiecznych, którzy często mają opinię trudnych dzieci, po szkole do wieczora. Tygodniowy program edukacyjno-terapeutyczny obejmuje odrabianie zadań domowych, posiłek, zajęcia terapeutyczne w grupie lub indywidualne, warsztaty, modlitwę, wycieczki i zabawę. Bez świetlicy taka pomoc dla dzieci z tej okolicy będzie znacznie trudniejsza. Dlatego Caritas na swojej stronie uruchomiła zbiórkę, by zebrać pieniądze na remont. Jej pracownicy szacują, że może to być koszt nawet 300 tysięcy złotych.
1: U proboszcza w parafii.
2: 14 czerwca w klasztorze Karmelitów Bosych w Poznaniu, a dokładniej w Bazylice Świętego Józefa, odbędzie się niezwykłe wydarzenie. Medytacja nad psalmem numer 100 z komentarzami świętego Jana Pawła II. To wydarzenie o znaczeniu nie tylko artystycznym, ale i duchowym, jak wyjaśnia organizatorka i reżyserka medytacji Monika Gałęska. medytacja psalmami jest tak naprawdę zaproszeniem dla każdego, który chciałby się spotkać ze sztuką sakralną, ponieważ wydarzenie ma miejsce w Bazylice Świętego Józefa w Poznaniu już tak naprawdę od 2012 roku, więc jest to długi proces realizacji, najpierw inscenizacji w ramach piwnicy duchowych i wielkich mistyków, na jakie ojcowie karmelici byli zawsze otwarci, no a to wydarzenie ma miejsce w samej Bazylice, więc obejmuje, można powiedzieć, różne dziedziny sztuki, począwszy od pieśni kontemplacyjnych, ponieważ już od lat współpracuje ze wspaniałym zespołem pod kierownictwem pana Zbigniewa Kaczmarka, zespołu muzyki dawnej Anonymous, jak i również panem Michałem Zatorem, który swoją niesamowitą barwą głosu, jak i też dźwiękami harfy ubogaca to piękno psalmów. Pani Joanna Kierstein, która czyta, jest lektorem i czyta właśnie teksty świętego Jana Pawła II. Będzie pani Wiktoria Kachniarz, sopranistka, pan Szymon Czerwiec, organista. Będą to przepiękne pieśni, między innymi Laudate Dominum, ale również po raz pierwszy właśnie w tym roku udział będzie uczniów Państwowej Szkoły Baletowej w Poznaniu.
8: Medytacja nad psalmem numer 100 rozpocznie się o godzinie 20. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
1: U proboszcza w parafii.
8: Małżeńska kawiarenka dialogowa w Poznaniu zaprasza 23 maja o godzinie 17 na spotkanie Słucham, więc jesteśmy. Wprowadzenie tematyczne do dialogu przedstawi Magdalena Urbanowicz, trener, life coach i doradca rodzinny. Spotkanie tradycyjnie odbędzie się w Centrum Duszpasterskim Parafii Świętego Rocha w Poznaniu, a zaprasza na nie Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Poznańskiej. Na stronie Duszpasterstwa można się także zapisać na to spotkanie.
1: U proboszcza w parafii.
8: Caritas Poznań zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 7 do 17 lat do udziału w koloniach letnich Wakacje z Bogiem. To dwa wyjątkowe turnusy. W Stroniu Śląskim od 29 czerwca do 4 lipca oraz w Waszecie od 12 do 18 lipca. Ich uczestnicy będą mogli aktywnie wypocząć, ale też zwiedzić ciekawe miejsca, uczestniczyć w grach, konkursach i zabawach integracyjnych, a także wspólnie przeżywać czas modlitwy i budowania relacji.
1: U proboszcza w parafii.
8: Śrem ma nowego honorowego obywatela. Tytuł ten, przyznany jednogłośnie przez radnych podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, otrzymał ksiądz kanonik Ryszard Adamczak, wieloletni proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego i inicjator Katolickiego Centrum Edukacji i Kultury. Instytucji, która od niemal 3 dekad kształtuje życie edukacyjne i kulturalne miasta.
1: U proboszcza w parafii. Radio Emaus.

Przypominam, że 16 maja w 1929 roku w Poznaniu otwarto powszechną wystawę krajową, PWK, tak zwaną PWK. Podstawę tej krajowej wystawy stanowiły Międzynarodowe Targi Poznańskie, które w tamtym roku właśnie z powodu PWK nie odbyły się. Ale w ramach niej zbudowano też wiele nowych budynków, które trwają czy stoją w Poznaniu do dziś i stanowią ważny element infrastruktury miasta. Mam tutaj na myśli takie budynki jak m.in. Kolegium Chemikum, Kolegium Anatomikum, Dom Studencki Hanka czy ówczesny Hotel Polonia, a dzisiaj Specjalistyczny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego. Jednym słowem PWK, która ruszyła w 1929 roku i trwała 138 dni, jest do dzisiaj ważnym wydarzeniem dla poznaniaków i wydarzeniem, które do dzisiaj rodzi wiele dyskusji. I jedną z takich dyskusji jest dyskusja o tym, czy Poznań potrzebuje drugiej PWK. Mówię dyskusja, ale tak naprawdę chodzi tutaj o interdyscyplinarną konferencję o przyszłości Poznania. I ta właśnie konferencja odbędzie się dzisiaj na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Rozpoczyna się już niedługo, bo o godzinie 10. No i co takiego będzie można tam posłuchać, o czym będzie można porozmawiać? Otóż w ramach wydarzenia przewidziane są prelekcje o historii powszechnej wystawy krajowej, prelekcje o architekturze PWK i o prywatnym muzealnictwie. Co więcej, odbędzie się prelekcja o działalności stowarzyszenia PWK 2, które jest zaangażowane w organizację tej konferencji. I odbędzie się panel dyskusyjny o tym, jak pamiętać o PWK i czy Poznań oraz cała Polska potrzebuje drugiej PWK. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM to miejsce tej konferencji. Start już niedługo, godzina 10:00.

Synoptycy zapowiadają, że w Polskę uderzą burze i silne ulewy. Miejscowo może spaść aż do 90 ml wody. W związku z tym IMGW wydało już alerty pierwszego stopnia. Rejony Polski najbardziej zagrożone opadami deszczu to Małopolska i południowe powiaty województwa śląskiego. Jednakże w całej Polsce dosyć solidnie popada w najbliższych dniach. Jeśli chodzi o Wielkopolskę, to tutaj synoptycy zapowiadają, że suma opadów do poniedziałku będzie wynosiła do 15 ml deszczu. Temperatura w Poznaniu obecnie wynosi 7 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1003 hektopaskale. Jest pochmurno, jest nieco deszczowo i właśnie tak dzisiaj będzie na terenie całej Wielkopolski. Najwyższa temperatura dzisiaj w Poznaniu to 17 stopni Celsjusza, a najchłodniej będzie dzisiaj w Krotoszynie. Tutaj prognozy dynamicznie się zmieniają, bo dzisiaj w Krotoszynie ma być maksymalnie 14 stopni Celsjusza. Obecnie wieje słaby zachodni wiatr.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Dzięki ich słowu. Choć wiara jest łaską, to mówiąc z przymrużeniem oka, nie spada nam z nieba, przychodzi przez innych. Wiara nie będzie zatem tylko zaufaniem do Boga, ale i do człowieka. Lekarka, służebnica Boża Wanda Błeńska, pracująca ponad 40 lat wśród chorych w Ugandzie, powiedziała: zdawałam sobie sprawę, że ci ludzie patrzą na misjonarzy i pokochanie chrześcijaństwa albo jego odrzucenie mogło zależeć od tego, co dojrzeli w naszym postępowaniu. Kto potrzebuje mojego świadectwa życia Ewangelią?

Możecie rodzinnie spędzić czas nie tylko podczas Poznańskiej Nocy Muzeów, ponieważ tak się składa, że Biblioteka Raczyńskich od 18 maja rusza z Poznańskimi Dniami Rodziny, które będą trwały aż do 1 czerwca. I w ramach tych Poznańskich Dni Rodziny rodzice wraz z dziećmi od 3 do 13 lat będą mogli uczestniczyć w warsztatach literacko-plastycznych, w zajęciach teatralnych, w spektaklach teatralnych i w tematycznych lekcjach. Co ważne, warsztaty te odbędą się zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i dla szkolnych grup. A w jakich dokładnie godzinach i w których dokładnie filiach określone zajęcia będą się odbywały, no to myślę, że jeśli chcecie to wiedzieć, warto udać się na stronę Biblioteki Raczyńskich do zakładki aktualności, strona bracz.edu.pl. Ja tutaj tylko podpowiem, że na przykład w filii numer 1 na ulicy Roztworowskiego 15 1 czerwca o godzinie 17 odbędą się warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci z opiekunami, dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat. Poznańskie Dni Rodziny, start 18 maja o godzinie 17, kończą się dokładnie 1 czerwca.

Wróćmy do nocy muzeów, która dzisiaj w Poznaniu się rozpocznie, i powiedzmy co nieco o warsztatach pocztówek etnograficznych, które są oczywiście w ramach Nocy Muzeów organizowane. Są inspirowane etnograficzną wystawą Egzotika w Muzeum Kultur Świata, a jej hasłem przewodnim będzie Poznajmy się, dogadajmy się. No właśnie pod tym hasłem będą się warsztaty pocztówek etnograficznych odbywać. No i czym one są? Gdyby tak ogólnie to ująć, to są zaproszeniem do rozmowy o różnicach,

stereotypach, wyobrażeniach, ale również też o ciekawości, tłumaczeniu i uważnym spotykaniu się z innymi. I właśnie temu, żeby spotkać się z innymi, ma posłużyć nam pocztówka, która stanie się podczas warsztatów małą osobistą formą wypowiedzi. Uczestniczy i uczestniczki, a warsztaty są przeznaczone dla młodzieży i dorosłych, będą mogli stworzyć własne pocztówki metodami przeróżnymi, bo metodą kolażu, cut-outu, czy no i w ten sposób stworzyć właśnie artystyczno-etnograficzną pocztówkę. Będzie można ciąć, zestawiać, przemieszczać znaczenia i budować nowe opowieści. Trochę tak jak etnografowie i etnografki, którzy próbują w ten sposób zrozumieć świat właśnie przez przyglądanie się przedmiotom czy relacjom. Warsztaty organizuje Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, oddział w Poznaniu, we współpracy z Muzeum Kultur Świata w Poznaniu. Start dzisiaj o godzinie 20:00. Koordynować spotkanie będzie Agata Stanisz.

Jeśli macie za dużo roślin w domu albo potrzebujecie nowych roślin, niezależnie od tego, czy macie ich w domu mało czy dużo, a jak wiadomo, to roślin nigdy za wiele, no to mam dobrą wiadomość, ponieważ Stowarzyszenie Zielona Grupa w Domu Sąsiedzkim na ulicy Bukowej w Poznaniu organizuje wymiankę roślinną, w ramach której, jak sama nazwa wskazuje, można oddać, ale też zabrać rośliny, ale nie tylko, bo wymianie podlegają też nasiona i różne akcesoria z narzędziami, które służą do pielęgnacji roślin. Jeśli chcecie uczestniczyć w roślinnej wymiance, to możecie ze sobą zabrać rośliny doniczkowe, ogrodowe, sadzonki, nasiona, ale też narzędzia ogrodnicze właśnie i akcesoria, w tym na przykład osłonki, doniczki czy łopatki. Oprócz tego na miejscu w domu sąsiedzkim na ulicy Bukowej będzie znajdowało się stanowisko upcyclingowe, w ramach którego czy na którym będzie można sobie użyć tulipana z tkanin z odzysku. Co ważne, można przynieść dowolną liczbę roślin i przedmiotów na wymianę. Jeśli nie macie nic do przyniesienia, to możecie zabrać ze sobą jedną roślinę i tyle innych rzeczy, ile potrzebujecie. Jeśli zaś przynosicie rośliny na wymianę, to możecie zabrać do domu tyle samo, ile przynosicie, plus jedną roślinę dodatkową, a wszystkie przyniesione przedmioty możecie albo zostawić po zakończeniu wydarzenia w domu sąsiedzkim, albo je zabrać, jeśli nikt nie będzie zainteresowany. No i kiedy ta roślinna wymianka się odbywa? Ano dzisiaj, między godziną 11 a 14. Jest to wydarzenie realizowane w ramach projektu Zielona Kultura na Dębcu, które jest finansowane z budżetu miasta Poznania.

Godzina 10:51. Słuchacie dobrego radia Emaus. Możecie słuchać nas na 89,8 w Poznaniu, na 92 w Lesznie, na 94 w Nowym Tomyślu oraz na 106,2 w Śremie.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.

0: 2,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 22,99. A do środy Pepsi 1,5 litra, 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach Centrum.
1: Po reklamie. Pogoda.
2: Trwa szara, ale nadal nieco wiosenna aura. W Poznaniu temperatura wynosi obecnie 9 stopni Celsjusza. No, za oknem jest dosyć wilgotno, ale zielono. Ciśnienie atmosferyczne to 1003 hektopaskale, wieje łagodny zachodni wiatr. Zachmurzenie w Poznaniu, ale też w całej Wielkopolsce jest bardzo wysokie, no bo właśnie dzisiaj na terenie naszego województwa deszczowo i pochmurno. Maksymalna temperatura w Poznaniu wyniesie 17 stopni Celsjusza. Porównywalnie jest na terenie całej Wielkopolski najchłodniej dzisiaj w Krotoszynie, tam 14 stopni Celsjusza maksymalnie. Co ważne, synoptycy zapowiadają zwiększone opady oraz duże prawdopodobieństwo burz nad Polską. Są już alerty IMGW i dotyczą one przede wszystkim południowych rejonów Polski. Dokładnie nad Śląskiem i Małopolską rozciągnie się strefa ciągłych, obfitych opadów deszczu, czasami też pokropi na wschodzie, ale właśnie nad Śląskiem i Małopolską będzie padać dzisiaj przez cały dzień, ale też w nocy z soboty na niedzielę i w niedzielę. No i właśnie tam może najwięcej z tego powodu spaść, nawet do 90 mm deszczu. Nie stanowi to zagrożenia powodziowego, ale mogą się pojawić podtopienia. Zdecydowanie najsłabiej opady dadzą się we znaki na Pomorzu Zachodnim, na ziemi lubuskiej oraz w Wielkopolsce. Tutaj maksymalna ilość opadów w przeciągu nadchodzących dni to 15 mm. Co więcej, jak już wspomniałam, prognozowane są burze, szczególnie na wschodnią i południowo-wschodnią Polską. Tam oprócz silnych opadów deszczu właśnie mogą się pojawić zjawiska burzowe, w tym lokalnie grad.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
3: Bienvenue, c'est Joe.

0: Radio Emaus.
1: Przypominam, że jutro w Radiu Emaus rozpoczynamy koncert życzeń. Audycję, która poświęcona jest życzeniom, pozdrowieniom, podziękowaniom, ale nie tylko, bo po prostu dobrym słowom. Jeśli chcecie je przekazać swoim bliskim i chcecie, żeby słowa te wybrzmiały w Radiu Emaus od godziny 13:15 jutro, to wysyłajcie nam SMS-y, maile, zostawiajcie komentarze i dzwońcie. Wasze wiadomości przeczytamy właśnie od godziny 13:15 w ramach koncertu życzeń. Numer do wysyłania SMS-ów to 601 077 033. Powtarzam, 601 077 033. Adres mailowy to studio.emaus@świętywojciech.pl. Święty Wojciech pisane razem i bez polskich znaków. A numer, na który możecie dzwonić, żeby na żywo jutro podczas trwania programu przekazać to, co macie do przekazania, to 616593795. Powtarzam, 616593795. Jeśli zaś chodzi o komentarze, to zostawiajcie je pod postem na temat koncertu życzeń na stronie Radia Emaus na Facebooku. I tutaj polecam szukać najświeższego posta na ten temat. Publikujemy je regularnie właśnie po to, żebyście mogli je łatwo znaleźć. No więc poszukujcie. Start audycji jutro o godzinie 13:15. Ja tylko przypomnę, że numer do wysyłania SMS-ów i numer do zadzwonienia na żywo to dwa różne numery. Na wasze telefony, życzenia, pozdrowienia i podziękowania mamy czas właśnie jutro od 13:15 do 13:45.

W ramach Poznańskiej Nocy Muzeów czeka nas bardzo dużo atrakcji dzisiejszego wieczora oraz nocy, no bo możemy się wybrać na warsztaty etnograficznych pocztówek. Możemy wybrać się na wernisaż wystawy rysunków Michała Ankersteina pod tytułem Rysunki i fotografia Unplugged, który jest właśnie zbiorem szkiców i autentycznych widoków, które artysta obserwował w rzeczywistej lokalizacji, no i je właśnie naszkicował, no ale to oczywiście nie wszystko, ponieważ jest coś ciekawego w ramach Nocy Muzeów dla wszystkich osób, które lubią muzykę klasyczną. I takie wydarzenie w ramach tej Nocy Muzeów, a dokładnie koncert, odbędzie się u Franciszkanów na Górze Przemysła. Będzie to koncert, który odbędzie się wewnątrz barokowego klasztoru Franciszkanów. A co się z tym wiąże? No, wyjątkowa akustyka i idealne warunki do tego, żeby tą poważną muzykę głęboko, głęboko przeżyć. Podczas koncertu zabrzmią utwory najwybitniejszych kompozytorów klasycznej muzyki, a więc utwory Chopina, Schuberta, Liszta, Van Beethovena czy Karola Szymanowskiego.

To w ramach Nocy Muzeów, Poznańskiej Nocy Muzeów. No a skoro już o muzyce poważnej mowa, no to co prawda nie będzie to Beethoven, nie będzie to Chopin, ale już teraz w Radiu Emaus mała dawka muzyki poważnej razem z Szostakowiczem.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Społecznicy i osiedlowi radni od wielu lat walczą o to, by odkopać koryto rzeczki Bogdanki i o to, by został ustanowiony zakaz zabudowy w zachodnim klinie zieleni w Poznaniu. Niestety jednak na Sołaczu i Golęcinie planuje się kolejną zabudowę, a miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który pomógłby ochronić zieleń w tym rejonie, na ten moment brak. A dlaczego tak się dzieje? O tym opowiedział Adam Raszeja z Rady Osiedla Sołacz, który od kilkudziesięciu lat walczy o zachowanie zachodniego klina zieleni w całości. I właśnie rozmowę z panem Adamem Raszeją na ten temat możecie posłuchać w zakładce aktualności na stronie naszego radia radioemaus.pl.

Na zegarach 11.41 słuchacie dobrego Radia Emaus. Zostańcie z nami, bo już za chwilę o 11.45 stały punkt programu, czyli muzyczna podróż w czasie.

0: Muzyczna podróż w czasie.
1: Przyjrzyjmy się temu, co wydarzyło się 16 maja na rynku muzycznym. No, tego dnia w 1919 roku we Lwowie urodził się Zbigniew Kurtycz, piosenkarz popularny w latach 50. i 60. Jego przeboje to Cicha woda, Jadę do ciebie tramwajem i Wołam cię. Kurtycz występował w duecie z żoną Barbarą Dunin, współpracował z Polskim Radiem, gdzie występował w programie Podwieczorek przy mikrofonie. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi. Zmarł w styczniu 2015 roku w bardzo słusznym wieku 95 lat. Maja w 1948 roku urodził się Felicjan Andrzejczak, przez pewien czas wokalista zespołu Budka Suflera. Nagrał z nim jeden z największych przebojów, bo utwór Jolka, Jolka pamiętasz, a do tego takie piosenki jak m.in. Czas ołowiu i Noc komety. Niestety współpraca Andrzejczaka z Budką Suflera nie trwała długo, bo do zespołu powrócił pierwszy wokalista, oczywiście Krzysztof Cugowski. Niecałe 20 lat po Felicjanie Andrzejczaku, już nie w Polsce, ale w Compton w Kalifornii, dokładnie w 1965 roku urodził się Kriste Novoselic, basista grunge'owej oczywiście formacji Nirvana, której wiele zawdzięczamy, a przede wszystkim kultową dzisiaj płytę Nevermind. W latach 80. z kolei, dokładnie w 1987 roku, 16 maja, grupa U2 wyszła na 3-tygodniowe prowadzenie na amerykańskiej liście przebojów z piosenką With or Without You. Był to pierwszy singiel z płyty The Joshua Tree i wtedy został najbardziej dochodowym singlem zespołu. W 2000 roku magazyn Rolling Stone umieścił tę piosenkę na 8. miejscu 100 najlepszych popowych piosenek w historii muzyki. I zakończymy tym, że w 1946 roku dzisiaj urodził się Robert Fripp, brytyjski kompozytor, muzyk i producent, przede wszystkim lider progresywnej grupy King Crimson, która w 1969 roku zadebiutowała albumem In the Court of the Crimson King. I na tym albumie znajduje się przepiękny utwór Epitaph, od którego dzisiaj rozpoczniemy muzyczną podróż z bohaterami muzycznej podróży w czasie. Utwór idealny na tą dzisiejszą aurę.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
3: Jak tak? To Allegro.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w nas, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy, ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich.
2: Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem. Syn Boży stał się człowiekiem, naszym bratem, abyśmy my mogli mieć udział w życiu samego Boga. Bóg zaprasza nas do życia, które jest udziałem Trójcy Świętej. Życie Boże będzie moim udziałem w pełni w niebie. Już teraz jednak mogę dzięki Jego łasce dotykać tej tajemnicy. Dzieje się tak, gdy na przykład jestem w stanie przebaczyć i pomodlić się za kogoś, kto sprawił mi przykrość. Pomyśl, czy w gotowości do pojednania widzę źródło pokoju z innymi ludźmi, także w naszej ojczyźnie?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Na zegarach 12:17. Słuchacie dobrego Radia Emaus. Mam nadzieję, że spędzacie z nami dobre popołudnie. Myślę sobie, że w Poznaniu możemy liczyć na ciekawe inicjatywy lokalne. Jedną z takich inicjatyw zorganizowała czy organizuje Lotaryńska 6, Mikrodom Kultury, która to prowadzi nabór do Naramowickiej Pracowni Fotografii. Do pracowni zaproszone są wszystkie osoby, które chcą pobawić się obrazem, dźwiękiem i słowem. A to wszystko odbędzie się w ramach cyklu warsztatów pod tytułem Pomiędzy, o tożsamości i miejscu. Warsztaty te odbędą się w ramach wiosennej edycji Naramowickiej Pracowni Fotografii, a poprowadzi je Gosia Pawicka, która jest fotografką, lingwistką i edukatorką. Czego będzie można się nauczyć w pracowni fotografii? Będzie można się nauczyć, jak zbudować znaczenia i narrację przy użyciu obrazu, dźwięku i tekstu. Będzie można nauczyć się różnych podejść do pracy z portretem i autoportretem. Co więcej, uczestnicy nauczą się tworzyć aparaty typu pinhole z wykorzystaniem błony fotograficznej i nauczą się wykonywania nim analogowych zdjęć. A na koniec będzie można nauczyć się podstaw rejestracji dźwięku i tego, jak z nim pracować. No i właśnie poprzez te media, szczególnie za pośrednictwem fotografii, uczestnicy zajmą się zagadnieniem tożsamości, tym, co ją buduje i tym, jak kształtują ją sąsiedzkie relacje, miejsce, w którym żyjemy oraz otoczenie. Przyjrzymy się tym wszystkim wydarzeniom tam właśnie na warsztatach i odpowiemy sobie na pytania, przynajmniej spróbujemy odpowiedzieć na to, jak te wszystkie czynniki wpływają na to, jak postrzegamy siebie. Co ważne, warsztaty w ramach Naramowickiej Pracowni Fotografii będą miały charakter eksperymentalny i będą oparte na procesie. Co oznacza, słuchajcie, że będzie można podczas nich wrzucić na luz. Nie trzeba mieć profesjonalnego aparatu, nie trzeba mieć doświadczenia, żeby popracować w pracowni fotografii. Wystarczy, że będziecie uważni, otwarci na nieoczywiste rozwiązania i będziecie mieli wyobraźnię.

zgłosiły się osoby, które są w pełni zdecydowane i dyspozycyjne w podanych terminach. A jakie to są terminy? 25 maja, 1 czerwca, 8 czerwca, 15 czerwca i 22 czerwca. Wernisaż finałowy odbędzie się dokładnie dwa dni później, 24 czerwca. Żeby się zapisać, żeby się zgłosić, należy wypełnić stosowny formularz na stronie facebookowej Mikrodomu Kultury, czyli na stronie Lotaryńska 6 Mikrodom Kultury. Co ważne, zgłoszenie się nie jest tożsame z zaklepaniem sobie miejsca. Tutaj organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru, a co ważne, grupa warsztatowa będzie liczyła 10 osób. Godziny spotkań to godziny między 17.30 a 20.00. A jeśli zaś chodzi o prowadzącą warsztaty, czyli o Gosię Pawicką, jest to, jak już wspomniałam, lingwistka, fotografka i edukatorka. Skończyła studia literackie na filologii angielskiej na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza i skończyła studia fotograficzne na poznańskim UAP-ie. Pracuje z obrazem, dźwiękiem, tekstem i przestrzenią. Skupia się w swojej pracy na czasami naprawdę subtelnych procesach i relacjach, które są między ciałem, naturą i szeroko pojętą materią. Co więcej, ceni nieprzewidywalność eksperymentu i twórcze działania o charakterze analogowym. No, jednym słowem, jest idealną prowadzącą tych nadchodzących warsztatów. Powtarzam, Naramowicka Pracownia Fotografii Mikrodom Kultury Lotaryńska 6 prowadzi nabór na cykl 5 warsztatów, gdzie można się trochę przyjrzeć i pouczyć, jak pracować z obrazem, ale też z dźwiękiem. Pierwsze spotkanie 25 maja. Wypełniajcie formularz na stronie facebookowej Mikrodomu Kultury. Trzymam kciuki.

0: codziennie po 18.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Jutro o godzinie 16 na ulicy Polnej odbędzie się spotkanie odsłuchowe poświęcone Japonii. Gościem tego spotkania będzie Jan Kosman, kolekcjoner winyli i pasjonat japońskiej muzyki, który zabierze nas w podróż przez japoński krajobraz muzyczny z lat 70. i 80. Czas, w którym w Japonii panował prawdziwy boom gospodarczy i technologiczny i w których to czasach zrodził się drugi największy rynek muzyczny na świecie. Żaden gatunek muzyczny nie będzie nam straszny podczas spotkania odsłuchowego, bo będzie można przejść przez glam rock i muzykę elektroniczną, aż do jazz fusion i do city pop, myślę najbardziej komercyjnego i łatwego w odbiorze gatunku muzycznego, któremu będziemy mogli się przyjrzeć czy przysłuchać podczas spotkania odsłuchowego. Spotkanie to odbędzie się na ulicy Polnej. Jest ono organizowane przez Longplay. Start godzina 16:00.

Z okazji nadchodzącego japońskiego odsłuchu, który już jutro o godzinie 16 na Polnej w Poznaniu będzie miał miejsce, mogliśmy posłuchać sobie utworu Plastic Love w wykonaniu Marii Takeuchi, piosenki, która jest sztandarowym utworem japońskiego city popu. Jeśli nie wiecie, od czego zacząć swoją przygodę z japońską muzyką popularną, no to myślę, że Maria Takeuchi i piosenka Plastic Love to dobry start. I mogliście dzisiaj ten pierwszy krok wykonać właśnie w radiu Emaus. Przejdźmy jednak do innego miejsca i do Ameryki, do osoby, której nie trzeba z pewnością nikomu przedstawiać. Przed nami utwór Blank Space.

Za nami Enjoy the Silence od Depeche Mode, a przed nami Reniusis. A dlaczego? Ponieważ to właśnie Reniusis dzisiaj o godzinie 20.30 otwiera taras na scenie letniej na ulicy Święty Marcin. Tym samym z lekkim wyprzedzeniem rozpoczyna lato na dachu, stąd określenie, że z lekkim wyprzedzeniem, no bo jeszcze na lato musimy trochę poczekać, tym bardziej jeśli weźmiemy pod uwagę, jaka aura panuje pochmurna i deszczowa za oknem. Tak więc Reniusis dzisiaj na ulicy Święty Marcin zagra o godzinie 20.30, a w Emausie już teraz z piosenką Kiedyś Cię Znajdę.

0: Emaus. Pogoda.
1: Temperatura w Poznaniu wynosi 14 stopni Celsjusza, a maksymalna temperatura dzisiaj obecnie według synoptyków nieco spadła na godzinę 13, ponieważ będzie wynosić 16 stopni Celsjusza i porównywalna temperatura maksymalna będzie dzisiaj w całej Wielkopolsce. W całej Wielkopolsce też dzisiaj pochmurno i miejscami deszczowo. Są bardzo, bardzo duże szanse na przelotny, delikatny deszcz. Ciśnienie atmosferyczne to 1004 hektopaskale. Wilgotność, no wiadomo, wysoka. Wieje łagodny południowo-zachodni wiatr. Synoptycy zapowiadają duże prawdopodobieństwo intensywniejszych opadów oraz miejscami również burz, przy czym ryzyko podtopień dotyczy najbardziej Małopolski oraz południowych rejonów Śląska. Jeśli chodzi o Wielkopolskę, to w najbliższych dniach maksymalna ilość opadów deszczu będzie wynosiła według synoptyków na ten moment 15 mm.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Liczne rany zadane w wyniku biczowania. Wybite zęby, brak paznokci u dłoni, brak skóry na przedramieniu. Otarcia od powrozu na szyi. Rana cięta na ręce jako skutek zasłaniania się przed ciosem szabli. Liczne ślady przypaleń, brak skalpu, nosa, warg, oka i jeszcze języka, który został wyrwany. A na koniec głębokie cięcie w okolicach szyi, szczęśliwie śmiertelne. W takim stanie ciało świętego Andrzeja Boboli zostało odnalezione przez wiernych na stole rzeźni w Janowie Poleskim, gdy opuścili ją w końcu kozacy spod znaku rebelii chmielnickiego. Tak, święty Andrzej stał się ofiarą tego powstania, ale ofiarą nieprzypadkową. Był szukany, bo był sławnym duszochwatem. Był katolickim księdzem i do tego jeszcze jezuitą, który jak nikt inny potrafił skutecznie nakłaniać prawosławnych chłopów na Kresach, by powrócili do łączności z kościołem rzymskokatolickim. Była w tym bezczelność, była brawura, była też szalona miłość do Boga i Kościoła. Było więc wszystko to, o czym pisali przełożeni dzisiejszego patrona, gdy jeszcze był w nowicjacie. To kandydat skłonny do gniewu, do zapalczywości, do uporu we własnym zdaniu, a do tego niecierpliwy. To jednak tym właśnie cechom święty Andrzej Bobola zawdzięcza wytrzymanie wielogodzinnych tortur, by dać świadectwo prawdzie. Jakiej? Ano tej, której dał wyraz 16 maja 1657 roku w słowach skierowanych do swoich oprawców. Jestem księdzem. Moja wiara prowadzi do zbawienia. Nawróćcie się.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus.

Dzisiaj o godzinie 16 w Lokum Stonewall odbędzie się spotkanie autorskie z Sylwią Hutnik, która oprócz tego, że jest aktywistką, to jest również poetką i autorką. Wydała tom pod tytułem Pobite gary, który opowiada o życiu wbrew. Jest to poezja życia, tego naszego, dobrze mi znanego. Każdy wers jest prawdziwy, gdyż przeżyty. Tak właśnie mówi Sylwia Hutnik. Start spotkania godzina 16 dzisiaj. Spotkanie to poprowadzi Wojciech Szot, który jest dziennikarzem działu Kultura Gazety Wyborczej. Na co dzień pisze o literaturze i sztukach pięknych i od 15 lat jest pracownikiem rynku książki.

0: reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
0: Lidl, to się opłaca.
7: Masz Ale.

0: Ta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
2: Święty Bonaventura powiedział: dwóch jest synów Maryi, Bóg człowiek i zwykły człowiek. Jednego Maria jest matką według ciała, drugiego według duszy.
1: Radio Emaus. W środku dnia.

Trwa cykl wykładów otwartych pod tytułem Liturgia dla każdego, który to cykl jest organizowany przez Wydział Teologiczny UAM oraz Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie we współpracy z Gnieźnieńskim Centrum Edukacyjno-Formacyjnym. Prelekcje w ramach cyklu wykładów otwartych prowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Jerzy Stefański, a spotkania czy też wykłady odbywają się właśnie w auli Centrum Edukacyjno-Formacyjnego w Gnieźnie. Wykłady są comiesięczne i odbywają się właśnie tam o godzinie 19. I już 3 czerwca będzie najbliższy i zarazem ostatni wykład w ramach cyklu Liturgia dla każdego, którego tytuł brzmi Sakramenty kręgosłupem życia chrześcijańskiego. Jak sama nazwa wskazuje, to właśnie sakramenty będą głównym bohaterem nadchodzącego wykładu, który przypominam już 3 czerwca w Gnieźnie się odbędzie, dokładnie w auli Centrum Edukacyjno-Formacyjnego.

Wybiła 13:50, a to znaczy jedno, że niestety czas najwyższy mi się z wami żegnać. Tradycyjnie zachęcam was do tego, żebyście spędzili popołudnie i wieczór z naszym Radiem Emaus. Tym bardziej, że już niedługo, bo po godzinie 14 czeka was wiele ciekawych rzeczy. Po pierwsze, 5 po godzinie 2, powtórka audycji Kościół 3.0, a o godzinie 14.30 audycja Święta Podróż z Ruchem Focolari. Mówiła do was Julia Szymańska. Życzę udanego dnia. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
2: Jak tak? To Allegro.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: jest powtórka. Kościół 3.0. Audycja powstaje we współpracy z aplikacją Drogowskaz.
1: Witamy serdecznie w kolejnej audycji Kościół 3.0. Za mikrofonem Patrycja Kogut
2: i Rafał Witkowski.
1: I dziś porozmawiamy z naszym gościem, księdzem Jarkiem Krawczykiem, archidiecezjalnym duszpasterzem młodzieży, który nam powie trochę o tym, a przynajmniej taką mamy nadzieję, jak do technologii, do mediów społecznościowych odnosi się ksiądz, który jednocześnie ma styk z młodzieżą. Witamy księdza.
2: I jak do młodzieży się też dociera.
3: Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: I może zacznijmy właśnie od tego docierania do młodzieży. Tak, może pytanie natury ogólnej. Jakie ksiądz ma doświadczenia takie swoje, prywatne? Jak do tej młodzieży dotrzeć? I czy trzeba coś szczególnego robić, czy oni się po prostu pojawiają?
3: To znaczy, pewnie na samym początku bardzo odkrywczy nie będę. Jestem zdecydowanie zwolennikiem kontaktu osobistego. Media społecznościowe pomagają w tym kontakcie, albo mogą w nim pomóc. Natomiast kontakt osobisty, kiedy człowieka się widzi, kiedy można mu podać rękę, kiedy można zobaczyć, że się uśmiecha, kiedy jest smutny, albo kiedy płacze, zawsze dla mnie jest absolutnie na pierwszym miejscu. Natomiast oczywiście żyjemy w świecie, w jakim żyjemy. I jeżeli chcemy spotkać młodych, no to musimy też, czy chcemy być tam, gdzie oni są. I tutaj bardzo jakoś tak myślę sobie o tym, co Pan Jezus powiedział do świętego Piotra, że będzie łowił ryby. No i jeżeli chce się łowić ryby, no to trzeba dojść do tego środowiska, gdzie te ryby się znajdują. Żadnej ryby nie znajdziemy na lądzie, chyba że już będzie zdechła. Więc jeżeli Piotr ma łowić te ryby, no to musi dojść do środowiska, w którym one się znajdują. Dzisiaj, czy tego chcemy, czy nie, młodzi w mediach są, młodzi w internecie żyją. Jeżeli chcemy tam głosić Ewangelię, jeżeli chcemy się z nimi spotkać, to też powinniśmy tam być, więc oczywiście uważam, że trzeba korzystać z tych narzędzi, które mamy. Niemniej zawsze pamiętając o tym, że kontakt osobisty, każdy kontakt medialny przewyższa.
1: Czyli jest najważniejszy. Ale jakie te narzędzia konkretnie używacie?
3: Chodzi tu o duszpasterstwo młodzieży Pelagii Archidiecezji Poznańskiej. Gdy chodzi o to duszpasterstwo archidiecezji, które prowadzimy, no te narzędzia są różne, to znaczy poczynając oczywiście od strony internetowej, którą mamy, na której też znajdują się najważniejsze informacje, które w naszej diecezji dla młodych się dzieją, no to korzystamy z tych różnych komunikatorów, którymi pewnie wielu z nas się posługuje, takimi jak Messenger, takimi jak WhatsApp, ale także poprzez media takie jak Facebook, TikTok, Instagram. Wszędzie w tych mediach jesteśmy, wszędzie w tych mediach staramy się do młodych dotrzeć, bo wiemy, że tak jak wspomniałem, oni tam są. Czasami może nas spotkają na TikToku, czasami nas spotkają na Facebooku, czasami na Instagramie, ale staramy się korzystać z tego wszystkiego, co jest, żeby właśnie wyjść naprzeciw młodym tam, gdzie oni się znajdują i tam, gdzie wiele godzin swojego życia poświęcają.
2: Ja może tylko skomentuję to, co ksiądz powiedział, że najważniejsze jest to spotkanie osobiste i my też jakby z takiego punktu wychodzimy, bo też dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, przypominamy, aplikacja Drogowskaz. Dlatego się nazywa Drogowskaz, że pokazuje drogę do kościoła, ale nie ma żadnej ambicji, żeby go zastępować albo przenosić do jakiejś rzeczywistości wirtualnej. Ale ta rzeczywistość wirtualna, tak jak ksiądz powiedział, jest. I w sumie jestem też ciekawy, czy jak teraz się organizuje coś, jakieś wydarzenia, to już jesteśmy na tym etapie, że to musi być w internecie i że trzeba to ogłaszać w internecie, czy cały czas można ogłosić coś z ambony albo drogą pocztą pantoflową, czy musi być wydarzenie, przysłowiowe wydarzenie na Facebooku.
3: To znaczy, wychodzę z takiego założenia i tak staramy się działać, żeby korzystać właśnie z tych wszystkich dróg, które mamy. Oczywiście, jeżeli organizujemy wydarzenie, to niech na przykład będzie Paradiso, czyli nasze archidiecezjalne spotkanie młodych, na które od razu zapraszam. Rozpoczyna się od 29, czy może trwa od 29 czerwca do 3 lipca 2026 roku. Wykorzystujemy media jak tylko możemy i potrafimy, żeby promować to wydarzenie i na nie zapraszać. Natomiast oczywiście, że również wysyłamy takie komunikaty do ogłaszania poprzez parafię, poprzez ambonę. Każdy kontakt jest, uważamy, dobry, właściwy i potrzebny, ale nad tymi dwoma formami, tak jak już wspomniałem, zdecydowanie przewyższa forma zachęcenia kogoś osobiście. I to widzę nieustannie, że jeżeli po imieniu konkretnie, na przykład kogoś młodego z parafii zaproszę, zapytam, czy chciałby pojechać, bo ja też będę i mogę nawet podwieźć, to jest zawsze taka forma, która przynosi największe owoce. Więc korzystamy z mediów społecznościowych, korzystamy z różnych form docierania także poprzez parafię, natomiast zawsze zapraszamy, prosimy o to, aby to także ludzie młodzi zapraszali swoich rówieśników, bo to ma zawsze największą siłę i największą wartość. Jeżeli Kasia zaprosi Monikę, to jest zawsze najpiękniejszy sposób, który do młodego człowieka przemówi. Myślę, że do nas, osób trochę starszych, działa to dokładnie tak samo, że jak przeczytamy o jakimś wydarzeniu w internecie, no to przeczytamy, ale jeżeli nasz bliski kolega, koleżanka, przyjaciel, przyjaciółka nas zaprosi, no to myślę, że wszyscy czujemy, że to ma zupełnie inną moc i wartość. Dlatego zawsze na pierwszym miejscu stawiałbym w zapraszaniu na różne wydarzenia czy organizowaniu ich tą formę taką osobistą.
1: W zapraszaniu to jest dla nas jak najbardziej zrozumiałe, ale pytanie w takim razie w drugą stronę. Czy z kolei internet otwiera jakieś drzwi, które byłyby zamknięte albo do których w ogóle trudno byłoby dotrzeć bez takiej formy zdalnej?
3: Myślę, że na pewno tak, dlatego że co tu dużo mówić, te formy, które mamy, na przykład komunikowania różnych wydarzeń poprzez parafię, docierają do jakiejś grupy osób. Raczej bardzo bliskich przy parafii, takich, które spojrzą na plakat, takich, które usłyszą ogłoszenia parafialne. Natomiast internet, jak myślę doskonale wiemy, jest tak potężnym medium i ma nieporównywalnie większe zasięgi niż jakakolwiek forma ogłaszania tego w parafii. Dlatego jestem absolutnie przekonany, że wiele osób, które w parafii by tego nie zobaczyło czy nie usłyszało, może wziąć udział w takich wydarzeniach czy zaangażować się dlatego, że zobaczą takie zaproszenie w internecie i mamy takie potwierdzenia. Na przykład gdy rok temu organizowaliśmy takie zimowe Paradiso, czyli w ferie zimowe takie spotkanie dla młodych na Świętej Górze, albo nawet właśnie Paradiso latem, to na koniec robimy taką ankietę też, skąd się młodzi ludzie dowiedzieli o tych wydarzeniach, dlaczego przyjechali. Zawsze jest jakaś grupa osób, która zaznacza właśnie z mediów społecznościowych, więc nie mam wątpliwości, że trzeba korzystać z każdej z tych dróg. Może z tej drogi dowie się parę osób, z tej drogi się dowie parę osób, a z tamtej też się dowie parę osób. Im więcej możliwości, z których korzystamy, uważam, tym lepiej. Więc na pewno jest tak, że do jakiejś grupy młodych osób dotrzemy poprzez internet, a nie dotrzemy poprzez inne formy, z których możemy korzystać.
2: A czy Duszpasterstwo Młodzieży wykorzystuje też szeroko rozumiany internet jako narzędzie ewangelizacyjne? Czyli docieranie do tych, którzy może jeszcze nie przyjadą na Paradiso, albo przyjadą, ale nie są, potrzebują nawrócenia, no, krótko mówiąc, poznania Pana Boga dopiero.
3: To znaczy myślę, że to wszystko, co gdzieś na mediach też zamieszczamy dotyczące konkretnych wydarzeń, to wszystko ma jakąś formę i wartość ewangelizacyjną, niezależnie co tam się znajduje i o czym mówimy. Teraz na przykład na mediach społecznościowych dotyczących Paradiso mamy taką serię, że każdego dnia pojawiają się takie króciutkie zadania, które można wykonać i każdego dnia jest jakieś nowe zadanie. To są zadania skierowane do wszystkich. Oczywiście powiedzielibyśmy, że pewnie przeczytają je, czy będą chciały realizować bardziej te osoby, które już gdzieś w kościele są, bo pewnie też w ogóle przeczytają o takiej inicjatywie osoby, które gdzieś z Paradiso być może jakoś są związane, ale myślę, że oczywiście zaproszenie jest bardzo szeroko dostępne dla wszystkich, a z drugiej strony myślę sobie, że kiedy wstawiamy różne informacje do mediów społecznościowych, to czasami po komentarzach, które tam widzimy, to możemy zobaczyć, że nie tylko osoby głęboko wierzące i należące do Kościoła te rzeczy widzą, czy nawet czytają. No bo wiele z tych komentarzy jest takich, które nie za bardzo nadają się nawet do cytowania. Więc jakoś ta informacja do ludzi dociera, co oni z nią zrobią, to już jest trochę inna rzecz. Ale oni jakoś to jednak widzą, jakoś to do nich tam dociera.
1: Ale widzimy w tym wartość, żeby dotrzeć do szerszej grupy, a nie tylko do naszej zamkniętej bańki.
3: Oczywiście, to kiedyś bardzo tak zrozumiałem, kiedy rozważałem ten fragment o znajdowaniu się apostołów w Wieczerniku i z całą pewnością było im tam bardzo dobrze, ciepło, ale byli zamknięci. I dopiero jak Duch Święty na nich wstępuje, to oni wychodzą z tego Wieczernika, zaczynają głosić Ewangelię i jak wiemy, wszyscy ostatecznie ponoszą śmierć męczeńską, z wyjątkiem świętego Jana zesłanego na wyspę Patmos, więc też był prześladowany, ale wszyscy ponoszą śmierć męczeńską. I pewnie dobrze im było w tym Wieczerniku, przyjemnie, ciepło, ale gdyby nie to wyjście na zewnątrz, to być może Kościół rozpocząłby się i zakończył właśnie w Wieczerniku. I jeszcze jedna rzecz, myślę, bardzo ciekawa do tego. My często mówimy, że Tomasz to był ten niewierny, ale proszę zwrócić uwagę, że go z jakiegoś powodu w Wieczerniku nie było. Czyli wyszedł do tego świata, który był bardzo negatywnie nastawiony do Jezusa i do jego uczniów. Wszyscy siedzieli w Wieczerniku, a on wyszedł. Nie wiemy dlaczego, ewangeliści nam tego nie podają, ale jednak miał w sobie taką odwagę, żeby wyjść z tego ciepłego miejsca, w którym się znajduje, do ludzi, którzy byli mu często nieprzychylni. I ostatnia rzecz do tego, to bardzo często podkreślał papież Franciszek, mówiąc o tych tak zwanych peryferiach. My, myślę, nigdy nie możemy się skupić tylko na tym, że jest nam dobrze w jakimś zamkniętym miejscu, w którym którym jesteśmy, bo tych ludzi znamy, bo oni pewnie uważają podobnie tak jak my, bo oni się modlą tak jak my, tylko to wyjście jest tym, co powinno być dla nas zawsze kwestią naszego pojmowania chrześcijaństwa. Zresztą w tym roku przeżywamy przecież rok duszpasterski pod tym hasłem uczniowie, misjonarze. Czyli ja jestem uczniem, chcę podążać za Chrystusem, chcę się od Niego uczyć, ale chcę później wyjść i pokazywać, że ta wiara w Chrystusa prowadzi mnie do misji, czyli prowadzi mnie do tego, żebym wyszedł też w takie rejony czy miejsca, które mogą nie być dla mnie łatwe, które będą dla mnie związane z jakąś trudnością albo z tym, że spotkam ludzi, którzy będą myśleli nie do końca tak samo jak ja.
2: Ja sobie zawsze wyobraziłem, że ten święty Tomasz poszedł po zakupy.
1: Kogoś wysłali, wytypowali.
3: Ale to i tak było związane z dużą odwagą, bo gdyby go schwytali...
2: No tak, tak, tak.
3: To ja nawet jak tak. poszedł po zakupy, to był odważny. Być może najodważniejszy z nich wszystkich, bo wiemy, że święty Piotr mówił, że on zrobi wszystko, ale jak przyszło co do czego, to Tomasza wysłali.
1: Miał wyjścia, nie było zakupów online. Ale właśnie co do takich narzędzi online też, czy sama organizacja takich wydarzeń się zmieniła? Albo czy ludzie, którzy się w to angażują, też są jakąś inną albo szerszą grupą? Bo może na przykład łatwiej jest nam, kiedy możemy coś robić cyfrowo i zdalnie.
3: To znaczy, myślę, że na pewno te możliwości cyfrowe, które mamy, one są możliwościami, z których warto i trzeba korzystać, ale myślę, że trochę powtórzę już to, co powiedziałem. Przy różnych wydarzeniach oczywiście mamy różne komunikatory i też jako grupy organizacyjne komunikujemy się poprzez internet, czy różne media społecznościowe. Natomiast to w żaden sposób nie odbiera nam takiej możliwości i pragnienia, że i tak co jakiś czas spotykamy się po prostu na żywo. I na przykład znowuż wrócę do tego wydarzenia, jakim jest Paradiso. Zawsze raz w miesiącu mamy spotkanie takie wspólne na żywo. Spotykamy się w jednym miejscu i działamy przez cały ten miesiąc, ale raz w miesiącu się spotykamy, żeby to jednak omówić, spojrzeć, porozmawiać. Bo myślę, że tutaj znowu bardzo mocno nam okres pandemii pokazał, że mieliśmy te wszystkie media, a jednak w nas wszystkich było wielkie pragnienie, że my chcemy człowieka zobaczyć, chcemy mu uścisnąć dłoń, chcemy zobaczyć jego uśmiech i myślę, że nigdy nie możemy z tego rezygnować i tak samo przy organizacji wydarzeń. Korzystamy z tego, co mamy, z tych wszystkich narzędzi, one na pewno nam wiele rzeczy ułatwiają, dają nam na przykład niesłychane możliwości komunikacyjne czy wymiany różnego rodzaju informacji, ale oprócz tego, że się nimi wymieniamy zdalnie albo internetowo, ten kontakt osobisty wydaje mi się, że jest ważny i powinien być regularny.
1: No dobrze, no to idźmy dalej. Mamy w takim razie tą zachętę do uczestnictwa i współorganizacji klasycznej wydarzeń, ale mamy z drugiej strony też narzędzia, z których bardzo szeroko korzystacie, tak powiem szerzej. I to nas, myślę, możemy powiedzieć, bardzo cieszy, bo my namawiamy właśnie do tego, żeby mądrze korzystać z narzędzi cyfrowych, żeby korzystać z tego, jakie dają szanse, ale pewnie są też jakieś zagrożenia, czy jakieś historie takie związane z tym, że szkodliwe było to wykorzystanie narzędzi w tym, co robicie, albo były zagrożenia, które się pojawiały i czyhały na młodych. To jest faktyczny temat, czy to jest raczej...
2: Czy to jest tylko medialny taki temat? Szum medialny wokół tego, jak niebezpieczne są narzędzia cyfrowe. Czy to jest dostrzegalne w pracy duszpasterskiej?
3: To znaczy, ja nie mam wątpliwości, że media dają niesamowite możliwości, ale niosą też ze sobą oczywiste zagrożenia. Może zacząłbym od takiego cytatu, który mi się bardzo ostatnio spodobał, bo byłem na wyjeździe takim weekendowym z młodzieżą. Omawialiśmy encyklikę papieża Franciszka Fratelli Tutti i tam w jednym z punktów papież Franciszek cytuje papieża Benedykta, który w jednym z punktów swojej encykliki Caritas in Veritate napisał, że społeczeństwo zglobalizowane zbliża nas do siebie, ale nie czyni nas braćmi. I myślę, że to jest takie mocne słowo też papieża, które pokazuje, że z jednej strony media powodują, że wiemy o tym, co się dzieje na całym świecie. Wiemy o tym, co się stało w Stanach Zjednoczonych, wiemy o tym, co się stało w Brazylii, wiemy o tym, co się stało w Ukrainie, ale papież mówi, że to nas w pewien sposób zbliża, ale brakuje tutaj czegoś głębszego, czyli brakuje czegoś, żebyśmy stali się braćmi. I myślę, że to jest takie bardzo mocne zagrożenie, które czyha dzisiaj na nas w internecie, to znaczy zubożenie naszych relacji. My korzystamy z tych mediów, bardzo łatwo się w nich poruszamy, bo je już dość dobrze, myślę, znamy. Natomiast myślę, że dość dużym zagrożeniem jest to, że kiedy spotykamy się później z człowiekiem i widzimy go, to czasami mamy duży problem, żeby no właśnie z nim zacząć o czymś rozmawiać. I ja tu tutaj trochę traktuję te słowa papieża Benedykta właśnie w takiej formie, że internet nas bardzo do siebie zbliża, ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o nasze bliskie, głębokie relacje, to może niejednokrotnie w tym przeszkadzać, bo oducza nas trochę takiej możliwości spotykania się z człowiekiem i towarzyszenia mu. To jest zresztą bardzo ciekawe, bo w tej encyklice papież Franciszek też używa takiego mocnego sformułowania, że staliśmy się analfabetami w towarzyszeniu. Też mocne słowa papieża, ale on pokazuje, że bardzo łatwo dzisiaj zrobić klik i wchodzimy i klik i wychodzimy. I to właśnie pokazuje, że możemy bardzo łatwo wejść i wyjść, a jak spotykamy się z człowiekiem, który potrzebowałby naszego czasu, naszego zaangażowania, jakiejś naszej empatii, to jest nam dzisiaj, myślę, czasami albo może coraz częściej bardzo trudno. No ja to widzę na różnych też płaszczyznach, gdzie jestem, czy właśnie spotykając się z młodymi przy parafii, czy na przykład ucząc w szkole, że dzisiaj bardzo wielu młodych bardzo często chodząc z tymi telefonami,

0: właśnie poprzez internet czy media społecznościowe, ale myślę, mają coraz większy problem, żeby komunikować się na żywo, kiedy drugiego człowieka widzą.
1: Ja właśnie mam takie spostrzeżenie. Od czasu do czasu zdarza mi się spotkać taką młodzież na ulicy i to jest dla mnie zaskakujące, która siedzi ze sobą na ławce, tak jak się kiedyś siadało, bo się wyszło, tylko że oni zamiast patrzeć na siebie czy rozmawiać ze sobą, siedzą w takiej ciszy, każdy ze swoim telefonem i może nawet prowadzą jakąś ożywioną rozmowę, ale na komunikatorze, a jak nie, to faktycznie zmieniła się ta forma spędzania czasu, taki, że jesteśmy razem fizycznie, ale nic poza tym, że siedzimy obok siebie, się nie dzieje.
0: I dlatego wydaje mi się, że to może być właśnie pewnego rodzaju zagrożenie, bo tu nie chodzi o to, żeby z mediów społecznościowych nie korzystać. Korzystamy z nich, one są narzędziem, które są ważne i potrzebne, tylko uważam, że trzeba się nauczyć z nich mądrze i roztropnie korzystać. I to jest ciekawe, bo ja akurat uczę w szkole podstawowej, więc czasami też mam zastępstwa w tych młodszych klasach. 2 lata temu też uczyłem klasy pierwsze w szkole podstawowej. To jak te dzieci, takie no najmłodsze w podstawowej, nie mają telefonów, to widać, jak na przerwie one spędzają ze sobą czas. Im nie jest ten telefon potrzebny. One ze sobą rozmawiają, śmieją, się bawią. Wiadomo, że inaczej się bawią dzieci w pierwszej klasie szkoły podstawowej, a inaczej w 7 czy 8 albo w liceum. Ale jestem przekonany, że w nas jako ludziach jest takie pragnienie spotkania się z drugim człowiekiem. No i jeżeli zamiast tego pragnienia postawimy telefon, to on nam może niestety, ale bardzo w tym przeszkodzić.
2: Dobrze, to na koniec, bo czas nas goni. Gdyby młodzi mieli zapamiętać z tej rozmowy nasze jedno zdanie o tym właśnie, jak być uczniem Jezusa w świecie online, to co to byłoby za zdanie?
0: Bądź sobą i korzystaj z narzędzi, które daje ten świat, ale nigdy nie pozwól się im zniewolić.
2: Amen.
1: Tak chciałoby się powiedzieć. Dobrze. Bardzo dziękujemy za dzisiejszą rozmowę. Zapraszamy na nasze media społecznościowe właśnie, gdzie będzie można odsłuchać pełną jej wersję. I zachęcamy, żeby korzystać z narzędzi, ale mądrze, i szukać w nich informacji.
2: Zapraszamy też do Duszpasterstwa Młodych, ci młodzi, którzy nas szukają. Gdzie można znaleźć Duszpasterstwo Młodzieży jeszcze, proszę powiedzieć, w internecie właśnie?
0: Tak naprawdę, moi drodzy, gdziekolwiek będziecie nas szukać, myślę, że nas znajdziecie. Jesteśmy na Facebooku Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej, jesteśmy na TikToku, jesteśmy na Instagramie, mamy naszą stronę internetową, tam też są podane numery telefonów do nas, więc jeżeli będziecie chcieli, to na pewno nas znajdziecie, do czego zachęcamy. Natomiast to jest też taka moja głęboka zachęta do wszystkich duszpasterzy, bo tak jak trochę powiedziałem o tych rybach, myślę, że dużo zależy od nas, albo nawet bardzo dużo, czy będziemy mieli takie pragnienie, żeby tych młodych szukać, żeby trochę do nich wyjść. Więc na koniec może też takie moje zachęcenie i słowo skierowane do wszystkich duszpasterzy, żebyśmy też, moi drodzy, zatroszczyli się o tych młodych i pomogli im znaleźć taką wspólnotę, w której będą się czuli dobrze, w której będą się czuli przyjęci i z którą będą chcieli wzrastać w wierze.
1: Będą się potrafili w niej odnaleźć, bo może to być najtrudniejsze, wyjść spoza tej strefy komfortu. I za dzisiaj dziękujemy tym podsumowaniem. Dziękujemy księdzu Jarkowi.
0: Bardzo serdecznie dziękuję.
1: I do usłyszenia. Patrycja Kogut.
2: Rafał Witkowski.
0: Szczęść Boże, ksiądz Jarek.
3: Kościół 3.0. Audycja powstaje we współpracy z aplikacją Drogowskaz. To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Święta podróż z ruchem Focolari.
1: Aby wszyscy stanowili jedno. W tej modlitwie Jezusa zapisanej w Ewangelii Świętego Jana, Chiara Lubik, założycielka ruchu Focolari, odkryła szczególną drogę duchową dla siebie samej i dla rodzącej się wokół niej wspólnoty. W świetle tych słów odczytała na nowo całą Ewangelię jako fundament życia chrześcijańskiego. Dziś sięgamy do krótkiego tekstu Chiary Lubik na temat Ducha Świętego.
2: W świecie bardzo często miłość nie jest miłością i dlatego stosuje się do niej powiedzenie: miłość jest ślepa. Lecz jeśli dusza zacznie tak kochać, jak uczy Bóg, Bóg, który jest miłością, bardzo szybko zobaczy, że miłość jest światłem. Zresztą Jezus powiedział: kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Chaos głosów pochodzących z przeróżnych źródeł zalewa często naszą duszę, szczególnie wtedy, gdy nie wie ona jeszcze, co to znaczy kochać Boga. Są to głosy bezdźwięczne, ale silne. Głos serca, głos intelektu, głos wyrzutów sumienia, tęsknoty, namiętności, a my idziemy raz za jednym, raz za drugim, wypełniając nasz dzień uczynkami z nich wypływającymi, albo przynajmniej od nich w pewien sposób zależnymi.
1: Dlatego zdarza się, że choć żyjemy w stanie łaski, w nasze życie tylko chwilami wdziera się słońce, a reszta jest pogrążona w nudzie, którą potępia często wznoszący się w nas głos silniejszy od wszystkich innych. Bo takie życie nie jest prawdziwe, nie jest pełne.
2: Jeśli natomiast dusza zwraca się do Boga i zaczyna Go kochać, a jej miłość jest prawdziwa, konkretna, nieustanna, to wśród wielu głosów, które towarzyszą jej życiu, odkrywa od czasu do czasu jeden. Jest to bardziej światło niż głos. Światło, które delikatnie toruje sobie drogę poprzez zgiełk głosów duszy. Jest to myśl prawie nieuchwytna, nasuwająca się do duszy może bardziej delikatnie, bardziej subtelnie niż inne.
1: Jest to często głos Boga. A wtedy dusza, która opowiedziała się za Bogiem, która nie odmierza Mu miłości, lecz chce dać Mu wszystko, oddziela od bagna ten przejrzysty, jasny strumień. Jest on jak szafir pośród kamieni, jak złoto wśród piasku. Wydobywa go, oczyszcza, wystawia na światło, żyje nim.
2: A jeśli jeszcze ta dusza postanowiła iść do Boga z innymi, aby Ojciec cieszył się z miłości braterskiej wśród swoich dzieci, wtedy przekazuje innym dyskretnie swój skarb, aby dobro stało się wspólne, aby krążyło to, co boskie, i by, jak w zawodach, jeden uczył się od drugiego lepiej kochać Boga. Czyniąc tak, dusza kocha podwójnie. Kocha pełniąc wolę Bożą i kocha dzieląc się z braćmi. A Bóg, wierny swoim odwiecznym słowom, nadal stopniowo będzie się jej objawiał. Tego wszystkiego trzeba pragnąć jak najgoręcej, dopóki przez cały dzień nasze serce nie będzie napełnione jedynie myślami nieba, aż do przelania się ich i dopóki nasze życie karmione sakramentami nie zostanie przebóstwione.
1: Dajemy Boga, jeśli Go mamy, a mamy Go, jeśli Go kochamy. Wtedy w tym ciemnym i bez wyrazu świecie będą się mogły zapalić małe słońca, które wskażą drogę wielu ludziom. Słońca, które rozgrzewają dzięki pełnej pokorze swego życia, ofiarowanego całkowicie Bogu, gdzie one już nie mówią, lecz mówi Bóg. Gdzie nie one już żyją, lecz żyje On.
0: Słuchasz audycji poznańskiego ruchu Focolari.
1: Obydwie, Ala i Kasia, związane jesteśmy z ruchem Focolari, założonym przez Kiarę Lubik. I na tej drodze podejmujemy nasze życie z Bogiem. Ala jest mężatką. Ja żyję na stałe we wspólnocie Focolare. Dzielenie się tym życiem, wspólne odkrywanie go, każda na swoim etapie i w swojej formie życia, jest dla nas wielkim darem. Potrzebujemy tego dialogu. Alu, ty w jaki sposób wsłuchujesz się w głos Ducha Świętego w twojej duszy?
2: Mam kilka sposobów. Jedne są bardziej zwyczajne, a inne są bardziej szczególne. Tym zwyczajnym sposobem jest po prostu proszenie Ducha Świętego, aby przyszedł do mnie, aby przyszedł do mojego serca, aby przenikał moje myśli, aby pomagał mi podejmować decyzje. Proszę też, aby Duch Święty podpowiadał mi, jak mam budować relacje, czy z moim mężem, czy w rodzinie, czy wśród znajomych. Ale mam też bardziej szczególne sposoby. Każdego dnia o poranku odmawiam różaniec i wtedy taka rozmowa, wspólne bycie z Maryją, to też jest dla mnie wsłuchiwanie się w Ducha Świętego i takie przygotowanie na cały dzień. A oprócz tego bardzo szanuję i staram się zabiegać o to, aby wsłuchiwanie się w Ducha Świętego było w czasie adoracji. I to są ważne chwile i rozmowy z Bogiem Ojcem i z Jezusem Chrystusem, moim Panem i Zbawicielem, przyjacielem i z Duchem Świętym. A ty, Kasiu, jak ty wsłuchujesz się w Ducha Świętego?
1: Wiele razy doświadczyłam, że Duch Święty jest naprawdę duchem miłości i kiedy idę za miłością, to idę za Nim. W tych dniach pamiętam szczególnie dwie sytuacje, w których poczułam takie przynaglenie, bardzo proste, żeby napisać pozdrowienia. Najpierw do jednej, później do innej osoby i zarówno w pierwszej, jak i drugiej sytuacji ta osoba natychmiast oddzwoniła, żeby powiedzieć, jak ważne było to pozdrowienie, jak potrzebuje tego kontaktu i później ta rozmowa i ta relacja potoczyła się dalej. Dla mnie to był dowód na to, że naprawdę muszę być czujna, bo często nie wiem, że ktoś potrzebuje mojej obecności, potrzebuje mojego milczenia, żeby mógł się wypowiedzieć, ale idąc za tym przynagleniem, które przychodzi od Niego, a przychodzi od Niego, kiedy moją motywacją jest miłość i wtedy rzeczywiście cieszę się, że przez ten drobny gest mogłam coś cennego od siebie innym podarować. Ale doświadczam też, jak bardzo potrzebne są takie momenty zatrzymania się i ciszy, nie tyle zewnętrznej, ale ciszy wewnętrznej, żeby naprawdę zapytać się, który głos jest od Niego i usłyszeć go.

Była to święta podróż z ruchem Focolari. Radio Emaus na dobre popołudnie.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Ta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. To jest powtórka. Zapytaj księdza. Zaprasza Michał Jóźwiak.
1: Witam serdecznie. Przy mikrofonie Michał Jóźwiak. To jest audycja Zapytaj Księdza, a moim gościem jest ksiądz Bartłomiej Dolata z parafii Świętego Rocha w Poznaniu. Pytanie dotyczy nabożeństw majowych. Na czym one tak właściwie polegają? Odbywają się w kościele, przy figurze? Jak to z nimi jest?
2: Nabożeństwa majowe to właściwie jedna z takich najbardziej znanych i też myślę jedna z takich piękniejszych form pobożności maryjnej. Są odprawiane przez cały miesiąc maj, najczęściej wieczorem, chociaż rano też. Zazwyczaj w kościołach, ale także przy różnego rodzaju przydrożnych kapliczkach, przy krzyżach, czasami także w domach rodzinnych, przy figurze Matki Bożej czy przy obrazie, który mamy w naszym domu. Ich najważniejszą częścią jest litania loretańska do Najświętszej Maryi Panny. Litania to jest ta modlitwa, w której zwracamy się do Maryi wieloma tytułami. Nazywamy ją Matką, nazywamy ją Panną Wierną, Stolicą Mądrości, Uzdrowieniem Chorych, Pocieszycielką Strapionych, Królową Polski. I każde z tych wezwań coś nam innego i coś ważnego mówi o miejscu Maryi w wierze Kościoła. Te nabożeństwa majowe, one zwykle mają bardzo prostą formę. Jest nim śpiew, śpiew litanii, są modlitwy. Jeśli to jest pod przewodnictwem księdza, no to czasami jest krótka homilia albo rozważanie. Ale właściwie w tej prostocie tych nabożeństw tkwi wielka ich siła. Bo człowiek nawet nie musi znać tych skomplikowanych form modlitwy. Może po prostu przyjść, stanąć razem z innymi i przez śpiew, przez wspólną modlitwę powierzyć Maryi swoje życie, powierzyć swoją rodzinę, pracę, chorobę, te wszystkie rzeczy, które dzieją się w naszym życiu, nasze radości i smutki. I bardzo piękne też jest to w tej pobożności naszej polskiej, że te nabożeństwa majowe wychodzą poza mury kościoła, że ludzie bardzo często gromadzą się przy przydrożnych kapliczkach, śpiewają pieśni maryjne, modlą się razem jako sąsiedzi, tworząc tę wspólnotę nie tylko w miejscu, w którym mieszkają, w blokach czy też na osiedlach, ale także właśnie wyznając swoją wiarę. Ja sam mam takie doświadczenie z mojej rodzinnej parafii i z rodzinnej miejscowości, gdzie razem wspólnie z całą wspólnotą naszej wsi chodziliśmy właśnie do krzyża na wspólną modlitwę w miesiącu maju. I to pokazuje i pokazywało i pokazuje, że wiara nie jest zamknięta tylko do świątyni, ale może być obecna w całym naszym codziennym życiu. No i we wspólnej modlitwie możemy się także jednoczyć i razem na to nabożeństwo pójść i razem z tego nabożeństwa wracać i umacniać także nasze więzi sąsiedzkie, które na co dzień tworzymy.
0: Zapytaj księdza. To była powtórka.

0: Świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Bonaventura powiedział: dwóch jest synów Maryi, Bóg człowiek i zwykły człowiek. Jednego Maria jest matką według ciała, drugiego według duszy.
0: Radio Emaus. Dobra.

0: 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie. To jest powtórka. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Audycja sponsorowana. Blisko Ciebie. Podcast o usługach społecznych. Niniejszy materiał został przygotowany w ramach projektu Koordynacja Polityki Społecznej w Wielkopolsce, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027.
1: Blisko Ciebie, podcast o usługach społecznych. Maciej Gładysz, witam serdecznie. Tematem dzisiejszego odcinka są zadłużenia i w związku z tym nasz gość Michał Cichocki, witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Na początek pewnie najlepiej będzie zacząć od przedstawienia, zdiagnozowania, jak wygląda taki przeciętny, zadłużony Kowalski w Wielkopolsce.
2: To nie jest łatwo powiedzieć, bo na ogół, kiedy myślimy o osobie zadłużonej, to przychodzi nam do głowy właściwie każdy. Bo każdy z nas ma jakieś zadłużenie, no albo w każdym razie prawie każdy. Nie unikniemy kredytów, nie unikniemy pożyczek, szczególnie że dziś jest o niej tak łatwo i tak bardzo jesteśmy nęceni różnego typu ofertami. Natomiast kiedy my myślimy w obszarze pomocy społecznej o problemie zadłużenia, to myślimy o nim jako o problemie, czyli myślimy o tych osobach, które nie tyle mają zadłużenia, czyli zobowiązania finansowe do spłacenia, które mamy wszyscy, ale o tych, którzy mają problemy ze spłatą tych zadłużeń, albo mówiąc jeszcze precyzyjniej, mają przeterminowane zobowiązania, za które nie zapłacili. I tak naprawdę od tego momentu pojawia się dług. Musimy pamiętać o tym, że dług to jest przeterminowane zadłużenie. Nie każdy kredytobiorca jest osobą, która ma długi. Dług mamy wtedy, kiedy go nie spłacamy terminowo. I jak spojrzymy na tak zdefiniowany dług, to w skali Polski osób zadłużonych, tego też się nie da bardzo jasno i klarownie przedstawić, bo brakuje nam jasnych statystyk w tej materii, ale korzystając z tych danych, które mamy, możemy powiedzieć, że około 2,5 miliona dorosłych Polaków to są osoby, które mają przeterminowane zobowiązania na średnią kwotę około 30 tysięcy złotych, więc już znaczną. W wypadku wielu osób 30 tysięcy to nie jest wielki problem, to się da z bieżących wpływów uregulować w przeciągu kilkunastu miesięcy, ale dla wielu osób jest to po prostu kwota zadłużenia zupełnie nieosiągalna, a trzeba pamiętać o tym, że jest średnia, ze średnimi to jest tak, że całkiem spora grupa osób ma mniejsze, ale jest spora również grupa osób, która ma to zadłużenie zdecydowanie większe. I 2,5 miliona Polaków to jest 8-10% dorosłej populacji. Jakby to przełożyć na realia województwa wielkopolskiego, gdzie jeszcze trudniej wyciągnąć jakąś taką jednoznaczną statystykę, to wyjdzie pewnie ponad 200 tysięcy osób, które zmagają się z problemem zadłużenia. A kiedy mówimy zmagają się, to mamy na myśli nie tylko to, że spłacają, że kombinują skąd spłacić. Są osoby, które nie śpią po nocach. To są osoby, które nie odbierają telefonów, bo obawiają się, że po tej drugiej stronie będzie komornik, albo wierzyciel, albo przedstawiciel banku, albo ktokolwiek inny. To są osoby, którym być może ciężko jest zjeść w domu kolację przy wspólnym stole, bo ukrywają przed rodziną ten problem, albo nie chcą o nim mówić, nie chcą się z nim na co dzień zmagać. To są osoby, które unikają swoich znajomych i przyjaciół, bo już od nich napożyczali. To są osoby, które być może, i to już są te sytuacje najbardziej dramatyczne, rozważają, czy mogą dalej żyć, czy nie popełnić najzwyczajniej w świecie samobójstwa, bo pamiętajmy o tym, że wśród przyczyn samobójstwa w Polsce, a ten odsetek samobójców jest ciągle bardzo duży, znaczna ich część, to są samobójstwa z przyczyn ekonomicznych, czyli możemy się domyślać, że gdzieś w tle jest również problem kryzysu zadłużeniowego. Także problem jest ogromny, problem jest nabrzmiały, a to, co dla mnie najbardziej w tym bolesne, że jest to problem, którego no nie postrzegamy, o którym bardzo rzadko rozmawiamy i dla którego nie mamy rozwiązań, bo jeżeli spojrzymy na inne istotne, ważne problemy społeczne w Polsce, problem niepełnosprawności, problem zdrowia psychicznego, problem bezdomności i wiele innych, w każdym z nich czujemy, że zasoby poświęcane przez państwo, przez społeczeństwo na rozwiązanie tego problemu są zbyt małe, że brakuje nam usług, że brakuje nam metod, że moglibyśmy być bardziej efektywni i skuteczni, ale jednak coś robimy. Natomiast w problemie wsparcia osób w kryzysie zadłużenia de facto nie robimy w Polsce nic, bo to, co robimy, co pojawia się marginalnie od czasu do czasu i gdzie niegdzie, statystycznie można powiedzieć, że jest pomijalne. Więc mamy ogromny problem dotyczący 10% społeczeństwa, a pewnie w perspektywie i większej liczby, z którym właściwie nic nie robimy, ani jako państwo, ani jako społeczeństwo, ani w dużej mierze jako organizacje pozarządowe. Nie zajmujemy się tym problemem, więc jest on choćby dlatego bardzo istotny, ale też dla osób, które chciałbym na niego spojrzeć z zewnątrz, tak spojrzeć trochę teoretycznie, to już problem bardzo ciekawy, bo odpowiedź na pytanie, czemu nie zajmujemy się problemem, który jest tak nabrzmiały i tak ogromny, jest po prostu z czysto teoretycznego punktu widzenia problemem niezwykle interesującym.
1: To za chwilę może jeszcze spróbujemy poszukać odpowiedzi na to pytanie i spróbujemy porozmawiać o tym jednak, jak można próbować rozwiązać ten problem, ale wróćmy na chwilę jeszcze do tego statystycznego zadłużonego, czyli wiadomo, że nie jesteśmy w stanie określić konkretnej kwoty, od której możemy mówić o problemie zadłużenia, no bo to jest bardzo indywidualne w przypadku różnych osób, ale czy mamy jakieś takie, nie wiem, dane statystyczne, jak to wygląda, czy któraś z grup jest bardziej na to narażona, przedział wiekowy, mężczyźni, kobiety, czy to się w ogóle da sprawdzić?
2: Rozmaite grupy społeczne albo osoby, które doświadczają innego typu problemów, albo różnicują się ze względu na płeć, rzeczywiście rezonują z tym problemem długu w różny sposób, ale ja byłbym bardzo ostrożny od wskazywania, że któraś z tych grup jest jakoś szczególnie bardziej narażona. No oczywiście osoby starsze ze względu na to, że mają niższe dochody, że nie mają możliwości dorobienia, ze względu również na to, że są przynajmniej tak postrzegane jako osoby, które łatwo naciągnąć na jakąś pożyczkę albo oszukać finansowo, są jakoś tam szczególnie narażone. Ale również osoby młodsze, które wchodzą dopiero w życie, nie mają doświadczeń, nie przetestowały jeszcze na własnych plecach iluś tam porażek finansowych, no są zagrożone tym, że po prostu popełnią błędy wynikające z naiwności, z pośpiechu. Osoby z niepełnosprawnością, osoby chore, no tu bym być może bym powiedział, że jest jakiś szczególny taki moment w życiu człowieka, kiedy pojawiają się problemy zdrowotne, bo kiedy pojawia się problem zdrowotny, pojawia się kryzys zdrowotny, tak naprawdę jesteśmy w stanie poświęcić każdą kotwicę naszego bezpieczeństwa, żeby ratować życie swoje lub krewnego. I bardzo wiele osób, które trafiają do nas z prośbą o to, żebyśmy im w jakiś sposób pomogli w rozwiązaniu problemu zadłużenia, to są osoby, które w swojej historii mają właśnie kryzys zdrowia, nawet nie własnego, bardzo często partnera, kogoś z rodziny, i to zadłużenie w tej czy innej formie, które się pojawia, no, ma swoje źródło w próbie ratowania życia drugiej osoby, a jego skutki finansowe zostają już na długie lata, niezależnie od tego, czy ktoś wyzdrowiał, czy nie. One i tak zostają i tak kogoś obarczają swoimi trudnościami. Także bardzo trudno to jasno przedstawić, a trzeba pamiętać o tym, że w ogóle dług jest specyficznym zjawiskiem, bo on żyje z życiem człowieka. Mówi się o długu w cyklu życia. Inaczej zadłuża się bezpiecznie osoba młoda, kiedy ma przed sobą długą perspektywę spłaty, kiedy ma przed sobą perspektywę poprawiających się warunków życiowych i poprawiających zarobków i kiedy ma ogromne potrzeby, na przykład edukacyjne czy mieszkaniowe. Inaczej osoba w średnim wieku, która ma już ustabilizowaną sytuację finansową, raczej skupia się na tym, żeby spłacać na bieżąco swoje zobowiązania, ewentualnie realizować bieżące potrzeby i wtedy się zapożycza na ich potrzeby, także edukacji dzieci. Inaczej osoba starsza, która powinna oczywiście w większym stopniu dbać o bezpieczeństwo finansowe, ma często mniejszą poduszkę finansową, ale również przed sobą krótszą perspektywę spłaty, więc dług żyje w życiu i w zależności od tego, jak my z tym cyklem życia jesteśmy zaprzyjaźnieni, jak dobrze z nim rezonujemy, to ten dług będzie na nas mniej czy bardziej negatywnie oddziaływał.
1: Czyli trochę z przymrużeniem oka można powiedzieć, że statystyczny zadłużony wymyka się wszelkim możliwym statystykom.
2: A w ogóle wszyscy mamy tendencję wymykać się ze statystyką i statystyka zawsze nas oszukuje i powoduje, że jesteśmy człowiekiem tylko w połowie albo w trzech czwartych, ale tak, zadłużenia na pewno wymykają się, ale też wymykają się statystyką nie tylko dlatego, że trudno to algebraicznie podsumować, ale również dlatego, że brakuje nam danych, które można by do silników statystycznych wrzucić i po prostu jakieś statystyki wyliczyć. To jest ogromny problem w próbie pomagania osobom zadłużonym. Tak naprawdę chciałoby się pomagać efektywnie. Pomagać efektywnie można wtedy, kiedy opieramy naszą pomoc, naszą koncepcję pracy na dowodach. A tych dowodów nam trochę brakuje. My mamy bardzo dużo anegdot o zadłużonych, które sobie zbieramy na przykład w toku swojej pracy, ale brakuje nam faktów, wiedzy, rzetelnych badań, też takich badań, które nie są bardzo mocno sprofilowane jakąś koncepcją, bo dług to jest też coś, o czym bardzo często myślimy w kategoriach etyczno-moralnych i to się przebija nawet przez badania naukowe, które często także w swoim backgroundzie zakładają jakąś, czy to teorię, czy system wartości, a ten system wartości powoduje, że patrzymy na ten dług zupełnie inaczej, niż moglibyśmy patrzeć przyjmując inny system wartości, więc znowu nie do końca jesteśmy pewni, czy te dane którymi dysponujemy, a które i tak przynajmniej w przypadku Polski są dosyć marne i jakości ilościowej i jakościowej, czy one na pewno są wiarygodne.
1: No ale żeby próbować rozwiązać jakiś problem, trzeba najpierw postawić jakąś diagnozę, czy w związku z tym, o czym pan wcześniej też mówił, tu mamy jakiś problem z postawieniem też tej diagnozy, żeby dalej właśnie szukać rozwiązań pomocowych?
2: Znaczy mamy na pewno problem ze szczegółowym obrazem, ale z diagnozą raczej nie, bo jeżeli przyjrzymy się rzeczywistości społecznej, nawet nieszczególnie uzbrojonym w aparaturę naukową okiem, to zobaczymy, że ten dług jest, bo zobaczymy go u naszego sąsiada, u naszego krewnego, u nas na naszym własnym koncie, nawet jeżeli nie ma tam niespłaconych zobowiązań, no to zobaczymy te ryzyka, więc bardzo łatwo poczuć. Bardzo łatwo to zobaczyć ludzi w kryzysie zadłużenia. Równie łatwo, co w każdym innym kryzysie, bo niemalże każda osoba, która zmaga się z poważnym problemem społecznym, czy to problemem niepełnosprawności, czy zdrowia psychicznego, czy bezdomności, czy uzależnienia, w 50%, takie są nasze doświadczenia w pracy z tym problemem, to są również osoby, które zmagają się z problemem zadłużenia. Czasami on był źródłem ich obecnej sytuacji, czasami jest następstwem, skutkiem albo jakąś sprawą towarzyszącą, ale niemalże każdy z osób znajdujących się w trudnej sytuacji prędzej czy później w ten problem zadłużenia się chcąc, nie chcąc wkręci, więc jest on naprawdę widoczny. Ale jest coś w tym, co w tym pytaniu o diagnozę i trudności w diagnozie. Na przykład w Polsce w ostatnich latach dosyć intensywnie po zmianach ustawowych rozwijają się centra usług społecznych. Przekształcają się gminne ośrodki pomocy społecznej w bardziej nowoczesną, bardziej odpowiadającą dzisiejszym realiom i potrzebom mieszkańców instytucje, czyli centra usług społecznych, oferujące mieszkańcom usługi społeczne. Rozpoczęcie, czy właściwie bieżące działalność centrum usług społecznych musi być związana z przeprowadzeniem diagnozy problemu społecznego. Taka diagnoza jest przeprowadzana w sposób formalny, albo przez samo Centrum Usług Społecznych, albo przez wynajętą firmę badawczą, na podstawie badań wśród mieszkańców, ankiet, testów i tak dalej. I co ciekawe, nie mam znowu pełnego obrazu statystycznego, ale z tych miejsc, w których zaciągnąłem informacje, okazuje się, że w tych badaniach na temat potrzeb w zakresie koniecznych potrzeb świadczenia usług społecznych, problem zadłużeń się nie pojawia. A z drugiej strony on jest ewidentny. Więc pytanie, w jaki sposób może problem, który jest ewidentny i którego doświadcza statystycznie, znowu ogólniając 10% mieszkańców danej gminy, nie odbijać się w tym badaniu. Mieszkańcy nie postrzegają go jako istotny, więc go nie zgłaszają. Bardzo możliwe, ale przecież problemy to nie tylko problemy, które ludzie postrzegają jako istotne. Kilkanaście lat temu nie postrzegaliśmy problemów osób LGBT jako problemu istotnego społecznie. Nie postrzegaliśmy problemu neuroatypowości jako problemu istotnego. To jest kwestia naszej świadomości. Natomiast rzetelne badania powinno pokazywać problem, a nie świadomość mieszkańców na temat problemu. Więc nawet na tym poziomie, kiedy projektujemy systemowo w skali kraju usługi społeczne w poszczególnych społecznościach lokalnych, w poszczególnych gminach, my nie diagnozujemy problemu, bo narzędzia diagnostyczne, którego tego używamy, są wyposażone albo w filtry, które rozmywają ten obraz i nie pozwalają nam go dostrzec, albo brakuje detektorów, które akurat ten problem byłyby w stanie wychwycić, określić jego skalę i potrzeby interwencji. I to jest wyzwanie, na pewno wyzwanie na najbliższy czas, bo dziś mamy 100 CUS-ów, jutro będziemy mieli 200, a za kilka lat będzie ich pewnie 1000, albo będzie Centrum Usług Społecznych funkcjonowało w każdej gminie. I dobrze by było, żeby te instytucje odpowiadały na istniejące problemy. Również problem zadłużenia, bo on jest przynajmniej w naszej optyce problemem bardzo istotnym.
1: Tym bardziej, że powinno być chyba tak, że do problemów osób powinniśmy podchodzić kompleksowo i tak jak pan wspominał, jeśli problem zadłużenia dotyczy w znacznej mierze osób czy z niepełnosprawnością, czy osób starszych i taka osoba w cudzysłowie trafia i prosi o pomoc, częściowo tylko tą pomoc dostanie, no bo nie jest rozwiązany jeden z problemów, czyli zadłużenie, no to do końca chyba nie jest to, o co chodzi.
2: Dokładnie. Mamy te doświadczenia w obszarze aktywizacji czy integracji społeczno-zawodowej. W tym obszarze pracujemy w Polsce od lat, przynajmniej od kiedy pojawiła się ustawa o zatrudnieniu socjalnym i centra oraz kluby integracji społecznej, aktywizujemy społecznie zawodowe osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. I bardzo szybko nauczyliśmy się w tych podmiotach, że nie da się skutecznie aktywizować społecznie i zawodowo osób, które na przykład są uzależnione. Rozwiązanie problemu uzależnienia albo musi poprzedzić proces aktywizacji, albo musi mu współtowarzyszyć i oba oba procesy muszą odbywać się równolegle. Z problemem zadłużenia jest bardzo podobnie. Nie zaktywizujemy zawodowo na oficjalnym, legalnym rynku pracy osoby, która zmaga się z zadłużeniem i która wie, że znaczna część jej dochodu będzie musiało być na bieżąco przeznaczone na spłatę zaległości z przyczyn czysto ekonomicznych. To jest racjonalny rachunek ekonomiczny tej osoby. Podjęcie pracy w jej wypadku się po prostu nie kalkuluje. Przynajmniej na tym poziomie rachunku ekonomicznego, bo kiedy pracujemy z taką osobą, pokazujemy, że to nie jest jedyny poziom, w którym warto o własnym życiu myśleć i to nie jest jedyny czynnik, który trzeba brać pod uwagę, podejmując decyzję o kierunku swojego działania, ale wiemy, że to nie zadziała. Natomiast tu świadomość jeszcze nie jest tak daleko posunięta, jak na przykład w wypadku osób z uzależnieniem. Bardzo często zresztą w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, która reguluje funkcjonowanie centrów integracji społecznej, tam jest cała lista przesłanek, które mogą, które powinny być spełnione, aby osoba mogła być do centrum integracji społecznej skierowana. I wśród tych przesłanek znajduje się między innymi uzależnienia pod warunkiem, że osoba ukończyła jakiś etap terapii uzależnień. Więc nawet w samej ustawie jest świadomość tego, że to są procesy, które nie mogą być od siebie rozdzielone, że one są wzajemnie powiązane. Co do zadłużenia, no to oczywiście w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, podobnie jak w ustawie o ekonomii społecznej, jakimkolwiek akcie prawnym w Polsce, zadłużenie nie pojawia się w żaden sposób. Czyli oficjalnie nie jest ona domyślną przesłanką wskazującą na to, że osoba jest zagrożona wykluczeniem społecznym. Problem zadłużenia na dobrą sprawę nie pojawia się w żadnym akcie prawnym w Polsce, no poza oczywiście ustawami, które wprost do tego się odnoszą, na przykład ustawie o kredycie konsumenckim czy o upadłości konsumenckiej, tam się te elementy pojawiają i dobrze, ale to są jak gdyby ustawy dedykowane tylko temu problemowi. Natomiast w szeroko pojętym spektrum ustaw o dotyczących pomocy społecznej i ich okolic problem zadłużenia nie wybrzmiewa w ogóle. Podobnie w dokumentach strategicznych nie wybrzmiewa. Mamy strategie dotyczące rozwiązywania problemu bezdomności, uzależnień, tego, owego, rozwoju ekonomii społecznej. W tych dokumentach również nigdzie, albo prawie nigdzie, bo chlubne wyjątki się zdarzają od czasu do czasu, choć rzadko, problem zadłużeń także się nie pojawia.
1: No a bez rozwiązania tego problemu ta osoba cały czas pozostaje w tym obiegu pomocy społecznej, nie wychodzi z niego.
2: Tak, no znaczy no, zacząć musi się od świadomości problemu. Jeżeli będziemy mieli świadomość problemu, my jako ludzie, którzy sami możemy doświadczyć tego problemu i jesteśmy w stanie się trochę profilaktyzować i bronić przed tym problemem, to nam pomoże. Jeżeli będziemy mieli tą świadomość, że dotyczy to innych, to może będziemy nieco cieplejszym okiem patrzyli na programy i środki wydatkowane na rozwiązanie tego problemu. Jeżeli na poziomie lokalnym będzie świadomość wśród osób podejmujących decyzje albo realizujących usługi społeczne, to także jest szansa, że będziemy w stanie ten problem rozwiązywać. No i w końcu świadomość na takim poziomie krajowym, rzeczywiście poziomie decydentów, poziomie ustawowym, prawnym. Bez tych elementów nic się nie da zrobić, bo tak naprawdę konkretna usługa musi funkcjonować w pewnym ekosystemie prawno-techniczno-organizacyjnym, dopiero wtedy może się rozwijać.
1: A czy faktycznie nic się nie da w tej chwili zrobić? Czy mamy w jakiś sposób związane ręce, czy jednak ta pomoc jest, ale jeszcze gdzieś tam raczkuje i jest niewystarczająca?
2: No właśnie rzecz w tym, że jej nie ma. I jakkolwiek brzmi to bardzo mocno, ja za chwilę będę przekonywał, że z drugiej strony trochę rzeczy jest i o tym, co jest, będę chciał opowiedzieć, to systemowo takiego rozwiązania nie ma. Bo skuteczna pomoc dla osób zadłużonych w pewnym sposobie myślenia o pomaganiu zadłużonym, który sobie wypracowujemy w Poznaniu, to jest pomoc, która po pierwsze jest bezpłatna. I to jest rzecz kluczowa. Znaczy osoba zadłużona ma kluczowe problemy finansowe w spłacie swoich zobowiązań. Jeżeli pomoc w tym ma być płatna, no to ona w sposób oczywisty jest nieefektywna i właściwie nie warto sobie na to szczępić języka. Po drugie, powinna być ona powszechna, czyli powinna być dostępna dla każdego, blisko jego miejsca zamieszkiwania, powinna być niskoprogowa. W Polsce nie mamy systemowo spełnionego ani jednego, ani drugiego warunku. Funkcjonują jakieś usługi, które są usługami płatnymi, komercyjnymi, i na dodatek są to usługi znajdujące się poza jakąkolwiek kontrolą czy jakimkolwiek nadzorem, czyli bardzo trudno osobie, która miałaby z niego skorzystać, nawet jeżeli byłoby ją stać na skorzystanie z tej usługi, ocenić wiarygodność podmiotu, który tą usługę świadczy. Z drugiej strony mamy nieliczne, naprawdę nieliczne w skali kraju inicjatywy, czy to samorządowe, czy pozarządowe, związane z pomaganiem osobom zadłużonym, ale one po pierwsze są bardzo lokalne, znajdują się w kilku miejscach na terenie Polski, po drugie są efemeryczne, to znaczy czas trwania tych programów programów czy tych inicjatyw częstokroć ograniczony jest już nawet nie długością życia i pasji lidera, który taką inicjatywę rozpoczyna, ale po prostu dostępem do dosyć skąpych źródeł finansowania, które pozwalają takie działania finansować. Czyli będąc osobą zadłużoną w Polsce, nie mamy żadnej gwarancji, że w swoim otoczeniu znajdziemy jakąkolwiek usługę, kogoś, kto może nas wesprzeć. Na pewno nie mamy gwarancji, że będzie to usługa wysokiej jakości, w jakiś sposób ustandaryzowana i że będzie ona blisko. No, nam się zdarzyło w Poznaniu, kiedy próbujemy realizować programy wspierające osoby zadłużone, że dzwonią do nas osoby z terenu województwa pomorskiego, dowodząc, słysząc argument, że niestety nie możemy pomóc, bo mamy dofinansowanie jedynie skierowane na mieszkańców województwa wielkopolskiego, a poza tym to daleko, dostajemy informację, no jak daleko, no to jest zaledwie 300 kilometrów, my sobie damy radę. To znaczy, jeżeli człowiek znajdujący się naprawdę w bardzo trudnej sytuacji, żeby znaleźć swoją dla siebie pomoc, mówi, że 300 kilometrów to nie jest problem, to pokazuje moim zdaniem skalę problemu dostępności tego typu usług.
1: No tak, ale z jednej strony pan mówi, że nie ma, a jednak gdzieś tam wybrzmiewa, że

0: społecznej, że ona bardzo się zmienia, ona jest bardzo dynamiczna. Pojawiają się w niej problemy, których nigdy wcześniej nie widzieliśmy, nie wiem, problem dostępności cyfrowej na przykład. 20 lat temu nikt nie pomyślał, że coś takiego może dla nas być problemem. Pojawiają się problemy, które wcześniej funkcjonowały, ale z jakichś powodów ich nie dostrzegaliśmy. Nie wiem, przed 89 rokiem problem bezdomności. Był pewnie, ale go nie widzieliśmy, on się pojawił w pewnym momencie. Problem osób w kryzysie zdrowia psychicznego. On również zmieniła się optyka patrzenia i on zupełnie inaczej dziś wybrzmiewa niż jeszcze 10, 15 czy 20 lat temu. Więc różne problemy, które nie istnieją, się pojawiają i bardzo szybko znajdują się ludzie, którzy chcą się nimi zajmować, którzy mają umiejętności, kompetencje, pasję, chęć i będą to robić. Więc to są zasoby, które w Polsce mamy i one po części zaczynają działać. Pojawiają się w różnych miejscach w Polsce pierwsze inicjatywy, pierwsze pomysły na to, żeby próbować osobom w kryzysie nadmiernego zadłużenia jakąś pomoc zaoferować. No my również tutaj w Poznaniu, w grupie osób, która z różnych źródeł do tego problemu znalazła dojście, bo są wśród nas psychologowie, którzy w swojej praktyce na przykład psychoterapeutycznej zmierzyli się z tym, o czym mówiliśmy wcześniej, że nie da się rozwiązać tylko jednego problemu, jeżeli on jest skojarzony z innym. I nagle sobie uświadomili, że ten ogromny wysiłek psychoterapeutyczny, jeżeli nie zostanie rozwiązany problem dosyć fundamentalny zadłużenia tej osoby, nie będzie skuteczny, więc pomyśleli, że warto byłoby się tym problemem zająć od strony psychologicznej. Pojawili się pracownicy socjalni, którzy zauważyli, że tak naprawdę znaczny odsetek klientów pomocy społecznej to są osoby zadłużone. Także osoby z bardzo różnych profesji, zgrała się grupka tego typu osób, w tym również na przykład prawnicy, którzy pomagali w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej i wspólnie próbujemy tego typu programy wsparcia dla osób zadłużonych w Poznaniu i w Wielkopolsce realizować, ale nie myślimy o tym jedynie jako o świadczeniu usług. Tak naprawdę bardzo szybko uświadomiliśmy sobie, że to jest działanie na krótką metę. Pomożemy kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu, nawet kilkuset osobom, bo o takiej grupie osób, z którymi pracowaliśmy, możemy w ostatnich latach mówić. To jest nadal kropla w morzu. Więc żeby rzeczy rozwiązać, próbujemy również budować pewien system, pewną wizję, pewien model systemu pomocy dla osób w kryzysie nadmiernego zadłużenia i próbujemy ten model w jakiś sposób upowszechniać. Najpierw lokalnie, tutaj u nas, może szerzej w skali całego kraju, być może z czasem będziemy mieli również wpływ jakoś na rzeczywistość systemowo-prawną, tak żeby ten problem został dostrzeżony i znalazł rozwiązania ponadlokalne.
1: Czyli to w tej chwili można powiedzieć jest takie przecieranie szlaków, próbowanie cały czas różnych metod działania. Pewnie nie zawsze się udaje.
0: Tak, bo tu się pojawia taki ważny temat w pracy nad nowymi albo słabo rozpoznanymi problemami społecznymi, że tą pracę trzeba by wykonywać w sposób innowacyjny. W ogóle w szeroko pojętej pomocy społecznej i ich okolicach my, ludzie działający w tym obszarze, na ogół tkwimy w klinczu dwóch tendencji. Z jednej strony sama rzeczywistość natury problemów, z którymi się zmagamy, wymusza na nas innowacyjność, bo one są bardzo ważne, my chcemy je rozwiązać, natomiast ich specyfika powoduje, że zastane kanony, standardy pracy na ogół są niewystarczające, więc mamy skłonność do tego, żeby szukać nowych rozwiązań. Z drugiej strony pojawia się również taki wektor konserwatywny, który powoduje i skłania nas do tego, żebyśmy jednak nie szukali nowych rozwiązań, żebyśmy zostali tutaj w tym miejscu, w którym jesteśmy i przy tych metodach, które mamy. No to jest kwestia finansowania, to jest często kwestia prawa, która nas ogranicza. Natomiast w takim problemie jak problem zadłużenia, ten czynnik konserwatywny właściwie nie istnieje, no bo nic nas nie zatrzymuje, bo tam nic nie ma. Więc wszystko, co możemy zrobić, jest nowe. Jest innowacyjne. I ta innowacja może być trojakiego rodzaju. To może być innowacja polegająca na tym, że zaadaptujemy do nowych problemów rozwiązania, które funkcjonują w innych obszarach. To może być innowacja polegająca na tym, że po prostu przyjrzymy się, co w tym obszarze dzieje się w innych miejscach na świecie i spróbujemy te rozwiązania zaadaptować do polskich warunków. A dodam, że na świecie trochę się dzieje w przeciwieństwie do Polski, więc jest od kogo się uczyć i skąd czerpać dobre wzory. No i w końcu trzecia metoda. Możemy po prostu popuścić wodze wyobraźni i spróbować zrobić coś tak, jak nam się wydaje, że się da. I to, jak pan wspomniał, jest związane z ryzykiem, bo rzeczywiście możemy podjąć działania, które nie przyniosą rezultatu, które nie dadzą efektu, którego się spodziewaliśmy. W każdej innowacji, czy to będzie innowacja społeczna, czy to będzie innowacja technologiczna, z tym ryzykiem trzeba się liczyć, ale też potencjalna nagroda jest jest ogromna, bo w wypadku osób zadłużonych tą nagrodą jest po prostu człowiek, który wstaje, a w przeciwnym razie by leżał i nie podniósł

0: czy nigdy. Co więcej, który by pewnie upadał coraz bardziej. A propos upadania, to z zadłużaniem mamy jeszcze jeden problem, o którym wcześniej, wiele problemów, o których wcześniej nie mówiłem, ale ten akurat przysłowiowe upadanie przyszedł mi do głowy. My mamy problem z językiem. Nawet ja na tym spotkaniu cały czas mówię osoby zadłużone, dług i tak dalej, a bardzo ważnym wątkiem innowacyjnego podejścia do problemu zadłużenia byłoby wymyślenie nowego języka mówienia o tym problemie, bo język, w którym mówimy o zadłużeniu, w ogóle język, w którym mówimy, nie jest obojętny. On modeluje na sposób postrzegania rzeczywistości, a język, w którym mówimy o problemie zadłużenia, jest po prostu językiem przerażającym. No, najbardziej skuteczne w warunkach polskich rozwiązanie problemu zadłużenia, które mamy zapisane w naszym akcie, w naszych aktach prawnych, czyli upadłość konsumencka, on oczywiście nie jest dla wszystkich, on ma swoje wady, ale dla bardzo wielu osób on jest rzeczywiście ratunkiem bardzo skutecznym, bo takim twardym, prawnie określonym, ale zwróćcie Państwo uwagę na jego nazwę, upadłość konsumencka. A jak się nazywa klient, który po 20 latach zmagania się z gigantycznymi problemami stanął na nogi, postanowił wziąć się w garść, znaleźć pomoc, ogłosić wniosek, przejść skomplikowaną procedurę sądową, spędzić w niej kilka lat spłacając swoje zadłużenie w takim zakresie, w jakim sąd tu określił. Jak nazywamy tego człowieka? No tego człowieka nazywamy upadłym. No jeżeli myślimy o tych, którzy z problemu zadłużenia wyszli jako upadłych, to naprawdę nie będziemy jako społeczeństwo mieli w sobie determinacji, chęci, woli, żeby takim osobom pomagać.
1: Czyli na pewno, jeśli chodzi o szukanie rozwiązań, determinacja, podpatrywanie innych i nie poddawanie się.
0: Tak, myślę, że nie poddawanie się byłoby czymś bardzo istotnym, ale też czymś bardzo... bardzo trudnym, bo tu rzeczywiście pasja i determinacja nie wystarczy. Tu potrzeba konkretnych zasobów. To są robocze godziny, które należy spędzić z osobami potrzebującymi wsparcia. I no, te robocze godziny trzeba skądś wziąć, z czegoś opłacić, w jakiś sposób zorganizować. To nie jest tak, że to muszą być w pełni profesjonalne programy, że wymagają zatrudnienia fachowców, którzy ukończyli aplikacje prawne. Bardzo często tak o tym myślimy, że osobie w kryzysie zadłużenia powinien pomagać prawnik. No, nasze doświadczenia są takie, że nie. Po pierwsze, perspektywa prawna jest zbyt ograniczona, a problem, tak jak mówiliśmy wcześniej, jest problemem wielowektorowym. Ma on bardzo wiele różnych odcieni i sam problem prawny jest tylko jednym z wymiarów tego problemu. Więc mi jest zdecydowanie bliżej do myśli, że doradcą do spraw zadłużenia. O takiej roli zawodowej myślimy tu w Poznaniu i taką rolę chcielibyśmy upowszechniać i w jakiś sposób opisać jako model pracy, że takim doradcą bardziej mógłby zostać pracownik socjalny czy asystent rodziny niż prawnik sensu stricte, bo wymaga to naprawdę szerokich kompetencji, choć zawsze ten prawnik jako specjalista, jako konsultant w sprawie, jako osoba świadcząca pewną jeszcze usługę specjalistyczną może być potrzebny.
1: No dobrze, ale jednak jeszcze spróbuję podpytać się o te konkrety, o to, co udało się chociażby tutaj w Poznaniu, w Wielkopolsce zrobić. Czy możemy podać jakieś konkretne przykłady konkretnej działalności?
0: Możemy. Znaczy ja reprezentuję tutaj w trakcie tej rozmowy przedsiębiorstwo społeczne, które kilka lat, już prawie 10 lat temu założyliśmy. Nazywa się ono wdzięcznie O Wykrzyknik Środek i w jego ramach realizujemy rozmaite inicjatywy. W ostatnich latach skupiamy się również na wsparciu osób w kryzysie nadmiernego zadłużenia. Ale co prawda nie reprezentując oficjalnie z woli swojej dyrekcji, ale w pewien sposób reprezentuję także na przykład Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, w którym pracuję i prowadzę Klub Integracji Społecznej. W obu tych miejscach od kilku lat skupiamy się właśnie na pracy z osobami zadłużonymi. Jeżeli chodzi o ośrodek, podjęliśmy działania zmierzające do tego, żeby właśnie stworzyć, zaprojektować pewne innowacyjne usługi i spróbować je przetestować w realnych warunkach, jak one funkcjonują. Jedną z tych usług jest na przykład działający od kilku miesięcy w Poznaniu Klub Dłużnika. Znów mamy bardzo duże problemy i wyzwania związane z tą nazwą, bo ona wydaje się być nazwą dosyć stygmatyzującą, ale z drugiej strony bardzo czytelnie definiuje to, co chcemy robić. Chcemy spotykać się w warunkach klubowych, nieformalnych, nieprofesjonalnych, z osobami w kryzysie zadłużenia, żeby wspólnie zewnętrzni fachowcy i sami zadłużeni, pracując grupowo, poszukiwali sposobów na rozwiązanie swojego problemu, ale także przezwyciężali pewien kluczowy problem związany z zadłużeniem, czyli problem samotności osób zadłużonych. Wspominałem o tym, że dłużnicy są po prostu bardzo samotni, zostają ze swoim problemem sami, bo nie mają ani wsparcia instytucjonalnego, a często unikają wsparcia towarzysko-rodzinnego. Więc klub działa od kilku miesięcy w Poznaniu, w gościnnych progach Poznańskiego Domu Trzeźwości przy Alejach Marcinkowskiego. Spotykamy się raz w tygodniu od godziny 10 do 12, 14, w zależności od tego, jak wiatry motywacji i chęci uczestników, żeby w danym dniu popracować, powieją. Zapraszamy wszystkich. Nie ma zapisów, nie ma list obecności, nie ma RODO, które wypełniamy. Każdy może przyjść i anonimowo pobyć w tej grupie osób, rozmawiając, wysłuchując historii innych osób, ale także słuchając wykładów fachowców, specjalistów, których zapraszamy, na przykład komorników, prawników, osób, które zajmują się na co dzień upadłością konsumencką, mogą po prostu opowiedzieć o tym, jak technicznie podejść do konkretnego problemu, jak go rozwiązać, i mogą przy okazji także osobom w kryzysie dać indywidualną poradę gdzieś w przerwie czy w drugiej części zajęć. Także zajęcia klubu się rozwijają. Mamy taką nadzieję i jesteśmy już po słowie z lokalną społecznością, że drugi taki klub dłużnika zostanie uruchomiony od kwietnia tego roku w Swarzędzu. Będzie funkcjonował znowu w gościnnych progach Klubu Integracji Społecznej Swarzędzkiego i też mamy bardzo nadzieję, że przyjrzymy się, jak taki klub funkcjonuje w mniejszej społeczności, bo oczywiście półmilionowy Poznań to jest inny potencjał, inne zasoby, żeby tego typu działania prowadzić, niż zdecydowanie mniejszy ośrodek, jakim jest Swarzędz, a bardzo by nam zależało, żeby takie kluby funkcjonowały po prostu w różnych miejscach, więc chcemy przetestować, jak sprawdzą się w większym i jak sprawdzą się w mniejszym mieście. Będziemy mogli, myślę, za jakieś pół roku, za jakieś 8 miesięcy podsumować ten etap testów i poszukać możliwości do dalszego funkcjonowania tych klubów, jeżeli w tej formule pracy się sprawdzą. To, co na razie dzieje się w Poznaniu, mnie napawa ogromnym optymizmem. Rzeczywiście to jest fajny rodzaj pracy, który rzeczywiście pozwala się skonfrontować ludziom z problemem, przyjrzeć, zmienić optykę spojrzenia na własne życie, a także znaleźć fachową, konkretną pomoc w rozwiązywaniu problemu.
1: Czyli dużo pracy przed nami, dużo determinacji potrzebujemy, no i to, co gdzieś tam wybrzmiało, warto jednak pamiętać, że to jest problem, do którego trzeba podchodzić bardzo indywidualnie. Nie da się pewnie usystematyzować i teraz nagle znajdziemy złoty środek, jakieś złote rozwiązanie i wszystkie problemy w ten sposób będą rozwiązywane, bo to jednak no, za każdym tym problemem stoi zupełnie inna osoba ze swoimi różnymi zmartwieniami, troskami i kłopotami.
0: Tak, nie ma jednego rozwiązania, nie ma pewnie złotego środka, ale z drugiej strony nie jest tak, że jesteśmy skazani jedynie na myślenie, każdy przypadek jest inny. My bardzo mocno i usilnie dążymy do tego, żeby opracować jednak pewne modelowe rozwiązania pomocy osobom zadłużonym, bo nawet bardzo skomplikowaną rzeczywistość społeczną da się jednak w jakichś przybliżeniach, idealizacji opisać i wskazać jakieś kierunki działania, które pozwolą metodycznie, systemowo i systematycznie podejść do rozwiązywania problemów, nawet jeżeli na końcu tej drogi pracy z każdym człowiekiem musimy wypracować indywidualną ścieżkę rozwiązywania problemu, ale to dla nas działających, znowu użyję tego terminu, w szeroko pojętej pomocy społecznej albo pomocy integracji społecznej, nie jest to nic nowego. Tu praca zawsze wiąże się z tym, że budujemy indywidualne strategie, indywidualne programy. To słowo indywidualne jest po prostu wszechobecne w pomocy społecznej, bo nie da się inaczej. Ale to nie znaczy, że indywidualne jest niemetodyczne. Potrzebujemy odgórnej, ustalonej, zdefiniowanej, opisanej metodyki, narzędzi pracy i te budujemy z kolei w ramach drugiego naszego pomysłu innowacyjnego, czyli pomysłu na lokalnego doradcę do spraw zadłużenia. To jest taki pomysł, żeby zaprojektować, opisać, zdefiniować nową rolę zawodową, czyli właśnie rolę zawodową doradcy zadłużeniowego, którą to rolę jako w pewnym sensie specjalizację w innych zawodach czy w innych profesjach pomocowych mógłby pełnić psycholog, pracownik socjalny, asystent rodziny, ktokolwiek inny. Mamy ten model już opracowany, bardzo liczymy na to, że zbudujemy jakieś wskaźniki związane z kwalifikacjami, które określą, jakie kwalifikacje powinien tak naprawdę, jakie umiejętności i kompetencje powinien taki doradca mieć. Mamy opracowane całkiem rozbudowane portfolio narzędzi, instrukcji, szkoleń przydatnych dla doradcy. Jesteśmy też obecnie na etapie testowania tego modelu, czyli wybieramy kilku, może kilkunastu przedstawicieli właśnie różnych zawodów pomocowych, od pracowników socjalnych, przez pracowników centrów, klubów integracji społecznej, po asystentów rodziny, którzy wykorzystując te materiały dydaktyczne, edukacyjne, modelowe, które opracowaliśmy, zmierzą się z kilkoma przypadkami osób zadłużonych w w swoim otoczeniu instytucjonalnym, pomogą im pomóc, przyglądając się, w jakim stopniu te nasze materiały są uniwersalne, w jakim stopniu rzeczywiście im pomagają, czego im jeszcze brakuje, no bo wtedy będziemy je poprawiali. I mamy nadzieję, że jeżeli efektem tego testu będzie informacja, to działa. Ten model pracy, który opracowaliśmy, ma sens. Będziemy starali się go upowszechniać. No, ja naprawdę marzę o tym, żeby w każdej gminie funkcjonował, działał lokalny doradca do spraw zadłużenia. W dużej gminie on może po prostu prowadzić biuro dla osób zadłużonych i tam pomagać. W mniejszej gminie to może być pracownik socjalny, który po prostu w ramach swoich obowiązków jako pracownik socjalny, jakiegoś dodatkowego pakietu tych informacji, skupi się na tych klientach, którzy mają problem zadłużeniowy, ale zrobi to kompetentnie, wyposażony w odpowiednią wiedzę, wyposażony w odpowiednie narzędzia, ale także wyposażony w to, że wie z kim może trudniejsze przypadki skonsultować, gdzie może zasięgnąć informacji, w jaki sposób może się wspierać szkoleniowo czy superwizyjnie, i takie wsparcie również chcielibyśmy tej grupie osób zapewnić.
1: W dzisiejszym odcinku to już wszystko i na koniec przypomnę tylko, że naszym gościem był dzisiaj Michał Cichocki, pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu i przedstawiciel przedsiębiorstwa społecznego Ośrodek Spółka ZOO.
2: Blisko Ciebie. Podcast o usługach społecznych. Niniejszy materiał został przygotowany w ramach projektu Koordynacja Polityki Społecznej w Wielkopolsce, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027. Audycja sponsorowana. To była powtórka. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: lata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: jest powtórka. Wiara tkwi w szczegółach. Zaprasza Antoni Syrysko.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku audycji Wiara tkwi w szczegółach, w której rozmawiamy o Kościele, o szczegółach dotyczących wiary katolickiej. Dzisiaj trochę będzie odstępstwa, ponieważ będziemy, właściwie to nie, bo będziemy sięgać do źródeł, do korzeni tego, z czego chrześcijaństwo wyrasta, czyli do judaizmu i do korzeni judaizmu. Ostatnio poświęciliśmy trochę więcej czasu, żeby omówić to, czy i jak Biblia jest spójna. Oczywiście no, doszliśmy do wniosku, że ta spójność jest zachowana. I zważając na to, że też przypominając, że Biblia nie jest jedną księgą, tylko przede wszystkim powstawała na przestrzeni wieków i właśnie te księgi, Biblion, księgi właśnie z greki, powstawały w różnych okresach, to prowadzi trochę nas do wniosku, że może tutaj ta spójność, ale w takim sensie chronologia tego powstawania mogła wpłynąć na to, że te księgi ulegały różnym wpływom, różnego rodzaju. Ale nie uprzedzając faktów, dzisiaj ze mną w studiu jest ponownie ksiądz dr Wojciech Wasiak. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: No i przejdźmy właśnie do tego, o czym już trochę zacząłem, że skoro Biblia napisana jest w trzech podstawowych językach, czyli no już w szkole uczymy się, że jest to hebrajski, aramejski i grecki, to czy chociażby z tego powodu na tym poziomie właśnie językowym ona nie uległa już pewnym wpływom?
2: To oczywiście nie dotyczy hebrajskiego, prawda? Bo to hebrajski jest już językiem no, stricte, byśmy powiedzieli, biblijnym i co ciekawe, z tą klasycznej literatury hebrajskiej poza Biblią w zasadzie nie mamy klasycznej, czyli ta powiedzmy do IV wieku przed Chrystusem. Ale w każdym razie to jest cała, jak mówimy, Biblia, biblioteka, zbiór ksiąg właśnie hebrajski. Nie ma nic poza. Potem mamy rzeczywiście wstawki aramejskie. One są też ciekawe i zdaje się ostatnio chyba też mówiliśmy o księdze Daniela, prawda?
1: Tak.
2: Się bardzo ciekawie komponuje z tych różnych języków. Ale tu powiedzmy jeszcze, no ta relacja między hebrajskim, takim no, z całym szacunkiem, dialektem, w porównaniu do ogromnego, bogatego w literaturę języka aramejskiego, jest bliska. Więc tutaj jakoś to nas nie zaskakuje, ale greka już jest pewną ciekawostką. I teraz tak, że jeśli chodzi o te wpływy, jak na ile rozumiem pytanie, to one rzeczywiście były bardzo duże przez coś, przez tłumaczenie, które nazywamy Septuagintą.
1: To jest.
2: I teraz nie wiem, czy o Septuagincie my już mówiliśmy o tym trochę bardzo, czy w ogóle czy słuchacze są zaznajomieni, czy może...
1: My o tym jeszcze nie wspominaliśmy, ale no to...
2: Ale w audycji nigdzie warto
1: tak,
2: powiedzieć.
1: Tak, jeszcze.
2: Tak, bo to jest kluczowe. To jest taka podstawa, też uważam, że to jest jakieś ogromne zaniedbanie, że katolicy tak mało znają właśnie Septuagintę.
1: Przypomnijmy tutaj dla słuchaczy, że Septuaginta to jest Biblia hebrajska, która została przetłumaczona na grekę.
2: Tak, została przetłumaczona na grekę przez diasporę aleksandryjską. Kiedyś nawet, pamiętam, było takie organizowane sympozjum o diasporach i wtedy sobie pomyślałem, jak my nie zdajemy sobie sprawę, jak ważna była ta diaspora żydowska w Aleksandrii, także dla naszej wiary. Mhm. To jest po prostu niewiarygodne. Ja za każdym razem, jak to mówię studentom, to oni są zaskoczeni. I myślę, że już na tym się warto skoncentrować, dlatego że Septuaginta to jest niewiarygodny projekt. To jest po prostu coś... Wtedy, uwaga proszę Państwa, dzisiaj napisanie Tory, czyli pierwszych pięciu ksiąg naszego Starego Testamentu. Te pierwsze pięć ksiąg, jak otwieramy Biblię. Napisanie tych pięciu ksiąg po hebrajsku przez no, kaligraficznym, powiedzmy, pięknym pismem, bo to trzeba odpowiednio też pisać, to jest jakaś modlitwa też była, przez wysoko wykwalifikowanego człowieka, dzisiaj, to pamiętam, jak mój profesor mówi, to były dziesiątki tysięcy euro. jedna tora, bo to jest rok pracy wykwalifikowanego człowieka.
1: Właśnie, bo zważając przede wszystkim na to, że wtedy też, no oczywiście piśmiennictwo nie było tak powszechne, plus miejsca, gdzie w ogóle nabycie też zwojów, na których można byłoby taki...
2: To trzeba było wybić, ja teraz nie pamiętam, stworzyć. Bo do takiej, ale nie wiem, 60 zwierząt, 60 skór tam, owiec czy kozów, żeby wyrobić materiał, tak? Czyli to, ile to jest pergamin, tak?
1: Żeby... O, tym bardziej, że to były zwoje, a nie książka w dzisiejszym
2: tak,
1: rozumieniu.
2: Tak, to były... wcześniej to były zwoje, już to, tak, tak. Na początku były zwoje, potem Septuaginta mamy w kodeksach, tak, a na początku były zwoje, tak. Też one są... Ja nigdy tak szczerze nie badałem, bo zwoje zostały w zasadzie tylko w jednej... wydaje mi się, w jednej kulturze, którą przynajmniej w naszym kręgu, czyli w synagogach są właśnie zwoje, tory cały czas otwierane. Naprawdę to jest tak trudno wyrolować odpowiedni fragment, bo to... No ale dobrze, to jest może...
1: No i dlaczego ta...
2: Dlaczego to mówię? Dlatego mówię, że tora, jaki to jest rok pracy wysoko, to dzisiaj to jest ogromnie kosztowne, co dopiero wtedy, a w III wieku, powiedzmy, III wieku przed Chrystusem diaspora aleksandryjska, żydowska decyduje się nie tylko na napisanie tory, to jest ogromny szkos, ale jeszcze przetłumaczenie. No to jest... No to proszę Państwa, to można sobie tego wyobrazić. Czyli to ile to jest więcej pracy? To nie, mówimy przepisanie, to jest rok pracy. Dzisiaj to jest bardzo kosztowne. Byśmy powiedzieli, no kto za taką torę, kogo na taką... Na taką torę to było stać tylko ogromne ośrodki, dlatego to też w badaniach nad Biblią się często uwzględnia. Gdzie były, w którym momencie historii, w Izraelu, poza Izraelem, były takie warunki materialne, że w ogóle można było napisać torę. Albo skomponować. No to już zawęża bardzo. Dlatego no to, że czy Mojżesz mógł napisać całą torę wszystko na pustyni? No to jest bardzo ciekawe pytanie, prawda? No. I tak samo. I teraz zobaczmy sobie, czy jeśli oni podejmują tak ogromny wysiłek, to pokazuje też ogromną siłę tej diaspory właśnie. Diaspora, oczywiście to jest, może też warto powiedzieć, to jest diaspora? To jest diaspora żydowska, czyli jest główny ośrodek żydowski, Palestyna, powiedzmy Izrael. No i wszędzie większe skupiska Żydów w ówczesnym, powiedzmy, Imperium Rzymskim, ale w ogóle wszędzie, zawsze w każdej epoce historycznej są nazywane diasporą. I taka w Aleksandria to
1: gdzieś,
2: było...
1: Gdzie Żydzi nie stanowią jakby
2: większości. W większości nie są, no... No są jakby, no przybyli, nie byli tam oryginalnie, prawda? I Aleksandria, no to jest bardzo ciekawe miasto, bo drugie największe miasto Imperium Rzymskiego. Wtedy największe w tej części, w tym powiedzmy wschodnim basenie Morza Śródziemnego. I proszę Państwa, dlaczego mówię o tych wpływach? Jeśli mówimy o tych wpływach, to my nawet, to już nie tylko mówimy o samej treści, ale właśnie o nawet samym języku. One już są obecne w Septuagincie. I teraz tak, jak oni ją przetłumaczyli, co mówię, to było... To naprawdę to nie do się zadziwienia tym niewiarygodnym projektem. Dlatego, że, proszę Państwa, dlaczego? Dlaczego to jest też niewiarygodny projekt? I to było też kontrowersyjne, można powiedzieć. Czyli oni stwierdzili po prostu w pewnym momencie, że my możemy przetłumaczyć z hebrajskiego na grecki. I to będzie tak samo ważne. Czyli Pismo Święte jest przetłumaczalne na takim samym poziomie. Tak, czyli dlatego do dzisiaj teologia tak mówi, że jest taka formuła, że oczywiście to jest dobre pytanie, czy przekład jest natchniony, prawda? Czy przekład może być natchniony? I jest taka formuła do dzisiaj w Kościele katolickim, tak, o tyle, o ile odpowiada oryginałowi. Oczywiście, co to znaczy do końca, to już nie jest zdefiniowane.
1: No, oczywiście, ale tak właśnie zaczytując się trochę w ten temat, właśnie, jeżeli się nie mylę, Sobór Watykański II właśnie tak bardzo mocno podkreślił, że to jest właśnie to, że jeżeli jest zgodne z oryginałem, i z duchem, tak jak trochę z duchem prawa, wracając, jeżeli jest zgodne z oryginałem, no to jest równie ważne, ale właśnie... I czy to, i właśnie wracając do tych wpływów, jak to wpłynęło
2: właśnie,
1: na...
2: Tak, oczywiście. I to, znaczy, proszę Państwa, no to już jak mówimy o takim tłumaczeniu, to już samo w sobie automatycznie oznacza wpływ kultury helleńskiej. To bez dwóch zdań. I to, i zresztą to pokazuje też taką otwartość wtedy Żydów i też różnice, bo na przykład pamiętajmy, że do dzisiaj Koran może być czytany tylko po arabsku. Oni mówią, czy ty nie czytasz arabskiego, to w ogóle nie znasz Koranu. To są komentarze. Czyli to jest inny koncept. A to i w samym środowisku żydowskim. Pamiętajmy, proszę Państwa, to co często podkreślam, dla autorów Nowego Testamentu Pismem Świętym natchnionym była Septuaginta. to jest, jak cytują Stary Testament, to cytują wersję Septuagintę, które trochę się różnią czasami od pierwowzoru hebrajskiego. I w 95% cytują właśnie Septuagintę. Czyli dla nich to było pismo natchnione. Mhm. Na równi, jakby kolejny etap, na równi z hebrajszczyzną. Mhm. To jest niesamowite odkrycie. I teraz dlaczego to było tak ważne? Bo na przykład, no, to się rodzą, że setki różnych problemów się rodzi, tak? Chociażby to taki przykład, pierwszy lepszy, kwestia prawdy. Emet to jest hebrajskie słowo na prawdę. I ono jest, to jest bardzo ciekawe, zresztą tu nawet też odsyłam, taki mamy wykład o prawdzie na YouTubie, Kuźni teologicznej inspiracji, tam prawda w trzech ujęciach, filozoficznym, teologicznym i biblijnym właśnie. I tam słowo emet, on jest bardzo ciekawe, bo ono jest bardzo związane z wiernością, z niezawodnością, bo też rzeczywiście prawda, byśmy powiedzieli, to jest coś, co jest niezawodne, tak, co okazuje, ale tam jest taki bardzo wymiar praktyczny, on się okazuje w praktyce, w praniu, że tak wyrażę, czy coś, prawdziwy to jest ten, który się okazał prawdziwym, którego słowo się spełniło, tak, to jest pojęcie prawdy. I teraz tak, no jak to przełożyć na Grekę, gdzie nie ma takiego, jest, i było słowo, tam jest tłumaczone na różne, ale najczęściej wybierane jest słowo aletheia. Taka nieskrytość, która jest obciążona w tym sensie, że jest terminem też używanym przez filozofów. No właśnie. I teraz, trzeba, jak trzeba tłumaczyć, no to trzeba przetłumaczyć. A to jest, powiedzmy, trudne, to są koncepty. No nie chcę tu wchodzić w jakieś szczegóły filozoficzne, ale wielu filozofów miał różne koncepcje prawdy. Do dzisiaj są, my mamy też inną koncepcję prawdy. I teraz, podejmując takie tłumaczenie, oni podejmowali, że ryzyko. Że to, jak to rozumieć? I te wpływy oczywiście heleńskie potem to od razu się zaznaczały. I teraz od razu uprzedzę, że optuję za tym, że owszem, oni używali terminologii, która, no musieli używać terminologii, która była jakoś obciążona filozoficznie, heleńsko, grecko i tak dalej, ale jednak najczęściej, myślę, że bliżej skłonieniem ku temu, dobrze, on używa aletheię, ale widać, że nadaje mu znaczenie emet. Czyli nawet w Nowym Testamencie to jest często, że ci używają aletheia, która jest taką pojęciem nieskrytość, takim jest bardzo, niektórzy mówią takim bardzo metafizycznym, to tak, ale często mówią, że nawet w Nowym Testamencie używają tą aletheię, ale tak naprawdę tak jakby tam było napisane, czy rozumieją to emet.
1: Czyli już wiemy, że wpływy na poziomie samego języka i tłumaczenia tak, były tutaj ogromne, ale robiąc research też do tego tematu, natknąłem się na takie, zresztą rozmawiając wcześniej też z księdzem konsultując, jak możemy podejść do tego tematu, natknąłem się na zdanie, że poza oczywiście tą sprawą językową jest też ta sprawa stricte filozoficzna. I do tego stopnia, że pojawiają się tezy, że poniekąd część judaizmu jest i potem chrześcijaństwa jest bardzo mocno była pod mocnym wpływem filozofii, która miała przygotować do Ewangelii, że jakieś takie rzeczy związane z Sokratesem, z Platonem, że są aspekty, które ci filozofowie wyłożyli w swoich tezach, które miały nas przygotować na Ewangelię. Czy to jest zgodne z prawdą?
2: To jest jeszcze inna kwestia. Mhm. Bo jeszcze może potem do Septuaginty jeszcze wrócimy. Mhm. Natomiast tutaj co do tej filozofii, to w tym sensie, że później chrześcijaństwo, to jest jakby taki trochę przeskok, chrześcijaństwo starało się dialogować oczywiście z światem heleńskim, którym byli zanurzeni, w którym od Aleksandra cały ten Bliski Wschód był zanurzony. Mówiono po grecku. Czytano pewnie literaturę grecką, znano ją. I wtedy trzeba było podjąć też, ewangelizm. Rzym był takim błogosławieństwem, bo Paweł mógł podróżować. To dzisiaj nam się to było, jakie to jest ułatwienie, prawda, jak nie mamy Unia, nie ma. A wtedy to było ogromne błogosławieństwo, że te granice krajów można było bardzo łatwo pokonywać, różnych krain i tak dalej. No i wtedy w naturalny sposób rodzi się potrzeba konfrontacji i objaśniania. Dlatego to święty Justyn Męczennik, to jest takim pierwszym, najlepszym chyba przykładem filozofa, to jest połowa drugiego wieku przed Chrystusem, po Chrystusie, przepraszam, oczywiście, kiedy on dyskutuje, debatuje i on się stara tam pokazywać coś, co nazywa źródłami, czy ziarnami, to jest nawet lepsze, ziarnami prawdy, które były także w tamtych filozofiach, bo rzeczywiście tam było wiele takich ciekawych, na przykład, czy stoicyzm, czy inne, na przykład, one uczą pewnego umiłowania cnoty, chociażby. Tam było, rzeczywiście był ideał też życia cnotliwego bardzo, inaczej to rozumiany i stoicyzm czasami to coś miał różne odmiany i tak dalej, na ile się oczywiście znam, ale tam były pewne pewne punkty styczne i to starano się wydobyć i pokazać. I rzeczywiście to była jednak wysublimowana bardzo kultura. I dlatego pamiętam właśnie, że jak profesor tej pamięci zmarły parę miesięcy temu, Bogdan Częż, który właśnie był patrologiem, to analizował, właśnie on tam mówił, że tak bardzo pokazywał, że święty Justyn twierdził, że tak bardzo, bardzo podprowadza ta filozofia helleńska pod Ewangelię w wielu punktach, ale zadałem potem profesorowi pytanie, czy on to mówił, że na równi z Starym Testamentem. I on, tylko profesor Częż tak w swoim stylu powiedział, tego już święty Justyn nie powiedział. Tego już nie mówił.
1: Chociaż święty Justyn Męczennik to też bardzo ciekawa postać, bo też natknąłem się na jego postać, ponieważ człowiek, który urodził się jeszcze przed przynajmniej tym rokiem, powiedzmy, pierwszym po urodzeniu Chrystusa, no wiadomo, już tam pomijając te wszystkie aspekty związane z wyliczaniem tych lat, no i później faktycznie pierwszy taki właśnie zwolennik tej teorii, właśnie tych ziaren, które się nam pojawiły czyli tych takich fragmentów takiej prawdy, której dotknęli może, tak? Może filozofowie greccy.
2: To jest właśnie... To jest bardzo, bardzo ciekawe, bo to i to też tu będę cytował świętej pamięci Panie Świętego Duszą Nieodżałowanego profesora Bogdana Częża, który mówi, że często to jest trochę źle interpretowane, bo takie ziarna, to my mamy wrażenie coś takiego, jakby były takie elementy, które, o właśnie, mamy tam ileś, już tak wyrażę, takie porównanie, ileś klocków i tam 100 klocków mamy, tak, a tam jeden, drugi, trzeci klocek tak się znajduje, na przykład, nie wiem, 2 u Sokratesa, 3 u Platona i takie, o, to jest takie podobne, takie ziarna, prawda. Ale on mówi tak, to jest bardzo piękna metafora, bardzo mądra też, bo mówi, to ziarno daje początek czemuś innemu. To jest bardzo ciekawa myśl. Czyli to znaczy ziarna prawdy, czyli tam jest coś, co jest dobre, co wymaga pewnego rozwinięcia ku Ewangelii. O, to nie jest tak, że oni mają coś już, co jest... Nie, to jest ziarno, no, w sensie, że są takie rzeczy, które mogą wykiełkować, czy mogą być, tak można powiedzieć, zinterpretowane w świetle, jako bliskie temu, co jest w Nowym Testamencie, podprowadzające. I o to chodziło z tymi ziarnami prawdy. My często teraz tą doktrynę o tych ziarnach prawdy, tam rozsypane gdzieś tam w tych innych, tak, to właśnie tak myślimy, myślę, że to jest dobre porównanie tych klockach, tak, że mamy tam 100 klocków, a to oci mają 2, a tam prawosławni mają dużo więcej, bo tam są styczne, tak dalej. A on mówi, nie, ziarna prawdy to jest coś, co jeszcze musi wykiełkować dopiero.
1: A to jakbyśmy mieli wskazać na 3 przykłady takich właśnie ziaren, na które wskazywał święty Justyn.
2: Oj, to jest, on to mówi, nie jestem to na tyle specjalistą. On mówi, zdaje się ogólnie i na przykład mówił o mitach o Zeusie chociażby. Mity właśnie, bo oni się starali odwoływać, na przykład tłumaczyć, co było tak trudne do przyjęcia. Oczywiście zmartwychwstanie było bardzo trudną prawdą. I święty Justyn na przykład pokazywał tutaj pewne podobieństwa do różnych mitów. Też na przykład jest taki moment, że Zeus schodzi na ziemię kilkukrotnie i przyjmuje postać ludzką. Czyli on stara się, na przykład mówi, że to jest podobne jakoś tak. I znowu, to nie jest właśnie, to ma większy sens, jeśli odczytamy to jako, powiedzmy, ziarno. Czyli to jest zalążek czegoś, co może nas, co jakby, nie wiem, dobrze pod,

0: Też tak możemy powiedzieć, że właśnie w tamtej Grecji tam była pewna potrzeba nieśmiertelności. W tych takich mitach, które takie, te nawroty, ciągłe rzeczy, takie były misteria różne. Była taka potrzeba nieśmiertelności, ale zmartwychwstanie ciała, czyli że ciało miało być w wieczności, to był dla nich koncept nie do przyjęcia i dlatego właśnie święty Paweł na Areopagu zostaje odrzucony właśnie, kiedy zaczyna o tym mówić. To się wydaje bardzo akuratne historycznie.
1: Czyli nadużyciem byłoby powiedzenie, że Sokrates, Platon, że to było jakieś przygotowanie do chrześcijaństwa.
0: Nie, to zależy... Nie, to zależy, jak to rozumieć.
1: Ale bezpośrednio nie.
0: Nie w tym sensie, że bezpośrednio. Bezpośrednio przygotowanie do Chrystusa to jest Stary Testament. Mhm. I to jest bezpośrednio. Jest, można wykazać, znaczy no, może argumentować, tak to liczyć, czymś, właśnie to, co było napisane w Starym Testamencie, zasadniczo od innych kultur, nawet takich pięknych, wysublimowanych pism, jak pisma Sokratesa, czy Platona, które też mówią o tej idei, dążeniu do mówią o dobru, pięknym, mówią o cnotach. Tam jest wiele, wiele takich pięknych, wydaje się, Paweł też nawiązuje tak, ale to nie jest na takim samym poziomie jak Stary Testament.
1: I tutaj zrobimy małą przerwę. Nie jest to ostatni akcent naszej audycji. Jednak chciałbym Państwu zaprezentować na tą krótką chwilę kolejny fragment muzyki filmowej, już Państwa przyzwyczaiłem, że to zawsze ona w naszej przerwie wybrzmiewa. Dzisiaj moja propozycja od Hansa Zimmera, utwór towarzyszący ostatniej scenie z Jamesem Bondem, wydanej przynajmniej na moment nagrywania audycji, a motyw nazywa się Final Ascent.

0: Wiara tkwi w szczegółach.
1: Wracamy po krótkiej przerwie. Tutaj audycja Wiara tkwi w szczegółach. Dzisiaj z księdzem doktorem Wojciechem Wasiekiem rozmawiamy o tym, jak różnym wpływom różnych kultur ulegała właśnie między innymi Biblia, ale też judaizm. Wracając trochę do wątku, który poruszyliśmy na początku audycji, mówiliśmy o Aleksandrii, że tam powstały te ważne dzisiaj dla chrześcijaństwa przekłady, właśnie między innymi Septuaginta. Ale Aleksandria to nie był tylko ośrodek taki bardzo homogeniczny. No, przecinały się tam wpływy różnych kultur i zdaje się, że właśnie nie tylko greckiej.
2: To właśnie to jest... Przecież tylko to

0: To jest, uważam, naprawdę niedoceniana i niesamowita historia, bo Aleksandria była oczywiście założona, jedna z wielu Aleksandrii, które były założone na część Aleksandra Wielkiego.
1: Tak, ale chyba na to najbardziej znana.
0: Ale najbardziej znana, najbardziej prężna, najważniejszy port, jak myślimy, w tym czasie. Tam był jeden z siedmiu cudów świata antycznego, prawda? Tak, Faros, właściwie to w osobną historii, ale ta wielka latarnia ogromna morska. I w ogóle co jest ciekawe, że mówiono o Aleksandrii, nawet Aleksandria przy Egipcie. Bo ona jest właśnie w takiej mierzei między morzem a takim dużym jeziorem. I co było charakterystyką? To było duże, ludne, kosmopolityczne. To jest niesamowite. Kosmopolityczne miasto. I ci ludzie tam byli, te różne, ściśnięte były na właśnie tym małym cypelku, na tej małej mierzei. I tam aż, to pamiętam, no myślę, świetny wykład, pozdrawiam, jeśli słucha pan dr Marta Szada, która mówiła, że tam po prostu aż kipiało, bulgotało, wiele myśli różnych, wiele dysput. Jeśli akurat to jest tak niechlubne, ale potem później Ariusz właśnie był biskupem tam, czy w każdym razie ten problem, arianizm, to wszystko, on zaczął się tam, bo tam, i tam właśnie te spory już tak poszły na cały, że potem rozlały się na cały kościół tamtego czasu. Więc to było takie, to było niesamowicie ciekawe miasto i teraz łatwo nam nawet zrozumieć, że tam Żydzi aż się tak czuli trochę przynagleni, że no chwileczkę, ta ogromna biblioteka, przesłynęła ileś woluminów, tam to do dzisiaj dyskutuję, ale jakby każdy coś miał i teraz nagle, to jest jedna story, dlaczego Septuaginta powstała. Mówią, no ale a wy Żydzi, no co wniesiecie? No to oni mówią, no wniesiemy naszą Torę, nasze prawo. To jest ta nasza mądrość, nasz glejt taki, że jesteśmy kulturą pradawną, mamy swoją mądrość, mamy, prawda? I prawdopodobnie z tego powodu zaczęli tłumaczyć właśnie Septuagintę. No też takich przyczyn może, żeby trochę tak ewangelizować, byśmy powiedzieli dzisiejszym językiem. I teraz dlatego to jest w ogóle niesamowite, jak ta diaspora właśnie tam, to kosmopolityczne wtedy miasto, jak ono ukształtowało tak naprawdę nawet naszą Biblię. I teraz dlaczego naszą Biblię? Dlatego, że no, są księgi, które mamy w Starym Testamencie naszym, które Żydzi nie mają, prawda? Mhm. Księga Mądrości chociażby. Księga Mądrości, za chwilę jeszcze o nim powiemy, o tych wpływach właśnie innych, czyli egipskich na Księgę Mądrości. I właśnie mamy Księgę Mądrości, na przykład mamy inne księgi, które powstały prawdopodobnie właśnie tam, w późnym okresie, których Żydzi nie uznali potem jako własnych. To się stało po wybuchu chrześcijaństwa, ale czyli mamy księgi, które tam ewidentnie... I dalej, proszę Państwa, no to jest... To ten przykład warto wiedzieć, bo to jest... To pokazuje rangę Septuaginty. Jeśli na przykład znamy oczywiście cytat z Księgi Izajasza, oto Panna pocznie porodzi syna. Mhm. I tak po hebrajsku jest tak napisane. To nie jest tłumaczenie języka. Oto Panna pocznie porodzi syna. Ale Septuaginta miała napisane, oto dziewica pocznie i porodzi syna. I teraz tak, jak Mateusz cytuje właśnie to poczęcie Jezusa i tak dalej, to cytuje oczywiście w wersji, tak jak mówię, większość Nowego Testamentu cytuje Septuagintę, która ma dziewica pocznie porodzi syna. I to jest niesamowite pytanie, bardzo trudno to odpowiedzieć. No jak to się stało, że tam, bo były dwa osobne, młoda dziewica, Alma Betula, czyli jest dziewica i młoda dziewczyna, tak, proszę, dziewczyna po prostu powiedzmy, są dwa słowa w hebrajskim, a wybrano tam właśnie panna. Tak samo jest w Grece, mogła być i młoda dziewczyna, a jest partenos, jest dziewica. I to jest pewna zmiana, a przynajmniej podkreślenie tego aspektu. I dlatego to pokazuje, jak ważna była Septuaginta. I dlatego Orygenes, żyjący w Aleksandrii, zresztą mówił, te zmiany w Septuagincie były opatrznościowe. I to proces, i oni uważali za natchnioną. Więc, proszę Państwa, większość na Biblikum, gdzie studiowałem, i ja też niżej mówiące te słowa, ja też uważam, że Septuaginta jest natchniona. Bo to jest proces powstawania tego tekstu, który też, o właśnie, jakby z pewnego typu nawet ziarna, który kiełkował i w Nowym Testamencie stał się widoczny. Dlatego to pokazuje, tak naprawdę, czyli Septuaginta i Żydzi wtedy w tej diasporze, nie tylko no, też ukształtowali zręby naszego Starego Testamentu, bo my go przejęliśmy, ale nawet, no powiedzmy, no, tak cytując Augustyna Orygnesa, nawet proroczo, no już w pewnym momencie nawet zmieniali w kierunku Nowego Testamentu, to jest uproszczenie, ale w kierunku Nowego Testamentu zmieniali nawet to, co było wcześniej. Czyli to jest niewiarygodne, jak ta diaspora w Aleksandrii, jak ona ma ogromne znaczenie, nie tylko dla chrześcijaństwa, czyli właściwie na współczesność, jaki wpływ miała ta właśnie diaspora. To my to, a ta diaspora dla mnie jest takim symbolem właśnie mieszania się kultur. tak mówię, kosmopolityczne miasto, miasto portowe, wszyscy pływają i tak dalej. I Żydzi tam się stują, czy bardzo silna wspólnota żydowska tam. I Żydzi tam się jakby czują, stają w szranki z tą kulturą, tak, grecką, heleńską, piszą. I egipską, proszę państwa. I teraz, co jest ciekawego w Egipcie, bo to jest, proszę państwa, polecam, zresztą tu mamy na naszym wydziale filozoficznym naszego uniwersytetu też, specjalistów od filozofii egipskiej, proszę państwa. My tak mało mówimy o tej literaturze, tak egipscy, co tam mówimy, co tam myślimy sobie, nie wiem, może piramidy nam się kojarzą, dziwne pismo, hieroglify, którego nikt nie potrafi odczytać. A tymczasem, to jest, nie pamiętam teraz, jaki to był historyk żydowski, cytuję tutaj właśnie wykład naszego profesora z Wydziału Filozoficznego, mówi, sami Grecy, tam trzeci, czwarty wiek przed Chrystusem zastanawiali się, gdzie się rozpoczęła, gdzie są narodziny filozofii. Oczywiście, proszę państwa, nie ma co się bać tej tezy, że w pewnym sensie Grecy zrobili skok jakościowy. I tu pozdrawiam doktora Przemysława Zgoreckiego, on też mi rozumiał ten temat. I ja tego nie podważam, że no, taka pełna refleksja filozoficzna, powiedzmy innego typu, to jest właśnie Grecja. Super. Ale tam wcześniej, to jest bardzo ciekawe, że prawdopodobnie ponad 2000 lat przed Chrystusem, 2400, że teraz nie pamiętam niestety nazwiska tego wezyra tam. I mówią, że to był pierwszy tekst naprawdę filozoficzny, który nie tylko mówił o mądrości, jak tam postępować, ale też starał się pytać, też miał refleksję dlaczego. I one nawet rozważają, że... I co więcej, pamiętajmy, taki pierwszy no, wielki filozof, Pitagoras. Właśnie mamy też w ogóle Pitagorasa, stwierdzenie Pitagorasa, ale to był filozof, to był w ogóle taki mnich nawet swego czasu, to już taką wspólnotę. To jest bardzo ciekawa historia, to zachęcam do kuźni, o której tu mówiliśmy. To teraz tak, no, zawsze tak człowiek jak szuka czegokolwiek, tak? Szuka, nie wiem, filozofii, szuka inspiracji, tak dalej, no to idzie do tego, co już było wcześniej. I dokąd idzie Pitagoras? Do Egiptu. I wielu filozofów, podróże gdzie były? Do Egiptu. Bo to jest starsza kultura. Zresztą w ogóle, proszę państwa, kto był w Rzymie, to widzi. W Rzymie, w Konstantynopolu, na przykład tak dalej. Obeliski. Czemu obeliski? No bo zawsze tak jest, jak człowiek coś tworzy, czy nawet ukształtowuje, no sięga do tego, co było wcześniej. I co było wcześniej? Egipt. I to było nawet ważniejsze niż Mezopotamia, dlatego Egipt był ważny. I z tego, z czego słynął Egipt? Z literatury mądrościowej. I mówię, to zgadzam się, że z tym niektórym, że on też właśnie nawet początki filozofii i tak dalej, ale właśnie literatury mądrościowej. I te wpływy widać także w Biblii. Mhm.
1: Ale mamy jakieś bezpośrednie świadectwo tego wpływu, w sensie takie, no, powiedzmy, namacalne tego wpływu, które możemy powiedzieć, że to bezpośrednio wynika z tej spuścizny Egiptu.
0: Tak, może, znaczy, no w ogóle, proszę państwa, no jeśli chodzi o no wpływy Egiptu, one są no dość, nawet powinny być, myślę, dla nas dość oczywiste, to dlatego, że przecież, pamiętajmy, no sama Biblia, szczególnie w tych starych warstwach, czyli Pięcioksięgu, jeszcze te późniejsze nawet, tak dalej, no dominującą wtedy kulturą i imperium był oczywiście Egipt. Więc no, dlatego Exodus jest z Egiptu, no wszystko w Egipcie, no to także ten Egipt jest, no bardzo, to byłoby dziwne, gdyby nie było tam żadnych wpływów, tak? I tam na przykład jest taki, może tak powiem, przede wszystkim, co było dużym miał wpływ, i mam nadzieję, że nie mówię niczego kontrowersyjnego, to jest literatura mądrościowa. To jest literatura mądrościowa, która była powszechna w tamtym... Znaczy w ogóle wiele oczywiście no, kultur pisało właśnie teksty mądrościowe, przysłowia, też tak, ale to jest bardzo, bardzo ciekawa taka gałąź właśnie literatury egipskiej, tylko bardzo dużo. I co więcej, nawet księdze właśnie mądrości, tak, mądrości Syracha, widzimy wpływy hymnu nauki, czy instrukcji Amenope. I to jest taki właśnie tekst mądrościowy, starszy, Księga Przysłów, ma 22, właśnie trzeci, 4 rozdział. Tam jest bardzo wiele z podobnych właśnie takich tekstów mądrościowych. Ale w ogóle bym powiedział, że sama ta idea pisania literatury mądrościowej, i ona jest często właśnie po grecku. Księga Mądrości, to jest najmłodsza księga Starego Testamentu, tak najpóźniej napisana, nawet niektórzy mówią, że nawet mogła być w pierwszym wieku po Chrystusie pisana, tak? No to ona jest właśnie jednym wielkim takim z inspiracji właśnie też do tej egipskiej literatury mądrościowej. I ta literatura mądrościowa, ona, można powiedzieć tak pierwotnie, ona nie była, nie wywodziła się z hebrajskości, z hebrajszczyzny, z judaizmu. Tam nie mamy takiej. Dopiero później właśnie były pisane te teksty, no właściwie inspirujące się ewidentnie Egiptem. Więc myślę, to są takie, to jest dużo, jest tak samo hymn do Atona. To jest, proszę Państwa, też bardzo, bardzo ciekawa, który, są psalmy, które nawiązują, jeden bardzo...
1: Dla cztery.
0: Tak, bardzo, bardzo wyraźnie. I teraz, co jest ciekawe też do...
1: Czy to tutaj może zrobimy wstawkę, czym tak? Hymn do Atona jest. Z tego, co ja, mi się udało ustalić, to jest egipski hymn religijny, tak. Napisany właśnie, i to bardzo ciekawe, poniekąd jako wyznanie wiary w jednego Boga. W sensie tak. Nie jest on całym, w sensie cały ten tekst nie jest wyznaniem wiary, ale zawiera się z nim zdanie sobie, które postanowiłem sobie wynotować. Brawo. Jedyny Bóg, poza którym nie ma innego. Podkreślone jeszcze wykrzyknikiem na końcu. Co ciekawe, z politeistycznego Egiptu. Faraona Echnatona.
0: Tak. Tak.
1: I no, zaskakujący tekst, ponieważ no, może, znaczy tutaj na pewno z powodu tego, że jeszcze tak nigdy się głęboko w temat nie wgryzałem, że no właściwie pierwsze świadectwo monoteizmu, czyli wiary w jednego Boga, które bardzo fizycznie próbował wdrożyć ten faraon, ponieważ w innych bogów tam wymazywał z grobów, z grobów kazał zryć te świadectwa właśnie innych bóstw. Tak. No i po prostu no niesamowite. Nie ma nikogo, kto zna, z wyjątkiem twojego syna, to też jest bardzo ciekawe, jedynego Ra, gdzie też wskazanie na taką właśnie też bardzo trochę, znaczy nawet nie trochę, no bo tak jak w chrześcijaństwie mamy Boga i Syna Jezusa i tu znowu tak. I wskazanie no niemalże bliźniaczo podobne. I to po prostu zaskakujące, aż nawet nie wiem, o co chciałem zapytać, ale możemy kontynuować.
0: Skomentować to pewnie, ale znaczy w ogóle jeszcze podam, że Echnaton na pewno, tutaj pan redaktor mi się wielu słyszał o Nefertiti. On jest właśnie ojcem jej.
1: Tak, tak.
0: I
1: tak,
0: ona
1: tak.
0: Też była faraonem. Bo właśnie była faraonem. To jest też, to muszę powiedzieć, zawdzięczam tego bardzo ciekawemu wykładowi, który niedawno słuchałem, że faraon to jest po prostu król Egiptu.
1: Tak, tak, tak.
0: Ale później używano tego terminu dla tak trochę rozróżnienia. I były Hatshepsut, była też, były dwie, przynajmniej dwie kobiety, które były faraonami i one właśnie to wolały używać tego terminu się faraon. I potem jakby on był taki nawet honorowy, nie każdemu królowi przyznawano ten tytuł właśnie. Co to, tak, i to jest, ja nie chcę tutaj oddzierać z radości odkrycia i też z takiego nimba tajemniczości, bo czasami historycy to, tak powiedzmy, umniejszają, tak, współczesne badania, ale powiedzmy tak, to jest bardzo ciekawe, bo to jest mniej więcej 1300 przed Chrystusem.
1: Tak, tak.
0: I teraz tak, niektórzy tam mogą datować Exodus Mojżesza. Prawda? I to by... Znaczy, i to jest naprawdę coś niesamowicie ciekawego. Dlatego, że... tylko mówię, to trzeba patrzeć w szerszym kontekście. Nie ma co takich prostych, także klocki mamy.
1: Nie, no tak? Zdaję sobie z tego sprawę.
0: Ale, znaczy, bo to jest co do tego politeizmu, rzekomego politeizmu egipskiego. To jest tak. I to mówię, polecam na tych, którzy to badali. Ja to nie jest przedmiotem zainteresowania. To ten rzekomy politeizm po prostu był na tym polegał, że po prostu Egipt to było ogromne państwo, proszę państwa. To było ogromne państwo. To tak naprawdę były dwa. Był górny, dolny.
1: Tak, tak.
0: Tak, patrzę na mapę, co prawda, to ten górny jest na dole, dolny jest
1: na
0: górę,
1: południu,
0: bo to zależy,
1: tak. Jest, ale bo to względem rzeki umysł.
0: Tak, tak, ale właśnie, ale to dopiero od zjednoczenia, tam ale to jest ogromne, gdzie jest Luxor, Teby, gdzie Kair, to jest ogromna połać lądu. I wiele nie chcę miast państw, ale wiele ośrodków, które, tak jak wtedy było, każdy miał swoje bóstwo. I jakby ten politeizm, on nie był, i po prostu tak w momencie, no to te wszystkie jakby, no oni to łączyli.
1: O.
0: No, i tak się robił taki, w sposób jakiś taki praktycznych, złożył ten panteon różnych bóstw.
1: Tak,
0: prawda?
1: Tak, bo to też warto przypomnieć, że ten bóg Ra też miał pewną hierarchię narzuconą, tak, gdzie tak, on właśnie w dużej części faktycznie był najwyższym.
0: Tak, i teraz tak, ci, którzy tak to bardziej umniejszają ten optymizm, znaczy tak, naszą radość, tak, że patrzymy, że to był Aton, to mówią, że tak naprawdę często był coś takiego, co się nazywa henoteizmem, czyli czczenie jednego. Mhm. I ci inni tak naprawdę to jakoś tak oni byli, no, w tle, czy jakiś to byli pośredni bogowie, czy jakieś mniejsi, tak dalej. Też tam jest jakaś pewna trójca, ale to jest pewna trójca. To nie tak, że to są analogie do...
1: Właściwie tutaj też można byłoby się doszukiwać, że wszystkie grupy wybierały sobie trochę tych patronów, no bo tak, i rolnicy mieli swojego oddzielnego patrona, na którym się skupiali, właśnie no, władcy, potem ci kapłani pewnie tutaj byli tą klasą, która najszerzej dobierała ten panteon, ale no, że mimo wszystko była jakaś taka, ciągnęło ludzi do tych pojedynczych bogów.
0: Tak, to jest tak ciekawy etap ewolucji, też pojmowania Boga, pojmowania teologii. I teraz, i dlatego mówią, że natomiast, i dlatego niektórzy mówią tak, że tak naprawdę Echnaton nie zrobił nic aż takiego rewolucyjnego, że to by się dało zrozumieć. Natomiast to, co jest, i mówią tak, że po prostu chciał walczyć z warstwą kapłańską, i dlatego przeniósł stolicę, i to było naprawdę niesamowite, bo on przeniósł stolicę bliżej Grecji właśnie. Ten kult słońca, w ogóle tak bliżej Aten, Echnaten, mówią, że to Akenaten, blisko ten horyzont Aten, tak dalej. Dysk słoneczny, słońce jakby. Ale w każdym razie, proszę Państwa, tu nie wchodzą takie szczegóły różne, tylko pokazuje pewną problematyczność, żeby to nie myśleć od razu tak, że tu już monoteizm zaczął w Egipcie może i tam Mojżesz przeniósł.
1: No właśnie, chciałem aż zapytać, czy takie właśnie my skopiowaliśmy monoteizm?
0: Nie. Właśnie to raczej tak nie było, ale w każdym razie jest coś naprawdę niezwykle intrygującego, że już pomijając te wszystkie szczegóły i tak dalej, że jednak jest jakiś taki dziwny, nietypowy zryw, bo on się zaczął za Echnatona i po jego śmierci się skończył. To jeden taki jedyny moment, a mamy bardzo dużo literatury z tego okresu akurat, bo listy z Amarny, tej jego stolicy, którą zrobił, przetrwały. One są bardzo, bardzo nas ciekawe, bardzo pouczające, są jakimś tam, właściwie widać, że Biblia nawiązuje czasami, a psalmy, niektóre psalmy są bardzo, bardzo stare. Czyli nawiązują do tej, do piennictwa tego czasu. No, jest to jakoś intrygujące mimo wszystko, ale ja bym powiedział właśnie, ja bym to wrócił do tej Justy Nowej, świętego Justyna, takiego porównania, tak, że to nie jest w zasadzie klocków, że tam jeden klocki bierzemy, to jest w zasadzie pewnych ziaren. I myślę, że coś w tym może być, że są takie pewne, ale właśnie mówię, tak mówię, pewne analogie. Natomiast myślę, że to jest ciekawe, bo to też pokazuje, że Biblia nie rodzi się, nie spada z nieba, nie rodzi się z niczego, ale ma związki z kulturą ludzkości w ogóle.
1: Czyli...
0: Natomiast ma też Stary Testament nowość. Ja nie wiem, czy my przejdziemy do tej nowości jeszcze.
1: Czy myślę, że już dzisiaj nie zdążymy, ale to możemy jeszcze tutaj właśnie wrócić do tego, czy bo poza tym tą literaturą mądrościową.
0: Tak.
1: I tutaj już omówiliśmy trochę pokrótce ten etap tego, znaczy próbę stworzenia monoteizmu, już nieważne, czy motywowaną walką z kapłanami, czy po prostu natchnieniem tutaj faraona. To tak jak może mielibyśmy, bo musimy powoli podsumowywać, czy z tych dwóch kultur, w których znaleźliśmy, o których dzisiaj rozmawialiśmy, o greckiej i o egipskiej, to czy możemy powiedzieć, że któryś z tych wpływów był bardziej znaczny albo ważniejszy dla ukształtowania się judaizmu?
0: To jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że to trzeba powiedzieć, zależy w którym okresie. A judaizmu, tak? Judaizmu, takiego jak go rozumiem, w pierwszym wieku na przykład, tak?
1: Pozostawiam do interpretacji.
0: To jest ciekawe. To bym powiedział, to trochę zależy w jakim okresie. Na pewno na początku to szczególnie jeśli chodzi o te pięcioksiąg, te stare warstwy, tam to, że to wszystko się odbyło w Egipcie, tak dalej. No to ten wpływ był duży, bo pamiętajmy, no tam jeszcze jest taki X wiek, na przykład przed Chrystusem, kiedy faraon Szeszong podbija, jeszcze potem jest faraon Nebo, VIII wiek, który po prostu, no dużo było wpływów, nawet proszę Państwa, to jest ciekawe, to, te wpływy były tak duże, że nawet Lakisz, która to jest, powiedzmy, no, blisko w Judei, tak, niedaleko Jerozolimy, tak powiedzmy, między wybrzeżem a Jerozolimą, nawet znaleziono, to było z XII wieku, taką jakby taki sarkofag, taki jak egipski po prostu. Taka jakby do mumii, taki sarkofag, taki jakbyśmy...
1: No tak.
0: Bo, aha, właśnie, bo też, proszę Państwa, co warto podkreślić, że nawet niektórzy mówią, że Egipcjanie mieli taką, nawet tak potem mówią, obsesję na punkcie wieczności, życia wiecznego. No tak, Oni wierzyli bardzo mocno w życie wieczne. Proszę Państwa, nawet do tego stopnia, to co powiedział kolega, że wchodzili właśnie w Kairze do faranowej sali tronowej, prawda? Bardzo skromna. Jak się patrzy na te ogromne w Gizie piramidy, bardzo skromna. I teraz pytanie, dlaczego? No, oni mówią, no bardzo proste, bo to jest tylko miejsce przejściowe panowania. A to na wieki to będzie tam, dlatego piramida, wystrój, wszystko, malowidła na ścianach, dawano tam różne przedmioty, tak, bo to ma, czyli jaką oni mieli silną wiarę w wieczność. To jest też bardzo ciekawe, bo to jest też jakieś, powiedzmy, ziarno, które kiełkuje, czy gdzieś tam może wykiełkować w pewnym momencie, jak oni to rozumieją inaczej oczywiście, ale to jest ciekawe, te punkty zbieżne, o których ty mówiliśmy, prawda? Więc dlatego i taką trumnę właśnie, taki sarkofag właśnie, no typowo egipski, znajdujemy w Lakisz właśnie, w Judei. Czyli to jest niesamowite.
1: Trudno właściwie jednoznacznie wskazać, czy te które wpływy były znaczniejsze.
0: Czyli tak na początku bym powiedział, czyli póki Egipt był taką siłą wielką, który jeszcze, on tam do Syrii aż jego władztwo panował, to wtedy Egipt. Później powiedzielibyśmy wraz z Aleksandrem Wielkim zwłaszcza, tak, czyli tym podbojem, to coraz większy wpływ miały heleńskie. Ale myślę, czyli Grecja i w ogóle niektóre księgi, ta diaspora Aleksandry i tak dalej. Ale pamiętajmy też, myślę, i to jest chyba bardzo dobra puenta, że mimo tych wszystkich wpływów, o których mówiliśmy i nie mówiliśmy, czyli mówiliśmy o Egipcie, trochę już nawet, mówiliśmy tu już o heleńskim przynajmniej, a przynajmniej widz może wyczuć, ile jeszcze tam można dopowiedzieć i tak dalej. Mam jeszcze potem Mezopotamię, o której w ogóle nie mówiliśmy, ale to wiadomo, nie można wszystkiego naraz i tak dalej. To były też bardzo duże wpływy w pewnym okresie, jak była niewola. To zawsze, kiedy są te wpływy? Kiedy to państwo, tam ta kultura dominuje, tak?
1: Tak jest.
0: Czyli, ale proszę Państwa, i tu postawię kropkę, ale mimo tego wśród tych wszystkich mozaik kultur, wpływów, władztwa, imperiów i tak dalej, wyrasta unikatowa, jedyna historia Izraela, teologia Izraela, która jest jedyna.
1: I tą piękną puentą kończymy dzisiejszy odcinek Wiara tkwi w szczegółach. Ze mną w studiu był ksiądz dr Wojciech Wasiak. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również bardzo.
1: A szkoda kończyć taką rozmowę, ale czas nas goni. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i widzimy się w następnym naszym wydaniu Wiara tkwi w szczegółach. Do zobaczenia.
2: Wiara tkwi w szczegółach. To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: We wrześniu papież uda się w podróż apostolską do Francji. Podano dokładne daty. Leon XIV wezwał nowo bierzmowanych, by prosili Ducha Świętego o dar wytrwałości. Rycerze Kolumba dziękują w Licheniu za 20 lat działalności w Polsce. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Leon XIV odwiedzi Francję. Podróż apostolska papieża do tego kraju odbędzie się od 25 do 28 września 2026 roku, poinformował Matteo Bruni, dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej. Ojciec Święty przyjął zaproszenie prezydenta Francji oraz władz kościelnych tego kraju, a także dyrektora generalnego UNESCO, którego siedzibę w Paryżu odwiedzi papież w trakcie podróży. Nie podano jeszcze oficjalnie kolejnych etapów podróży Ojca Świętego. W działalności banków najważniejszy powinien być człowiek, a zarobek powinien służyć dobru wspólnemu, powiedział Leon XIV przedstawicielom włoskich banków i instytucji kredytowych, których przyjął 16 maja na audiencji w Pałacu Apostolskim. Papież zachęcił bankowców, aby stawali się promotorami działań, w których zarobek i solidarność nie są sobie przeciwstawne.
2: Banki mogą w znaczący sposób wpływać na strukturalną ewolucję społeczeństwa, a także na jego rozwój kulturowy. Dlatego wasza obecność jest cenna. Przypomina tym, którzy zbyt łatwo zamykają się w wartościach czysto materialnych, myląc w życiu cele ze środkami, że także w wymiarze finansowym w centrum zawsze musi znajdować się człowiek oraz że na tym fundamencie należy budować alternatywne struktury społeczne, których potrzebujemy.
1: Udzielenie bierzmowania jest jedną z największych radości biskupa, ale bywa też smutkiem, bo młodzi potem znikają z parafii, mówił Leon XIV do kandydatów do bierzmowania z archidiecezji Genui, którzy przybyli do Watykanu. Papież zachęcił ich, aby po bierzmowaniu praktykowali dar wytrwałości.
2: I dlatego chcę was prosić, zwróćcie szczególną uwagę na jeden z darów Ducha Świętego, który nazywa się wytrwałość, abyście nie zapomnieli tego, co przeżyliście w tym czasie, aby radość mogła także przyjść do Rzymu, abyśmy mogli razem świętować, modlić się razem, aby ta radość żyła w waszych sercach i abyście nadal byli wiernymi uczniami Jezusa Chrystusa.
1: Jesteśmy od zadań specjalnych, tak mówią o sobie rycerze Kolumba w Polsce, którzy w Licheniu dziękują Bogu za 20 lat swojej działalności nad Wisłą. Podczas 16. konwencji stanowej delegaci z całego kraju przypominają m.in. swoje ostatnie działania, jak pomoc uchodźcom i mieszkańcom Ukrainy, wsparcie po powodziach i nawałnicach w Polsce, zaangażowanie w Światowe Dni Młodzieży oraz codzienną służbę w parafiach. Do Lichenia przyjechało 325 delegatów ze wszystkich 219 rad lokalnych, a wraz z kapłanami, rodzinami i obserwatorami w spotkaniu uczestniczy prawie 500 osób. Delegat stanowy, brat Tomasz Wawrzkowicz, wyraził pragnienie, aby rycerze działali w każdej z 10 tysięcy polskich parafii.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Dzień dobry, minęła godzina 18, mamy sobotę, czas na kolejny odcinek audycji ze starej płyty. Kuba Antkowiak melduje się sprzed mikrofonu. Bardzo wam dziękuję, że jesteście razem ze mną, a także z audycją ze starej płyty. Nie będę ukrywać, w zeszły weekend byłem na urlopie, potrzebowałem krótkiego, ale i szybkiego doładowania baterii. To się udało, więc dzisiaj z nową energią mogę do was dzisiaj przemawiać w programie. Po raz kolejny dzisiaj będę grać artystów jednego utworu, ale tym razem poszerzam zakres również o lata 70. No więc będą również smaczki z lat 80. i 90., ale na początku właśnie będzie dekada lat 70. No i pierwszy utwór już za nami to grupa Ram Jam, prosto ze swojego pierwszego krążka Ram Jam. No i również utwór, który pojawił się na samym początku dzisiejszego programu. Również to był utwór otwierający to wydawnictwo, a sam utwór nosił nazwę Blackberry. No i oryginalnie jest to cover Lead Belly'ego, a właściwie tak naprawdę to jest piosenka, która została przez niego gdzieś tam spopularyzowana. To jest utwór, który ten artysta nagrał jako pierwszy jeszcze pod koniec lat 30., no ale sama grupa Ram Jam postanowiła, no właśnie, urokowić ten utwór, jak zwał, tak zwał. Jest to wersja, do której bardzo często i gęsto wraca się w różnych sytuacjach, więc nie dziwota, że ten utwór, który ma no bardzo wiele lat, został pięknie odświeżony, no i nadal ta wersja bardzo dobrze się broni, a sama grupa Ram Jam, tak jak szybko się zawiązała, to tak szybko zakończyła swoją działalność, no ale zostawiła po sobie jeden hit, ale za to jaki Blackberry już za nami. Było rockowo, no to teraz zrobi się funkowo. Tym razem będzie grupa Wild Cherry, no i w przeciwieństwie do grupy Ram Jam działała przez całą dekadę lat 70., no ale pierwszą płytę wydała w 76 roku. Ta płyta nosiła nazwę Wild Cherry, no i z tego krążka zagram najbardziej znany utwór z tej płyty, no i również najbardziej znany utwór grupy Wild Cherry, czyli Play That Funky Music, a wysłuchacie audycji ze starej płyty.

Słuchacie audycji ze starej płyty, za nami kolejny utwór z lat 70. Tym razem zrobiło się bardzo funkowo za sprawą zespołu Wild Cherry, prosto z ich debiutanckiego krążka Wild Cherry, to był rok 76. Za nami utwór Play That Funky Music i myślę, że tego typu brzmienia, może inaczej powiem, brzmienia funkowe, brzmienia troszeczkę disco, również pojawią się jeszcze w naszym dzisiejszym programie, ale na razie ja wam nic nie zdradzam, zapraszam do zostania, najlepiej do samego końca, z audycją ze starej płyty. No i co, byliśmy w latach 70., no to teraz, no właśnie, z jednej strony przechodzimy do lat 80., a z drugiej strony trochę do nich wracamy, no bo w zeszłym tygodniu również lata 80. były obecne w audycji ze starej płyty. Tym razem będzie rok 86, album Broadcast, debiutancki krążek pewnego londyńskiego zespołu, który powstał w 85 roku, działał do roku 93, później zrobił sobie troszeczkę przerwy, no ale od 2005 roku znowu jest on obecny na scenach i w sumie również obecnie jest wydawniczo, no bo po powrocie wydali oni dwa krążki. W takim, no, pierwszym okresie działalności pojawiły się trzy, no więc niewiele brakuje, aby wyrównać ten dorobek. No ale dzisiaj skupiamy się na ich pierwszym krążku Broadcast z roku 86, a z niego zagramy utwór ze środka płyty. Można by powiedzieć, że z serca tego wydawnictwa, czyli I Just Died in Your Arms. Przed wami grupa Cutting Crew. To jest rok 86, a wysłuchacie audycji ze starej płyty.

Słuchacie audycji ze starej płyty, za nami grupa Cousin Crew i ich jedyny hit I Just Died In Your Arms, to był rok 86 i płyta Broadcast. Przyznam się wam szczerze, że jeszcze nie słuchałem całego krążka, bo jestem w ogóle ciekawy, co jeszcze na tym wydawnictwie ciekawego można znaleźć oprócz tego ogólnoświatowego hitu. Zakładam, że na pewno dużo dobrego, ale jednak nie ma co ukrywać, że słuchając tego wydawnictwa chyba trzeba będzie pominąć ten najbardziej znany utwór, a może i właśnie nie, a może i właśnie to będzie piękna część całości. No właśnie, ja myślę sobie tak, że artyści jednego utworu, no właśnie, z jednej strony cokolwiek by nie wypuścili, no to zawsze to będzie nieco w cieniu najbardziej znanego utworu, chociaż z drugiej strony to byłaby też ciekawa historia, jeżeli nagle po latach

Tom Tom Club, a z niego drugim singlem był utwór Genius of Love, który no jest najbardziej znanym utworem tego zespołu, tego projektu pobocznego i który również był bardzo często samplowany, wykorzystywany w różnych innych utworach, chociażby Mariah Carey 14 lat po premierze oryginału wykorzystała Genius of Love w swoim singlu Fantasy, który pojawił się na jej krążku Daydream w 1995 roku. Myślę sobie tak, że może kiedyś zrobię takie zestawienie oryginał versus sample. To jest może pieśń przyszłości, kto wie, może i na przykład w przyszłym tygodniu tego typu program się pojawi, ale póki co gramy oryginał, póki co schodzimy na ziemię i gramy oryginał. Przed wami zespół Tom Tom Club, rok 81, krążek również Tom Tom Club. Przed wami Genius of Love. Wydaje mi się, że to jest najbardziej, najdłuższa piosenka w dzisiejszym zestawieniu, a jakże, nie pomyliłem się, tak jak w zeszłym tygodniu zagrałem wam utwór 7-minutowy, no to teraz, no, króciutki, bo 5,5 minuty z utworem Genius of Love od Tom Tom Club w tym momencie będzie prezentowane na naszej antenie, a ja przypominam, bo się strasznie rozgadałem, a trzeba przypomnieć najważniejsze. Słuchacie audycji ze starej płyty.

Słuchacie audycji ze starej płyty, za nami jeszcze cały czas lata 80. Za nami grupa Tom Tom Club, prosto z ich pierwszego krążka Tom Tom Club. To był rok 1981, utwór Genius of Love, najbardziej znany singiel z tej płyty, no i również najbardziej znany utwór projektu zespołu Tom Tom Club. To jest, przypomnę, to jest projekt, zespół stworzony przez Tina Weymouth, a także Chrisa Franca z zespołu Talking Heads, no ale chociażby w tym singlu zagrał Adrian Belew, który również współpracował z grupą Talking Heads, więc jak najbardziej te światy bardzo płynnie między sobą przechodzą. W tym momencie zamykamy już lata 80. w dzisiejszym programie i przechodzimy do lat 90. Z jednej strony ten utwór na singlu pojawił się jeszcze w roku 90., no ale na płycie to już pojawił się w roku 91. Będziemy znowu w Wielkiej Brytanii, będziemy dokładniej w Cinderford w Anglii. Sama grupa rozpoczęła swoją działalność w roku 89, później działała do 97 roku, no i później było tak, że wracali, później znowu przerwa w działalności, no ale od 2012 roku znowu grają, a mowa tutaj o zespole, który w roku 91 wydał swój debiutancki krążek Schubert Deep, no i właśnie sama nazwa Schubert jest celowym nawiązaniem do Franza Schuberta, czyli znanego kompozytora muzyki klasycznej. Czy w tym singlu usłyszycie muzykę klasyczną? Chyba niekoniecznie, ale bardzo się cieszę, że mimo wszystko będę mógł zagrać najbardziej znany utwór od zespołu EMF, Unbelievable, w tym momencie na naszej antenie. Otwieramy dekadę lat 90. już. Rok 91 na singlu w roku 90, a w 2026 słuchacie tego utworu w audycji ze starej płyty.

Audycja ze starej płyty melduje się na antenie Radia Emaus. Za nami płynne przejście do lat 90. Za nami grupa EMF i ich Unbelievable. Na singlu ten utwór pojawił się w roku 90. Na albumie już rok później, w roku 1991. Na sam koniec będzie rok 96. No i ja wam powiem szczerze, pewnych rzeczy się czasami nie zaplanuje. Pewne niespodzianki czasami wychodzą w trakcie. No bo krążek, z którego chciałbym wam zagrać utwór, ukazał się 7 maja 1996 roku, więc można by powiedzieć, że wstrzeliliśmy się w obchody 30. rocznicy, 30. urodzin wydania krążka Now in a Minute od artystki Donny Lewis, która pochodzi z Cardiff w Walii, no ale sama płyta nie była tylko nagrywana w Walii, była na przykład nagrywana chociażby w Nowym Jorku. No i jak to często bywa, czasami debiutancki singiel staje się tym najbardziej znanym. Nie inaczej było w tym momencie, no bo pierwszym singlem promującym krążek Donny Lewis Now in a Minute było I Love You Always Forever. No i właśnie tym singlem kończę dzisiejszy program ze starej płyty. Dzisiaj grałem utwory artystów jednego utworu z lat 70., 80., 90. Co będzie za tydzień? Sam jeszcze tego nie wiem. Myślę, że podobną frazę powiedziałem tydzień temu, ale faktycznie nie wiem jeszcze, co będzie za tydzień, ale przede wszystkim najważniejsze jest to, abyście zostali razem z audycją ze starej płyty, no bo w odpowiednim czasie wszystko będzie jasne. Bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Słyszymy się już najbliższą sobotę, tuż po godzinie 18, a na sam koniec Donna Lewis i I Love You Always Forever. Trzymajcie się, na razie.

ze starej płyty. Zaprasza Kuba Antkowiak. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Henryk Sienkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki. Tom trzeci, rozdział 19. Rozpacz miecznika była tak wielka, że panna musiała go pocieszać i zapewniać, że tych pieniędzy za przepadłe uważać nie trzeba, bo przecie sam list ów za skrypt starczy, a Radziwiła pana tylu dóbr na Litwie i Rusi jest na czym poszukiwać. Natomiast, że trudno było przewidzieć, co ich oboje spotkać jeszcze może, zwłaszcza gdyby Bogusław powrócił zwycięsko do Taurogów, poczęli tym gorliwiej myśleć o ucieczce. Oleńka radziła ją wszelako odłożyć, dopóki by Hasling Ketling nie wyzdrowiał, bo Braun był to posępny i nieużyty żołdak, pilnujący ślepo rozkazów i niepodobna było go przejednać. Co do Ketlinga, wiedziała doskonale panienka, że dlatego się zranił, aby przy niej pozostać. Zatem wierzyła głęboko, że wszystko dla niej uczynić gotów. Sumienie niepokoiło ją wprawdzie bez ustanku pytaniami, czy ma prawo dla własnego ocalenia poświęcać cudzy los, a może i życie. Lecz groźby, które nad nią wisiały w Taurogach, były tak straszne, iż stokroć przewyższały niebezpieczeństwa, na jakie Ketling z powodu opuszczenia służby mógł być narażony. Bo przecie Ketling jako wyborny oficer wszędy mógł znaleźć służbę i to szlachetniejszą, a z nią razem i potężnych protektorów, jako król, jako pan Sapiecha lub pan Czarniecki. I będzie przy tym służył dobrej sprawie i znajdzie pole wywdzięczenia się temu krajowi, który go wygnańca przygarnął. Śmierć grozi mu tylko w takim razie, gdyby wpadł w ręce Bogusława, ale przecie Bogusław nie włada jeszcze w całej Rzeczypospolitej. Panna przestała się wahać i gdy zdrowie młodego oficera polepszyło się już tak znacznie, że mógł służbę odbywać, wezwała go do siebie. Ketling stanął przed nią blady, wynędzniały, bez kropli krwi w twarzy, ale pełen zawsze czci, uwielbienia i pokory. Na jego widok łzy zakręciły się w oczach Oleńce, bo przecie była to jedyna życzliwa dusza w Taurogach, a taka przy tym biedna i cierpiąca, że gdy Oleńka na powitanie spytała go o zdrowie, młody oficer odrzekł: niestety pani wraca, a tak by mi było dobrze umrzeć. Wać panu trzeba porzucić tę służbę, odrzekła patrząc nań ze współczuciem dziewczyna. Bo tak zacnemu sercu trzeba pewności, że zacnej sprawie zacnemu panu służy. Niestety, powtórzył oficer, kiedy kończy się służba wać pana? Za pół roku dopiero. Oleńka pomilczała chwilę, po czym podniosła na niego swe cudne oczy, które w tej chwili przestały być surowe i rzekła: słuchaj mnie, panie kawalerze, będę mówiła jak do brata, jako do serdecznego konfidenta. Wać pan możesz i powinieneś się uwolnić. To rzekłszy wyznała mu wszystko, i zamiar ucieczki, i to, że na jego pomoc rachuje. Poczęła mu przedstawiać, że służbę wszędy może znaleźć, a piękną jako jego dusza jest piękną, a zaszczytną jak honor rycerski wymagać może. Wreszcie takimi skończyła słowy: ja wać panu do śmierci będę wdzięczną. Pod Bożą opiekę chcę się schronić i Bogu w zakonie ślubować. Ale gdziekolwiek będziesz, daleko czy blisko, na wojnie, w pokoju, będę się za wać pana modliła, będę prosiła Boga, by bratu mojemu i dobroczyńcy dał spokój i szczęście. Gdy ja, prócz wdzięczności i modlitwy, nic mu więcej dać nie mogę. Tu głos jej zadrżał, a oficer słuchał jej słów, bledniejąc jak chusta, na koniec klęknął, obie dłonie przyłożył do czoła i głosem do jęku podobnym odrzekł: nie mogę, nie mogę, pani, nie mogę. Wać pan mi odmawiasz? Spytała ze zdumieniem Bilewiczówna, a on zamiast odpowiedzieć modlić się począł. Boże wielki i miłosierny, mówił, od dziecinnych lat nigdy fałsz nie postał na wargach moich, nigdy nie splamił mnie krzywy uczynek. Wyrostkiem będąc broniłem tą słabą ręką króla mojego i ojczyzny. Za cóż, panie, karzesz mnie tak ciężko i zsyłasz mękę, do której sam widzisz sił mi brakuje. Tu zwrócił się do Oleńki. Pani, ty nie wiesz, co to jest rozkaz dla żołnierza. że w posłuchu nie tylko jego obowiązek, ale jego cześć i honor. Mnie pani wiąże przysięga i więcej niż przysięga, bo słowo rycerskie, że służby przed terminem nie porzucę i co do niej należy ślepo spełnię. Ja am żołnierz i szlachcic i tak mi dopomóż Bóg. Jako nigdy w życiu nie pójdę śladem takich jurgieltników, którzy honor i służbę zdradzają, a nawet na rozkaz, nawet na prośbę twoją, pani, słowa nie złamię, choć w męce to mówię i bólu. Gdybym, mając rozkaz nie puszczać nikogo z taurogów, stał na straży przy bramie i gdybyś wówczas ty sama, pani, przejścią wbrew rozkazowi chciała, tedy przeszłabyś, ale po moim trupie. Tyś mnie, pani, nie znała i zawiodłaś się na mnie, ale zlituj się, zrozumiej, że ja ci do ucieczki pomagać nie mogę i słuchać nawet o niej nie powinienem, gdyż rozkaz jest wyraźny, gdyż odebrał go Braujna z 5 pozostałych tu oficerów. Boże, Boże, gdybym był przewidział taki rozkaz, wolej bym poszedł na tę wyprawę. Ja panią nie przekonam, nie uwierzysz mi, a jednak Bóg widzi. Bóg niech tak mnie sądzi po śmierci jako prawda, że życie dałbym ci bez wahania. Honoru nie mogę, nie mogę. To rzekłszy, Ketling załamał ręce i umilkł wyczerpany zupełnie. Jeno począł oddychać szybko. Oleńka nie ochłonęła jeszcze ze zdumienia. Nie miała czasu ni zastanowić się, ni ocenić jak należy tej duszy wyjątkowej w swej szlachetności. Czuła tylko, że usuwa się jej z rąk ostatnia deska ratunku. Zawodzi ją jedyny sposób wydostania się z nienawistnej niewoli. Lecz próbowała jeszcze opierać się. Panie, rzekła po chwili, jestem wnuczką i córką żołnierza. Dziad i ojciec mój również honor nad życie cenili, ale właśnie dlatego nie do wszystkich posług daliby się byli ślepo używać. Ketling wydobył drżącą ręką pismo z kalety, podał je Oleńce i rzekł: sądź pani, czy rozkaz służby nie tyczy? Oleńka rzuciła okiem na papier i przeczytała, co następuje. Ponieważ doszło do naszej wiadomości, że urodzony Bilewicz, miecznik rosieński, zamierza opuścić skrycie rezydencję naszą w zamiarach nam nieprzyjaznych, mianowicie aby znajomych, koligantów, krewnych i klientów swoich ad rebelionem przeciw jego szwedzkiemu majestatowi i nam excitare, przeto polecamy oficerom na prezydium w Taurogach zostającym urodzonego Bilewicza wraz z synowicą jako zakładników i jeńców wojennych strzec i ucieczki ich nie dopuścić pod utratą honoru i sub poena sądu wojennego, etc. Rozkaz przyszedł z pierwszego postoju po wyjeździe księcia. Rzekł Ketling, dlatego jest na piśmie. Niech się dzieje wola Boża, rzekła po chwili milczenia Oleńka. Stało się. Ketling czuł, że wypada mu już odejść i nie ruszał się z miejsca. Blade jego wargi poruszały się od czasu do czasu, jak gdyby chciał coś mówić i nie mógł głosu wydobyć. Dławiło go pragnienie, by paść jej do nóg i żebrać przebaczenia, lecz z drugiej strony czuł, że ona dosyć ma własnego nieszczęścia. I znajdował jakąś dziką rozkosz w tym, że i on cierpi i że będzie cierpiał bez skargi. Na koniec skłonił się i wyszedł w milczeniu, ale zaraz w korytarzu pozrywał bandaże, które miał na świeżej ranie i padł zemdlony. A gdy po upływie godziny straż pałacowa znalazła go leżącego blisko schodów i odniosła do cekhausu, rozchorował się ciężko i przez 2 tygodnie nie mógł opuścić łoża. Oleńka po odejściu Ketlinga pozostała czas jakiś jakby odurzona, spodziewała się prędzej śmierci aniżeli jego odmowy. Dlatego w pierwszej chwili, pomimo całego hartu duszy, z braku jej sił, energii, uczuła się słabą jak zwykła niewiasta. A chociaż nieświadomie powtarzała, dziej się wola Boża, przecie żal zawodu wziął górę nad rezygnacją i łzy obfite, a gorzkie puściły się jej z oczu. W tej chwili nadszedł miecznik. A spojrzawszy na synowicę, odgadł zaraz, że mu niepomyślną wieść ma zwiastować, więc spytał żywo: dla Boga, co tam znowu? Ketling odmawia, odrzekła dziewczyna. Wszystko tu łotry, szelmy i arcypsy. Jak to? I ten nie chce pomóc? Nie tylko nie chce on pomóc, odrzekła, skarżąc się jak małe dziecko, ale powiada jeszcze, że przeszkodzi, choćby też i polec mu przyszło. Czemu? Na rany pańskie czemu? Bo taka już nasza dola. Ketling nie zdrajca, ale taka już nasza dola. Bośmy najnieszczęśliwsi ze wszystkich ludzi. Bodaj tych wszystkich heretyków pioruny zatrzasły, krzyknął miecznik. Na cnotę nastają, łupią, kradną, więżą. Bodaj wszystko już przepadło. Nie żyć uczciwym ludziom w takich czasach. Tu począł chodzić spiesznym krokiem po komnacie i pięściami wygrażać. Na koniec ozwał się zgrzytnąwszy zębami. Wolałem wojewodę wileńskiego. Wolę 1000 razy nawet kmicica, niż tych uperfumowanych szelmów bez czci i sumienia. A gdy Oleńka nie odrzekła nic, tylko jeszcze mocniej płakać zaczęła, pan miecznik złagodniał i po chwili tak mówić począł: nie płacz. Kmicic mi do głowy przyszedł jeno dlatego, że ten by nas przynajmniej wyrwać z tej babilońskiej niewoli potrafił. Dałby ci on wszystkim Brownom, Kettlingom, Pattersonom i samemu Bogusławowi, ale zresztą wszyscy zdrajcy jednacy. Nie płacz, płakaniem nic nie wskurasz, a tu radzić trzeba. Nie chce Kettling pomagać, żeby go skrzywiło. To się bez niego obejdziem. Męski niby animusz w tobie, a w ciężkim terminie no szlochać umiesz. Co powiada Kettling? Powiada, że książę kazał nas jako jeńców wojennych strzec, bojąc się, żebyś stryjko partii nie zebrał i do konfederatów nie poszedł. Pan miecznik wziął się w boki.
2: Ha! A boi się, szelma, i ma słuszność, bo tak uczynię jako Bóg w niebie.
1: Mając zaś rozkaz, który służby tyczy, Kettling pod czcią musi go spełnić. Dobrze, obejdziem się bez heretyckiej pomocy. Oleńka otarła łzy. I stryjko, myślisz, że będzie można? Myślę, że trzeba. A jak trzeba, to i można, choćbyśmy mieli po powrozach spuszczać się z tych okien. A panienka zaraz na to. Moja wina, żem płakała. Radźmy jak najprędzej. Łzy jej całkiem oschły i brwi ściągnęły się znowu od myślenia, z dawną stanowczością i energią. Jakoż pokazało się, że miecznik nie umie rady znaleźć i że imaginacja panny o wiele w sposoby obfitrza. Lecz ciężko i jej szło, bo to było jasne, że ich tam muszą strzec pilnie. Postanowili tedy nie prędzej próbować, aż pierwsze wieści od Bogusława przyjdą do Taurogów. W tym całą złożyli nadzieję, spodziewając się kary boskiej na zdrajcę ojczyzny i bezczestnego człeka. Mógł on przecie polec, mógł obłożnie zachorzeć, mógł być pobity przez sapiechę, a wówczas niezawodnie powstałby w całych Taurogach popłoch i nie tak by już bacznie bram strzeżono.
2: Znam ja pana sapiechę, mówił pokrzepiając siebie Joleńkę miecznik. Wojennik to powolny, ale akuratny i dziw jak zawzięty. Egzemplum jego dla majestatu i ojczyzny wierność. Zastawił się, wyprzedał, a taki potęgę zebrał, przy której Bogusławowa jedno nic. Tamto poważny senator to fircyk, tamto prawy katolik to heretyk, tamto sama roztropność to paliwoda. Przy kim może być wiktoria i błogosławieństwo Boże? Ustąpi ta radziwiłowska noc przed sapieżyńskim dniem, ustąpi. Chyba by kary i sprawiedliwości na tym świecie nie było. Czekajmy jeno wieści i módlmy się za powodzenie pana sapieżyńskiego oręża. Poczęli tedy wyczekiwać, ale przeszedł miesiąc długi, ciężki dla strapionych serc, nim pierwszy goniec przybył, a i to wysłany nie do Taurogów, ale do Steinboka, do Prus Królewskich. Kettling, który od czasu ostatniej rozmowy nie śmiał stanąć przed oczyma Oleńki, przysłał jej zaraz kartkę z następującą wiadomością. Książę Bogusław zniósł pana Krzysztofa Sapiechę koło Brańska. Kilka chorągwi jazdy i piechoty w pień wyciętych. Idzie na Tykocin, pod którym stoi Chorodkiewicz. Dla Oleńki był to po prostu grom. Wielkość wodza i dzielność rycerska znaczyły dla jej dziewczęcego umysłu jedno i to samo. Że zaś widziała Bogusława w Taurogach pokonywającego z łatwością najdzielniejszych rycerzy, przeto, zwłaszcza po owej wiadomości, wyobraziła go sobie jako złą, ale niezwyciężoną siłę, której nikt nie sprosta. Nadzieja, by Bogusław mógł być pokonany, zgasła w niej zupełnie. Próżno miecznik uspokajał ją i pocieszał tym, że młody książę nie zmierzył się jeszcze ze starym panem Sapiechą. Próżno jej zaręczał, że sama godność hetmańska, którą król świeżo pana Sapiechę przyozdobił, musi dać temu ostatniemu stanowczą nad Bogusławem przewagę. Nie wierzyła, nie śmiała wierzyć. Kto jego zwycięży? Kto mu sprosta? Odpowiadała ustawicznie. Dalsze wieści zdawały się potwierdzać jej obawy. W kilka dni później Kettling znów nadesłał kartkę z doniesieniem o rozbiciu Chorodkiewicza i wzięciu Tykocina. Całe Podlasie, pisał, jest już w ręku księcia, który nie czekając na pana Sapiehę, sam wielkimi pochodami ciągnie na niego. I pan Sapieha zniesion będzie, pomyślała dziewczyna. Tymczasem nadleciała niby jaskółka zwiastunka wiosny, wieść z innych stron. Na te przymorskie brzegi Rzeczypospolitej przyleciała ona późno, ale za to ubrana we wszystkie tęczowe blaski cudownej legendy z pierwszych wieków chrześcijaństwa, gdy jeszcze święci chodzili po świecie, świadcząc prawdzie i sprawiedliwości. Częstochowa, Częstochowa, powtarzały wszystkie usta. Z serc lud odtajał i zakwitnęły jako kwiaty w przygrzanej wiosennym słońcem ziemi. Częstochowa się obroniła. Widziano ją samą, królowę polską, okrywającą mury płaszczem niebieskim. Granaty zabójcze przypadały pod jej święte stopy, łasząc się jako psy domowe. Szwedom schły ręce, muszkiety przyrastały do twarzy, aż odstąpili ze wstydem i strachem. Ludzie sobie obcy, gdy usłyszeli tę wieść, padali sobie w objęcia, płacząc z radości. Inni narzekali, że przyszła tak późno, a my tu w płaczu, mówili, a my w bólu. My w męce tyle czasu żyli, gdy nam już weselić się było trzeba. Za czym poczęło huczeć w całej Rzeczypospolitej i roztaczały się te groźne grzmoty od Pontu Euksynu do Bałtyku, aż fale obu mórz drżały. To lud wierny, lud zbożny powstawał jak burza w obronie swej królowej. We wszystkie serca wstąpiła otucha, wszystkie źrenice zapałały ogniem. To, co się wydawało przedtem strasznym i niezwalczonym, zmalało w oczach. Kto go pokona? Mówił do dziewczyny pan miecznik. Kto mu sprosta? Teraz wiesz kto. Panna Najświętsza. Oboje z Oleńką krzyżem po całych dniach leżeli, dziękując Bogu za miłosierdzie nad Rzeczą Pospolitą. Zarazem przestali wątpić i o własnym ocaleniu. O Bogusławie zaś ucichło przez długi czas zupełnie, jakby on sam wraz z całą swą siłą w wodę wpadł. Oficerowie pozostali w Taurogach poczęli się niepokoić i przyszłość swą niepewną oglądać. Woleliby wieść o klęsce niż tę głuchą ciszę, ale żadna wieść nie mogła nadejść, bo właśnie to wówczas straszliwy Babinicz wysforował się z Tatary przed księcia i wszystkich gońców przejmował.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Masz

0: Tata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Reklama.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
3: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: jest powtórka.
1: Wywiad z człowiekiem.
2: Paweł Kęska, wywiad z człowiekiem. Dzień dobry. Strażak to zawód, który w Polsce ma bardzo wysokie zaufanie społeczne. Nie ma co się dziwić. Strażacy ryzykują życiem. Strażacy są w sytuacjach ekstremalnych, przy pożarach. Strażacy ratują ludzi z zakleszczonych samochodów po katastrofach drogowych. Idą po żywych, tak się mówi wśród strażaków. Są też strażacy, którzy są specjalistami działającymi w nieprawdopodobnie trudnych warunkach, na przykład w ogromnych pożarach czy po wielkich trzęsieniach ziemi. Jest taka słynna grupa specjalistów, po polsku można przeczytać husar. To strażacy działający w grupach poszukiwawczo-ratowniczych. Jednym z takich strażaków, specjalistą, instruktorem jest brygadier Rafał Podlasiński, 20 lat w Straży Pożarnej. Z panem Rafałem minąłem się kiedyś w niezwykłych okolicznościach. To było trzęsienie ziemi w Nepalu, w Himalajach. Tam leciał transport z pomocą dla poszkodowanych. Wtedy jako rzecznik Caritas Polska razem z zespołem, samolotami wojskowymi, wioząc namioty, koce, lecieliśmy właśnie do Nepalu i nocą na lotnisku wymieniliśmy się ze strażakami, którzy z psami, z ciężkim sprzętem kończyli swoją misję poszukiwania ludzi pod gruzami, a z Rafałem Podlasińskim spotykam się na poligonie strażackim nieopodal Warszawy. A zanim ta rozmowa, to jeszcze wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy pomagają mi tworzyć audycję Wywiad z Człowiekiem poprzez wsparcie w serwisie patronite.pl. Gdyby ktoś chciał dołączyć, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Patronite.pl, hasło Wywiad z Człowiekiem. Tam już wszystko będzie napisane.
3: Brygadier Rafał Podlasiński, zapraszam serdecznie.
2: Dziękuję bardzo. Jesteśmy gdzie?
3: Jesteśmy na poligonie Akademii Pożarniczej.
4: Cała historia na ścianie.
3: Tak, 21 służb było i pracuję tu już 8 rok. Przyszedłem z tego zamiłowania, nauczania do innych ratowników.
2: Jestem w takim niedużym teraz pomieszczeniu, w zasadzie od lewa do prawa mnóstwo zdjęć pokazujących akcje pewnie na całym świecie. Poniżej jest taka tablica, na której jest napisanych mnóstwo rzeczy, między innymi plany, szkolenie, rozkazy. Nie czytam więcej, może to tajemnice. A ze mną jest brygadier Państwowej Straży Pożarnej, instruktor i ekspert w dziedzinie szkolenia strażaków, główny specjalista Akademii Pożarniczej w Warszawie, ekspert komendanta głównego PSP w zakresie ratownictwa technicznego, Rafał Podlasiński. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Poszedł pan, jak to się kolokwialnie mówi, do straży. Czemu i kiedy?
3: To był 2005 rok, kiedy dostałem się do wtedy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Tutaj też taka ciekawostka, ja nigdy nie chciałem być strażakiem. Moje marzenia zawsze były związane z wojskiem, a tak najbardziej kierunkowałem się do Akademii Lotniczej w Dęblinie. Przeszedłem wszelkiego typu badania, miałem kategorię zdrowia Z1A, zdolny do lotów naddźwiękowych. Zdałem egzaminy, ale nie dostałem się z powodu braku wolnych miejsc. Chciałem być pilotem myśliwca, przyjmowano 10 osób, ja na liście byłem 13.
2: A zapytam jeszcze, dlaczego chłopak policjant chce być pilotem myśliwca?
3: Tego nie wiem, to tak czułem wewnętrznie. Dużo rzeczy wbrew pozorom, mimo tego, że jestem umysłem ścisłym i inżynierem, podejmuję się z takiego poczucia wewnętrznego. Jakiś głos podpowiedział mi, że chcę latać. A strażakiem zostałem przez przypadek. Bardzo często też powtarzam taką anegdotę, że przez tatę. To było być może nawet takie marzenie mojego ojca. Chciał iść do straży i mój tata nie spróbował nawet. I potem mówił, że żałuje, bo summa summarum skończył Akademię Wychowania Fizycznego, ale żałował, że nie spróbował. Jego kolega, jego przyjaciel się dostał i perspektywa tego zawodu strażaka przedstawiana przez tego przyjaciela taty była taka szczytna, że tak powiem. Myślałem, czy nie zostać policjantem. Myślałem właśnie po roku, jakby też moje wyniki w nauce były takie, że mogłem założyć zielony mundur, no ale doszedłem do kamienia milowego podjęcia decyzji i stwierdziłem, że spróbuję właśnie zostać strażakiem.
2: Czyli nie wojsko.
3: Nie wojsko, nie wojsko. Z marszu wszedłem w egzaminy wewnętrzne, gdzie zdawałem matematykę, fizykę, język i test sprawnościowy. Dostałem się na bardzo oblegane studia. To na jedno miejsce było kilkanaście osób. To jest bardzo dużo.
2: W szkole pożarniczej?
3: Tak, tak.
2: Miał pan taką wizję, co to będzie za robota?
3: Nie. Przyszedłem z czystą tablicą. Na początku na pewno poznałem szerokie możliwości straży pożarnej. Straż pożarna to nie są tylko czerwone samochody, chociażby i prewencja, te budownictwo i można bardzo w takie inżynieryjne tematy na przykład w straży pożarnej pójść. I jeszcze nie wiedziałem, co chcę robić do momentu, kiedy pod koniec 2005 roku nie pojechałem na poligon grup poszukiwawczo-ratowniczych. No i wtedy się zakochałem w tej dziedzinie ratownictwa i długofalowo podjąłem sobie cel, że chciałbym pracować w podziale bojowym, czyli jeździć do tych wszystkich zdarzeń i jednocześnie zamarzyła mi się grupa poszukiwawczo-ratownicza. I całe swoje życie szkolne, te 5 lat, ukierunkowałem w taki sposób, żeby do tej grupy się dostać. Co przełożyło się na przyjęcie mnie do warszawskiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej i do tej jednostki, może inaczej, jednostki ratowniczo-gaśniczej o tej konkretnej specjalizacji.
2: Ma pan taką żółtą plakietkę, sekcja działań poszukiwawczo-ratowniczych, po lewej stronie łopata, po drugiej.
3: Piesek przede wszystkim.
2: Taki pies w okularach sympatyczny. To sympatycznie wygląda, ale sytuacja niesłychanie dramatyczna. Tam jeszcze w tle jest helikopter. Pierwsza akcja
3: poszukiwawczo-ratownicza czy typowo strażacka?
2: Nie wiem. I taka, i taka.
3: I taka, i taka. Pamiętam swoją pierwszy dzień, kiedyś po zakończeniu szkoły usiadłem z przodu jako dowódca zastępu. To był dla mnie bardzo jaskrawy dzień, którego raczej nie zapomnę bardzo długo, jeśli w ogóle. Miałem pierwszy duży pożar, w którym jak dojechaliśmy na miejsce zdarzenia, ludzie stali w oknach. Miałem wypadek McLarena za 2,5 miliona złotych i miałem człowieka w windzie, takim wiszącym na bardzo dużej wysokości, z dużym zagrożeniem, że on tam spadnie. Więc takie trzy pierwsze akcje jako dowódca zastępu z przodu samochodu pamiętam bardzo jaskrawo.
2: Jak to wygląda, że co, dzwoni telefon i nagle słychać syreny w środku, strażacy zjeżdżają po tych, prawda, metalowych gdzieś, jakichś takich długich słupach. Jak to wygląda, co się robi, co się myśli, jak się to organizuje?
3: To zgłoszenie w tamtym okresie było na 998, ten numer alarmowy, których w przedszkolach się zawsze dzieci pyta. Teraz jest to numer 112. I tam dyspozytor przyjmuje zgłoszenie, zbiera wszelkiego typu dane dotyczące tego zdarzenia i przekazuje informacje do poszczególnych służb, na przykład do straży pożarnej. To też jest taki moment, w którym decyduje się, jakie siły i środki do tego zdarzenia muszą się udać. To też jest w jakiś sposób unormowane, bo mamy zasady dysponowania do pewnego rodzaju zdarzeń, kiedy jest pożar piwnicy, pożar powyżej drugiego, czwartego piętra, czy wypadek samochodu itd., itd. Po tym dyspozytor ogłasza alarm w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej. W techniczny sposób wygląda to, że to jest wyświetlacz z odpowiednimi numerami. Do danych numerów przypisane są konkretne samochody, a do tych konkretnych samochodów przypisani są konkretni ratownicy. Jest ogłoszenie poprzez radiowęzeł, gdzie dyspozytor mówi, jaki samochód wyjeżdża i co do czego. No i niektórzy mają te ześlizgi, te rury metalowe, po których się zjeżdża, zakładają środki ochrony indywidualnej, wchodzą do samochodów. Poprzez komunikację radiową dowódca zgłasza wyjazd danego zastępu, no i wyjeżdża się do zdarzenia. A teraz taka ciekawostka, bo ja strażakiem jestem 21 lat i w momencie, w którym dostałem się do szkoły głównej, poszedłem zapisać się do Ochotniczej Straży Pożarnej, co w tym momencie dalej kontynuuję, więc jakby moje doświadczenia, mój zasób doświadczeń bierze się z obydwu perspektyw Straży Pożarnej w Polsce, bo Straż Pożarna w Polsce to nie tylko Państwowa Straż Pożarna, ale i Ochotnicza Straż Pożarna. U siebie w miejscowości jestem naczelnikiem. I od 21 lat nie było roku, w którym bym z OSP przynajmniej kilkadziesiąt razy nie wyjeżdżał do zdarzeń. Dużo czerpię z doświadczeń w uczestniczeniu w realnych działaniach. A w OSP wygląda to w ten sposób, że po prostu kiedyś, ale jeszcze do dzisiaj bardzo w dużych miejscach wyje po prostu syrena. Ludzie nie wiedzą, do czego wyjeżdżają. W sposób ochotniczy oni się zbiegają w jedno miejsce i tam nie ma dyspozytora, ale też jest ta komunikacja radiowa, gdzie porozumiewają się z danym stanowiskiem kierowania, najczęściej komendanta powiatowego, miejskiego, i on tam wtedy przez radio mówi, gdzie należy się udać. A w XXI wieku jest dużo też takiej aplikacji i możliwości technicznej, gdzie można otrzymać to w wiadomości SMS albo poprzez aplikację, zmierzając do takiej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Wiemy, ilu kierowców, dowódców mamy, ratowników medycznych i ile w ogóle osób na to zdarzenie przybędzie.
2: Jak jest taka sytuacja, mówi pan o McLarenie, czy w ogóle o drogowych wypadkach, gdzie to jest często oczywiste, że są ofiary, prawda?
3: Znaczy przede wszystkim to każdy coś odczuwa, i strach, i obawy, i jakieś niepokoje. Natomiast przede wszystkim jest to służba nie dla wszystkich. To jest służba dla osób bardzo precyzyjnie wyselekcjonowanych psychologicznie. Strażakiem można zostać nie tylko poprzez daną szkołę i tak dalej. Można, to też jest kolokwializm, zostać strażakiem z ulicy, że ktoś składa swoją aplikację do danej komendy powiatowej czy miejskiej i podlega takiej selekcji. To jest test sprawnościowy, bardzo szczegółowe badania zdrowotne, ale jednym z tych etapów jest właśnie badanie psychologiczne i to nie jest praca dla wszystkich. To nie jest tak, że odczuwamy, ale mówiąc to ze własnych doświadczeń, ja działam na zasadzie wyszkolonych automatów. Ja sobie bardzo dobrze radzę z widokami, zapachami, chociaż nie lubię, nie mówię, że to jest przyjemne, tylko że sobie z tym radzę w odpowiedni sposób. Teraz też mamy poprzez zespoły psychologów straży taką profilaktykę, gdzie bardzo dba się o funkcjonariuszy, więc zawsze można znaleźć sobie, nawet jeżeli ktoś ma coś trudniej albo jakieś obniżenia czy nastrojów, czy takiego podejścia do służby. Mamy instrumenty, żeby to w odpowiedni sposób mieć taki bufor bezpieczeństwa, że tak powiem. Więc wracając do początku pytania. Widoki są straszne, dlatego nie jest to dla wszystkich. I teraz tak, mogą to robić tylko właśnie osoby o pewnych predyspozycjach. Nie jestem psychologiem, więc nie chciałbym mówić, jakie te predyspozycje są badane, no ale wybiera się tych ludzi, którzy raz, że sobie z tym poradzą. Dwa, straż pożarna, to też często powtarzam, to jest taka praca, ta interwencyjna, tam na drodze, tam przy palącym się domu. To jest praca, która wymaga podejmowania bardzo ważnych decyzji obarczonych bardzo krótkim buforem czasowym, bo w inny sposób może się to zakończyć tragicznie, czy to dla osób poszkodowanych, czy dla rozwoju danego zdarzenia, czy dla samego ratownika. I tacy wyselekcjonowani ludzie o odpowiednich predyspozycjach muszą być odpowiednio wyszkoleni. Teraz jakby podstawą każdych działań i bezpieczeństwa i jakości to jest bardzo gruntowne wyszkolenie wszelkiego typu. I tych szkoleń w Straży Pożarnej mamy niezwykle, niezwykle dużo.

0: Ale zapytam pana, w takim razie są takie sytuacje, że jest kolizja, jest samochód, który się pali i może nastąpić wybuch paliwa. Albo jest pożar, grozi zawalenie budynek, a być może są to ludzie. To są strasznie trudne decyzje. Zdarzało się panu być w zespołach, czy takie decyzje podejmować?
1: Oczywiście, że tak. Nawet najmniejszy pożar śmietnika może być dla nas niebezpieczny ze względu na substancje, które się w nim znajdują. Każdy strażak uczestniczący w akcji ratowniczo-gaśniczej jest narażony na różne zagrożenia. Decyzje podejmuje się

0: w szerokim kontekście całej akcji ratowniczo-gaśniczej podejmowane są przez kierującego działaniem ratowniczym. Więc ta skala i dobór osób tutaj też ma odpowiedni wpływ na ten poziom bezpieczeństwa. Na bezpieczeństwo wpływa to, w jaki sposób jesteśmy wyposażeni w ogóle w Straży Pożarnej i zarówno sprzęt, jak i środki ochrony indywidualnej, które na przestrzeni ostatnich lat zmieniły się tak diametralnie, że uważam i postrzegam Straż Pożarną na bardzo dobrze przygotowaną i wyposażoną.
1: No dobrze, ale...
0: Czy byłem w takich sytuacjach? Oczywiście, że tak. Pan tutaj na początku powiedział o wybuchu samochodu. To nie są filmy amerykańskie i żaden samochód nie wybucha tak łatwo. Ale to jest moja wiedza, a nie pana, i tutaj jest jakby to naturalne. Więc ilość zdarzeń, gruntowne wyszkolenie daje taką możliwość, że to wcale nie wygląda aż tak niebezpiecznie, jak się wydaje. To jest punkt pierwszy.
1: Czyli ocena.
0: Ocena sytuacji, dokładnie ocena tego ryzyka. W drugim punkcie jest taka święta zasada niepisana w Straży Pożarnej, że najważniejsze jest zdrowie i życie ratownika. To nie jest pospolite ruszenie, gdzie my w jakiejś idei rzucimy wszystko, żeby w pewnych zagrożeniach życia własnego działać. Powinno nawet dojść do takiego zatrzymania, powiedzenia sobie dość, dalej nie idę, bo to zagraża mojemu życiu. No i w takich sytuacjach przy pożarze to nie odczuwałem takiego zagrożenia, że mi się coś stanie. W Nepalu, tam po trzęsieniu ziemi, gdzie działaliśmy, pracowałem w budynku, który miał uszkodzone ściany nośne, fundamenty. Te pierwsze piętra były złożone w formę gruzowiskową, działaliśmy na piętrach wyżej. No to wtedy miałem taki znak zapytania, czy to jest bezpieczne, czy ja powinienem tu być. Była to dla nas wszystkich sytuacja ekstremalnie trudna i jak najbardziej niebezpieczna. I tam w Nepalu dochodziło do sytuacji, w której nasz taka osoba funkcyjna, którą nazywaliśmy oficerem bezpieczeństwa, która analizowała statykę uszkodzonego budynku, podjęła decyzję, że ten budynek powinniśmy opuścić w sposób interwencyjny, natychmiastowy. To są trzy sygnały. Wtedy stres poczułem tak duży, że śmieję się, że uciekłbym przez dziurkę od klucza w tamtym momencie.
1: Czyli bywa stres.
0: Oczywiście, że tak. Ja w ogóle pierwszy stres, jaki odczuwam, to jest to, o czym mówiliśmy, o ogłoszeniu alarmu. Pierwszy stres zawsze odczuwam w momencie, kiedy ta WSP syrena zaczyna wyć, albo w jednostce ratowniczo-gaśniczej zapalają się numerki. No to wtedy tętno wzrasta niesamowicie. Potem jest taki spadek stresu w momencie, kiedy usłyszę, do czego jadę i gdzie jadę, bo dla mnie bardzo ważną informacją jest to, żeby dojechać na miejsce jak najszybciej, więc w aglomeracji miejskiej, jak usłyszałem ulicę, jeżeli wiedziałem, gdzie to jest, no to już bardzo spokojnie się czułem, bo też wypracowałem sobie taką zasadę, że stresuję się dopiero po przyjeździe na miejsce zdarzenia. Stwierdziłem sam dla siebie, że martwił to się będę, jak przyjadę, zobaczę, rozpoznam i wtedy będę podejmował te najwłaściwsze decyzje. A na miejscu zdarzenia no może zdarzyć się wszystko, no tutaj stresy też są zmienne. Bo jeżeli jedziemy do takich standardowych działań, że jest kolizja drogowa, no to jest z wypadków. Jestem miłośnikiem ratownictwa drogowego. Jeżeli osoby są uwięzione w pojeździe, to na mój stres bardzo wpływa to, jaki jest stan tych osób poszkodowanych. I są, no to są sytuacje takie o niezwykle dużej energii kinetycznej, więc ten stan osób poszkodowanych nie wpływa na mój stres, jeśli chodzi o to, czy tam jest krew, czy tam jest krzyk. Natomiast taka trudność w uwięzieniu tych osób dla mnie jest zawsze stresującym problemem. I zawsze się stresowałem, wykonując jakąś technikę wykonywania dostępu do osoby poszkodowanej, czy ona mi wyjdzie. Bo jak mi nie wyjdzie, no to muszę mieć plan B, plan C i ten plan B już jest jakby deską ratunkową kolejną.
1: To jest walka o człowieka po prostu.
0: Dokładnie, dokładnie. No i to jest właśnie kolejny raz wychodzi taka predyspozycja. Nie każdy sobie z tym radzi. To nie jest tak, że zawsze wychodzi za pierwszym razem i te największe stresy są w tym momencie. Walczymy z czasem, walczymy o życie, a nie wszystko idzie.
1: Powiedział pan o Nepalu, to przejdźmy teraz do tej drugiej części ważnej, czyli do działań poszukiwawczo-ratowniczych. Ja tak się uśmiecham, bo mieliśmy szczęście się minąć. To dla mnie był największy wyczyn w życiu, dla pana pewnie jest zwykła praca. Jeszcze pracując w Caritas Polska podróżowaliśmy do Nepalu, do Katmandu samolotami wojskowymi, które miały zabierać strażaków. Wtedy wieźliśmy pomoc humanitarną, namioty dla ofiar trzęsienia ziemi i pamiętam właśnie strażaków z psami, z ciężkim sprzętem, którzy pakowali się do tych samolotów później wieczorem. Myśmy właśnie wtedy nimi przylatywali i minęliśmy się na lotnisku.

wpływ. Wtedy potem podróżując po tych wioskach i miasteczkach zniszczonych, zrozumiałem, jak niesłychanie jest to ważna praca. I chodząc po tych miasteczkach, widziałem szeregi domów albo zwalonych już, w sensie kupy cegieł, albo domów, gdzie były narysowane czerwone X-y.

0: Że te informacje to bardzo szybko do nas spłynęły. Z tego względu, że nastąpiło trzęsienie ziemi, minęła godzina, rzeczywiście z tyłu głowy ratownik o takiej specjalizacji zawsze jest gotowy. I w takich momentach przyszły do mnie myśli, jak rozmawiałem z kolegami, na pewno do nich też, do wielu takie, że czy my tam polecimy. Minęła godzina i lecimy, lecisz? Ja mówię, tak, za godzinę będę. Przyjechałem na jednostkę.
1: To nawet szczepień się nie zdąży zrobić.
0: No i właśnie, ja pierwszą misję ominąłem przez szczepienia na Haiti. To jest 2010 rok, bo ratownik USAR-u, poszukiwawczo-ratowniczy, ten GPR-owiec z krwi i kości.
1: Dobra, to jest ten moment. Mówią ludzie w Polsce husar, to od husarza. Zdementujmy to.
0: Znaczy, ogólnie jest to grupa, międzynarodowa grupa USAR, czyli Urban Search and Rescue. I teraz ona działa też ze względu na przepisy w pewnych komponentach. I jeżeli ona jedzie ratować ludzi gdzieś na świecie, w tym najcięższym komponencie, czyli heavy, to jest wtedy heavy USAR. Bardzo ładnie to jakby w kontekście Polski jakby brzmi, że to jesteśmy husarami, natomiast jest to tylko angielska nomenklatura poszczególnych komponentów takich grup poszukiwaczy ratowniczych, czyli husarowych.
1: I co z tym Haiti?
0: No i było tak, że jak przyszedłem do jednostki, no to musiałem przejść dodatkowe badania psychologiczne, bo to jest jakby, tam jest jeszcze większe obostrzenie, żeby w takiej grupie uczestniczyć, w ogóle w działaniach międzynarodowych. Musiałem odbyć szereg szkoleń specjalistycznych dedykowanych danej specjalizacji, a w punkcie trzecim to przyjmuje się szczepienia na wszelkiego typu choroby świata, które przyjmuje się dawkowo i w osi czasu. Nikt nie poleci za granicę ratować ludzi, jeżeli wszelkich formalności, w tym wykonania wszystkich aktualnych szczepień, nie będzie posiadał. I w tamtym

szczepień zrobionych i nie poleciałem. Bardzo żałowałem, bardzo. To był 2009 rok, kiedy ja rozpocząłem służbę w jednostce ratowniczo-gaśniczej i bardzo szybko ten wyjazd zagraniczny się trafił. To też był taki dla mnie obserwowany kamień milowy, jak ta Państwowa Straż Pożarna się rozwija. Wtedy jako ratownik grupy miałem kombinezon roboczy, kask wysokościowy, jakieś buty trekkingowe, rękawice robocze do pracy w gruzie, plecak mały, plecak duży i kurteczkę. Po tym otrzymaliśmy różnego rodzaju sprzęt indywidualny na różne warunki. Ta specjalizacja bardzo się rozwinęła. No i dalej to czekałem na to 5 lat, żeby... I teraz pomiędzy uczestniczyłem w bardzo dużej ilości ćwiczeń i w Polsce, i za granicą, i w szkoleniach specjalistycznych, w takim doskonaleniu zawodowym, gdzie my sami przynajmniej raz do roku wyjeżdżałem na poligon do żagania, gdzie tą specjalizację i te umiejętności się szkoliło, ćwiczyło. No i przygotowywałem się na 2015 rok, gdzie poleciałem pierwszy raz do działań jako ratownik USAR-u do Nepalu.

0: wysiadacie w Katmandu. To takie lotnisko jak Dworzec Zachodni w Warszawie, jeszcze przed remontem. No i co? Są wojska amerykańskie, nepalskie, różne kraje.
1: Cofnę się o krok. Uderzyło do mnie to, jak bardzo szybko my potrafimy działać. W tamtą stronę polecieliśmy wyczarterowanym samolotem lotu, tym Dreamlinerem, i tam, tak jak dostałem telefon i za półtorej godziny praktycznie cała grupa była już w jednostce, zaczęliśmy przygotowywanie do wyjazdu, bo trzeba było się zapakować w skrzynie sprzęt indywidualny, pojechać na lotnisko i tam wsiąść do tego samolotu. Te trzęsienia wtórne były i nam też się udało wylądować. Paliwo się kończyło, nie mogliśmy odejść do Indii, więc wylądowaliśmy w miejscu. Samolot, sprzęt nas zrzucił. Od razu wynajęliśmy ciężarówki lokalnie.
0: Pan czuł te wtórne trzęsienia ziemi, te wstrząsy?
1: Czułem. Może nie zaraz po wylądowaniu, ale gdzieś tam pracując w strefie czułem. Nieporównywalne z niczym, bardzo dziwne. Część z nas udała się w miejsce bezpieczne, na teren jednostki wojskowej, gdzie rozkładaliśmy swoją bazę operacji, czyli tam te namioty, socjal, gdzie byśmy mieszkali w strefie bezpiecznej nawet podczas trzęsień wtórnych, a część grupy od razu pojechała w gruz. A na samym lotnisku wyglądało to w ten sposób, że wynajęliśmy te ciężarówki i troszeczkę jak ta husaria, każdy złapał po skrzyni, załadowaliśmy się i ruszyliśmy od razu do działań. Mniej więcej z nami, równolegle, a nawet szybciej, to Holendrzy przylecieli, ale położyła ich logistyka. Oni tam jakimś wózkiem widłowym coś ładowali, coś próbowali się wynająć. Od momentu wyjścia z samolotu do momentu wejścia do działań to też było kilka godzin. Kiedy my byliśmy już na obiektach...
0: Czyli wyście byli pierwsi?
1: Byliśmy pierwsi pracujący w gruzie, jako certyfikowana grupa. Ta nasza fantazja, i to mówię bardzo z dużą superlatywą do tej wypowiedzi, była taka na plus, co mnie raz, że zaskoczyło, a dwa, było dla mnie taką właśnie formą pozytywnych uczuć. Jako polscy ratownicy mają tą iskrę do tego.
0: To było Katmandu, czy gdzieś pojechaliście w teren dalej? Na czym to polega?
1: Tak, to jest cały proces podejmowania decyzji. Są sztaby, są lokalne władze, które wskazują te miejsca, gdzie mają największe potrzeby. Ten nasz rekonesans wychodzący z grupy poszukiwawczo-ratowniczej ma w systemowy sposób zrobić rozpoznanie tych wszystkich stref, w których mamy pracować. Bardzo dużą jakością działań są psy ratownicze, które wchodzą na gruz i starają się oznaczyć osoby, które są pod gruzami jeszcze żywe. Na czym polega ta świetność wykorzystania psa? Nos psa działa troszeczkę jak spektrofotometr. Potrafi sobie wyselekcjonować, który zapach jest dla niego ukryty. Pies sobie przebiegnie w kółko, on w swoim mózgu będzie wiedział, że zobaczył 10 osób, a te dwa zapachy gdzieś mu uciekają, gdzieś się wydobywają spod gruzów, i on potrafi sobie policzyć, że dwa miejsca to są najprawdopodobniej osoby żywe pod gruzem. I takie miejsce jest oszczekiwane, potem przez nas oznaczane. Robimy dodatkowe rozpoznanie technikaliami, jak kamery wziernikowe, geofony. Po ocenie miejsc zagrożonych wykonujemy stabilizację.

0: naruszonych konstrukcji budowlanych i potem wykonujemy dostęp do tych osób. Czyli to są przebicia w ścianach, w stropach, odgruzowywanie. Po południu to wieczorem już pracowałem na pierwszym obiekcie. Psy wtedy nie szczekały. W Nepalu nie udało nam się nikogo uratować. Co odgruzowanie, to co przebicie, to był ktoś martwy.
1: A to waszym zadaniem było też te zwłoki wydobyć, gdzieś zabezpieczyć?
0: Znaczy zrobić dostęp. Tam też kwestie religijne wchodziły w grę, z tego względu, że u nich bardzo ważny był czas pochówku. I było tak, że my po prostu robiliśmy dostęp i wtedy lokalni sobie to ciało odbierali.
1: A to było miasto, czy to były wioski?
0: W pierwszym etapie działaliśmy w samym Katmandu. Były te ubogie domy z czerwonej cegły, były elementy żelbetowe, na przykład hotele turystów, którzy udają się w Himalaje. I były też takie budynki bardzo, bardzo stare, klasy UNESCO, gdzieś w tym centrum. Więc w każdym rodzaju konstrukcji działaliśmy. I te pierwsze dni prawdopodobieństwo największe odnalezienia osób żywych jest na początku. Więc skupiliśmy się w tej aglomeracji miejskiej, gdzie tych osób najwięcej było zaginionych po trzęsieniu ziemi. No ale potem w momencie, kiedy strefy się redukowały, też kolokwializm jest bardzo duży, ale także one zostały sprawdzone, tam już na pewno nic nie było, nie było osób żywych, ten dostęp do osób zmarłych został wykonany, to wjeżdżał po prostu ciężki sprzęt i dalej to likwidował ten rodzaj zniszczeń, wiedząc, że tam już nikogo żywego nie znajdziemy. To nasze działania, nie pamiętam w którym dniu, przeniosły się poza obrzeża Nepalu. I teraz sam byłem w takiej grupie, która oceniała, bo pan mówił o Czerwonych Krzyżach, byłem w takiej grupie polskiej, która oceniała bezpieczeństwo zamieszkania ponownego w danym budynku. Często wyglądało to w ten sposób, że ludzie, tam nic im się nie stało, ale po trzęsieniu ziemi zauważali jakieś rodzaje form zniszczeń w swoim domu i bali się do niego wrócić. Podejmowaliśmy decyzję, który obiekt nadaje się do ponownego zamieszkania, a który ewidentnie nie, i przebywanie im nawet bez trzęsień wtórnych może i tak w osi czasu grozić zawaleniem. I bardzo dużo tej oceny było poza samym centrum Katmandu.
1: Ja pamiętam taką, przepraszam, tutaj może krótkie wspomnienie. W jednym z niedużych miasteczek pod Katmandu byliśmy i te całe po prostu ulice, po obu stronach były domy z X-ami czerwonymi i ludzie, którzy zaczynali się rozkładać na jakichś poletkach, trawnikach, w namiotach. I pamiętam taką historię. Mężczyźni siedzieli na murku po jednej stronie, kobiety po drugiej. I dał mi jeden z tych mężczyzn taką torebkę foliową, żebym nie siedział na gołym murku. To z jego strony duża uprzejmość. I siedzimy tak i on pokazuje tak urwana ściana. Widać, wszystko tam się rozpada, jakaś stara szafa. No i on to pokazuje i mówi my home. I zaczął płakać ten mężczyzna. Zdałem sobie sprawę w jakiejś małej skali, co to jest dla nich za dramat. Jak relacje z tą ludnością? No bo nawet jak wyście wydobywali być może te zwłoki czasem, albo dałeś się dostęp, to ktoś schodził je wydobywać.
0: Ja się przede wszystkim czułem bezpiecznie. To jest dla mnie taki warunek troszeczkę zero-jedynkowy, czy dana społeczność będzie życzliwa, czy nie. Oni byli bardzo, bardzo życzliwi. Oni nawet w takiej swojej tragedii, no przy ogromnej biedzie w wielu punktach, chcieli się dzielić swoją wodą do picia. To jest taki prosty sygnał, że niewiele mama chce się podzielić, więc odczuwałem taką wdzięczność, czułem się bezpiecznie. Spotkaliśmy osoby takie typowo anglojęzyczne, z którymi jeszcze parę zdań udało się zamienić, natomiast reszta no, była nieanglojęzyczna, więc ta bariera językowa też utrudniała zwiększenie interakcji pomiędzy ratownikami i lokalną społecznością, no ale takie międzynarodowe gesty ciała były bardzo, bardzo jaskrawe, także postrzegam ludność Nepalu jaką taką właśnie życzliwą, chętną do pomocy i przede wszystkim bardzo wdzięczną, że tam jesteśmy.
1: Z czym pan stąd wracał? To taka pierwsza jednak potężna misja.
0: Wracałem z takim poczuciem, że się wzmocniłem. Skala i trudność złożona w tak krótkim czasie w warunkach rzeczywistych przełożyło się na doświadczenia. Miałem wrażenie wracając, że 10 dni dało mi więcej niż 5 lat szkoleń.
1: Pan miał nadzieję, że się uda kogoś odnaleźć w tych gruzach?
0: Oczywiście, że tak. No, kolejne prawo strażaków, że zawsze idziemy po żywych. Nieraz pewnie ktoś ze słuchaczy to słyszał. Zaangażowanie strażaków było jednakowe od 1. do 10. dnia.
1: A śnił się panu ten Nepal?
0: Nie, absolutnie. No to jest właśnie selekcja psychologiczna. Ja nie mam problemu, że kogoś nie uratuję. Strażacy zakładają sobie, że w danym momencie zrobią wszystko, co można było. Ale to nie jest tak, że zawsze wszystkich uratujemy, bo to jest utopia. My tam zrobiliśmy wszystko, co dało się zrobić, a że nie wszystkich uratujemy, czy to w skali katastrofy, w wymiarze międzynarodowym, czy pożaru domu, to jest naturalne.
1: Po powrocie z tak intensywnej wyprawy, rozmawiałem też z żołnierzami, głównie teraz Ukraina cały czas jest takim niesłychanym, trudnym, strasznie poligonem. Trudne powroty do domu, nawet jeżeli to nie są lata, tylko czasem miesiąc albo gdzieś tygodnie intensywnych doświadczeń. Jak jest z takim powrotem?
0: My działamy jako strażacy w sposób krótkotrwały. My jesteśmy ratownikami, więc uczestniczymy w tej formie interwencyjnej, ponieważ czas leci nieuboganie i ta krzywa prawdopodobieństwa odnalezienia osób żywych pod gruzami od momentu zaistnienia zdarzenia spada bardzo szybko. Potem myślę, że jest ten okres, gdzie w jakiś humanitaryzm wchodzimy, tam gdzie robiliśmy w Nepalu dostęp do tych ciał, czy ocenialiśmy budynki, to jest humanitaryzm, ale ta akcja ratownicza ma swój koniec. Dlatego się minęliśmy na lotnisku. Ja skończyłem akcję ratowniczą, pan uczestniczył w tej formie już humanitarnej, gdzie inny rodzaj pomocy w tym momencie jest potrzebny ludziom. I ja bardzo się cieszę z tego swojego zawodu, łamane na powołania, łamane na w końcu mam taki styl życia. Nie otwieram drzwi do pracy o 7.30, nie zamykam o 15.30, tylko bardzo żyję tym swoim zawodem. To ja nie przychodzę do fabryki, tylko realizuję jakiś rodzaj wewnętrznej misji, który tutaj też odnalazłem w kolejnym etapie swojego życia strażaka w Akademii Pożarniczej. Bo byłem studentem, byłem ratownikiem, potem doświadczenia z różnego typu akcji, szkolenia i moje predyspozycje do tego, że lubię przekazywać wiedzę innym, spowodowały to, że 8 lat temu z jednostki przyszedłem dzielić się doświadczeniami, szkolić podchorążych tej akademii i w tym momencie dalej czerpię z tego taką samą satysfakcję, jak było pierwszego dnia. Dobrze trafiłem. Gdybym miał wybrać jeszcze raz, na pewno bym to powtórzył. I teraz jestem w okresie, gdzie swoje doświadczenia, umiejętności mogę przekazywać ucząc innych. Zarówno tutaj, w tym, tak jak powiedziałem, w Akademii Pożarniczej, jak i za granicą, bo też bardzo dużo za granicę jeżdżę, latam uczyć innych ratowników, jak ratować życie.
1: Jak ratować życie, teraz mówiliśmy o pożarach. Pożary są na świecie niesamowite. Jak się ma strażak zachować w sytuacji, kiedy płoną hektary lasu na przykład?
0: Strażak będzie doskonale wiedział, jak się zachować. Kolejny kamień milowy obserwacji straży pożarnej, jeśli chodzi o jej rozwój. To teraz obserwujemy, w ogóle strażacy bardzo międzynarodowi się stali. Pierwsze działania to były te USAR-owe poza granicami kraju, a przecież ile właśnie pożarów było zgaszonych przez Polaków w Szwecji, Grecji, Turcji i zaczynaliśmy od tego, że to byli strażacy do gaszenia terenów leśnych, niezurbanizowanych i te zespoły nasze poruszały się na kołach. Przykładem jest właśnie wyjazd do Grecji i do Szwecji, gdzie kilkadziesiąt naszych samochodów jechało drogami, tam gasiły pożary, a teraz bardzo mocno w Straży Pożarnej rozwijamy strażaków, którzy poruszają się na nogach. W Stanach Zjednoczonych to się nazywa wildfire. To są osoby, które gaszą pożary na takich terenach, gdzie nie da się tymi samochodami wjechać. I to z ogromną dumą powiem. Potrafimy już udzielać pomocy za granicą, chyba w każdym wymiarze. W każdym wymiarze jesteśmy może nie najlepsi na świecie, bo to jest proces i nigdy się go ideału się nie osiągnie. Natomiast nasz poziom jest w skali świata bardzo, bardzo dobry.
1: Pan był w takich pożarach?
0: Nie. Ja jestem typowym USAR-owcem, więc swoją eksperckość zostawiam w obszarach działań poszukiwawczo-ratowniczych i ratownictwa technicznego.

0: strażak jest taki obraz społeczny. Ja absolutnie go podzielam, że strażak to jest bohater.
1: No, czyli tutaj 100 strażaków powie, że nie czuje się bohaterem. Jesteśmy tylko ludźmi, odczuwamy. Mimo tych predyspozycji, o których mówiliśmy, mi osobiście się wydaje, że ten obraz bohatera jest strasznie przerysowany. Ja nie lubię, jak ktoś mnie tak określa, z tego względu, że ja będę wiedział, kiedy się wycofać. Nigdy nie działam nadmiarowo. Oczywiście są sytuacje, gdzie pewnie w różnych możliwościach podejmę jakieś ryzyko, natomiast to jest zawsze oparte na tej ocenie. I
0: skacze w ogień strażak, ale on skacze jakieś dobrze przygotowane.
1: Właśnie nie skacze w ogień, tylko wchodzi w taki sposób, że jest zabezpieczony środkami, linią gaśniczą, umie operować tymi technikami, umie zarządzać procesem spalania. To wtedy tak, to może z boku wyglądać bardzo bohatersko, natomiast no takie nie jest. Jest technicznie przygotowane. Znaczy to wbrew pozorom też jest, mimo że skomplikowane, to bardzo łatwe do wyuczenia. Bo pożarem przede wszystkim zarządza powietrze. Jeżeli wie się, w jakich przepływach się chodzi, to wszystko jest i niebezpieczne, ale w miarę proste. Więc to obniżanie ryzyka, żeby zrobić sobie krzywdę, jest bardzo duże. I ja wiem, że cywil z ulicy, jakby wszedł w normalnych ubraniach, to by zginął od razu. A my ze środkami ochrony indywidualnej i odpowiednią wiedzą i umiejętnościami, no to jest bezpieczne. Nie przekraczamy tej granicy w sposób wariacki.
0: Gdzie idziemy teraz?
1: Idziemy teraz do garaży i hal, gdzie trzymamy nasz sprzęt ratowniczy. I tutaj kilka rzeczy pokażę. O, po lewej stronie mamy tą część poligonu, gdzie ćwiczymy ratownictwo drogowe i techniczne. Ta ilość wraków to jest do pocięcia, właśnie żeby ten manual ratownik w ręku miał. Te wypadki, o których mówiliśmy, które zdarzają się i są bardzo dużym dekonstrukcją dla tych pojazdów, to my się właśnie tutaj tego uczymy. Tutaj są hale sprzętowe. I zaraz wejdziemy do środka, pokażę kilka. Tam ten dziwny pojazd o dużych kołach, co wygląda jak samochodzik matchboxa, to jest tak zwana szerpa. To powódź akurat przyniosła takie wnioski, że potrzebujemy pojazdu, który i pływa, i porusza się w trudnym terenie, żeby bardzo szybko przemieszczać ludzi i sprzęt. Pożar w Biebrzy był taki, że tam krótki odcinek płynięto łodziami, potem trzeba było iść na nogach i te łodzie nieść sprzęt. W straży pożarnej pojawiły się te szerpy.
0: Tam się torfy paliły, nie?
1: Dokładnie. I tu się ładuje sprzęt, mogą wejść ludzie i to i popłynie, i pojedzie, więc to jest jakby niezatrzymywalne.
0: W takich jakichś akcjach powodziowych?
1: Tak, w zeszłym roku. Jako dowódca, jeden z dowódców centralnego odwodu, pana komendanta głównego z Akademii Pożarniczej, wyjechałem do działań i tam całe południe, też spędziłem kilkanaście dni. Praca jak przy powodzi, ładowanie worków, obsługiwaliśmy też huba, tam gdzie te zrzuty były spod śmigłowców, pomoc miejscowej ludności w oczyszczaniu piwnic. Z tej pracy było bardzo, bardzo dużo, bardzo ciężkiej fizycznie, natomiast to ja dwie powodzie w straży przeżyłem, w 2010 i w zeszłoroczną. Też jest strażacka robota i jakieś doświadczenia, które przywiozłem. Przeprowadziłem pana do hali, w której znajduje się przede wszystkim samochody i sprzęt do ratownictwa drogowego. Tutaj przed nami jest samochód ratownictwa drogowego typu Mega City. On tutaj ma tak zwany HDS, czyli taki dźwig, którym możemy duże ładunki przenosić, i ma możliwość holownika, więc jakby te duże ciężarówki, tiry są też do scholowywania. I mamy tutaj na terenie poligonu bardzo dużo samochodów tak zwanych hakowych. To jest też taka multizadaniowość tego sprzętu. Jeden samochód, w zależności od sytuacji i potrzeb, może sobie zabrać jakiś rodzaj kontenera.
0: I co, którym pan, czy też jakimi modelami pan jeździł?
1: Każdym. Każdym. Od drabiny, podnośniki, samochody techniczne. A to jest samochód ratowniczo-gaśniczy, więc można nim i gasić pożary, ale on jest taki bardzo też przystosowany do rozwiązania drogowego. To jest takie, my tam mamy takie swoje literki, to jest GBRT, czyli gaśniczy średni z takim właśnie rozszerzonym komponentem ratownictwa drogowego. I to jest nasza hala techniczna. Tutaj akcent polski, bo tutaj duma do munduru i duma do narodowości też jest bardzo duża u nas.
0: Tak?
1: Tak, tak, tak. No, to jest szkoła oficerska. Tutaj etos strażaka jest bardzo silnie wykuwany, a taka mentalność jest ukorzeniana.
0: Tu widzę drabinę, to takie stare drewniane chyba jeszcze.
1: Tak, aczkolwiek to służyły one akurat przy wieszeniu flagi w ostatnich dniach. My się dopiero tutaj urządzamy, bo ten poligon jest akurat takim miejscem, które bardzo dynamicznie się rozwija. Tu bardzo dużo możliwości powstaje i tak tutaj powstała ta hala, gdzie mogliśmy te samochody schować. Mamy tam przestrzeń do magazynowania sprzętu. To te regały powstały wczoraj. Tam będzie sprzęt techniczny na niej.
2: Czyli pan jeździ po świecie i szkoli pan ekipy z różnych krajów. Gdzie i czego?
1: Ja uczę działań poszukiwawczo-ratowniczych i kursów specjalistycznych z tym związanych i ratownictwa drogowego. Takimi stałymi krajami, do których jeździłem, była Gruzja. W tym momencie robię to w Mołdawii. Ostatnio sam się szkoliłem w Danii, poprzednio byłem w Kenii. W Kenii uczyłem stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych. Jestem specyficznym rodzajem ratownika, który w łatwy sposób przekazuje umiejętności. 21 lat za chwilę będę miał tej służby w Państwowej Straży Pożarnej. Naliczyłem już ponad 20 krajów. I tam, gdzie byłem ratowniczo i szkoleniowo, szkoląc siebie lub innych. To jest taka suma.
2: Co to znaczy być strażakiem? Każdy człowiek wybiera w życiu jakąś drogę, to jest wybór życiowy.
1: To dla mnie być strażakiem, naprawdę odpowiadam to na bardzo gorąco, bez przemyśleń, to jest być osobą, na którą można liczyć w każdych warunkach. I w stosunku do każdego podejdę w sposób taki sam i uczciwy. O, to jest dla mnie bycie strażakiem. Uczciwie wykonywać swoją pracę, to jest być najlepszym strażakiem dla mnie tak w ogóle. A że można na mnie liczyć, no to jest właśnie kontekst tego zawodu.
2: Czapeczka, ale tu jest Polska walcząca na górze.
1: Tak, bo tak jak powiedziałem przed chwilą, ja bardzo czuję się dumny z tego, że jestem Polakiem. I bardzo pielęgnuję wszelkie takie wydarzenia historyczne, które w kontekście naszego kraju są ważne. Staram się kultywować. Co roku biegam w biegu powstania, konstytucji, odzyskania niepodległości, tropem wilczym biegam. Więc ta taka moja wiedza historyczna jest też, myślę, bardzo bogata. Z taką dumą narodową, którą mam w sercu. Przychodzę do pracy, robię swoją pracę, ale też poza nią, w kontekście straży, mam bardzo dużo satysfakcji, że to robię, bardzo dużo przyjemności. To nie jest praca, to jest służba. Bardzo indywidualna sprawa. Niektórzy też to w większym stopniu przekładają na zawód. Ja w większym stopniu przekładam to jednak na misję.
2: Misja, czy kiedyś pan liczył, ilu ludzi pan uratował?
1: Nie. Dla mnie ewakuacja ludzi po zadymianej klatce jest częścią, elementem akcji ratowniczej, a nie bohaterskim czynem. Najlepsze jest to, że taki najbardziej światły czyn, gdzie uratowałem człowieka, był w obszarze prywatnym, gdzie sobie wracałem ze służby bardzo późnym wieczorem. Temperatury były ujemne i przejeżdżając przez las cień człowieka gdzieś tam zobaczyłem i okazało się, że to był leżący człowiek, więc uratowałem go od hipotermii, tak, uratowałem mu życie na pewno. A w straży gdzieś to się gdzieś zaciera i takich jasnych przykładów nie mam. I tak wielokrotnie wyciągało się osoby poszkodowane z mieszkań, z wypadków. Nasze czynności ratujące życie wpływały na to właśnie, że przeżyły, ale nie odnotowuję sobie w głowie tego w żaden sposób.
2: Czy pan by umiał bez tego żyć?
1: Tak, dało na pewno. Bo mimo tego, że uwielbiam to robić, śmiałem się, mógłbym robić w drewnie, byłbym świetnym stolarzem. No, jakbym poszedł na emeryturę dzisiaj, to też bardzo dużo bym zachował sobie podróży i chodzenia po górach. Bez straży też byłbym szczęśliwym człowiekiem, odnajdując się elastycznie w różnych obszarach. A, nie wiem, może na emeryturze będę uczył koło gospodyń wiejskich lub przedszkolaków pierwszej pomocy.
2: To może być bardzo skuteczne.
1: Tak, tak. Nie ukrywam, że też tak robię, ale jeżeli ja kogoś nauczę dobrze ratować, no to też w jakiś sposób ratuję. Śmieję się, że 30% z uratowanego człowieka, które zrobi ktoś, kogo uczyłem, jest dla mnie. No i więc ja bardzo lubię słowo ratownictwo. One ma szeroki, poza strażacki też bardzo duży obszar.
2: No i społeczny i w ogóle ma szeroki obszar.
1: Dokładnie tak.
2: Moim gościem był dziś, pan się może nie zgodzi, ale ja to powiem, tak jak o wszystkich zresztą strażakach, bohater, brygadier Rafał Podlasiński. Dziękuję bardzo.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków. Amen.
2: Dziś uroczystość w niebo wstąpienia Pańskiego. Jezus przyszedł na świat, wychowywał się w zwykłym domu. Tak wiemy, tak wierzymy. Potem był z apostołami, został zabity, zmartwychwstał. No i zakończył misję i wrócił do Ojca. I dziś patrzymy na taki moment, na tych apostołów, którzy zostają sami, ze wzrokiem wbitym w niebo, trochę nie wiedząc, co zrobić. Duch Święty jeszcze nie stąpił, oni tego nie rozumieją, co to znaczy, że on ma stąpić. Na razie tylko tyle wiedzą, że mistrz odszedł, a oni kompletnie nie wiedzą, jak to poskładać w całość. Czy wiedzą coś?
3: No tak, to co oni wiedzą, co rozumieją, ja myślę, że to jest sprawa absolutnie drugorzędna. Najważniejsze jest to, że Pan Jezus wie, co ma być, co ma się wydarzyć i jak to dalej wszystko będzie funkcjonowało. On jest Bogiem, On jest Wszechwiedzący, On ma plan. Także na życie apostołów, nawet jeżeli oni o tym nie wiedzą, tego nie rozumieją, nie są w stanie zaakceptować na tym etapie. Niemniej my, patrząc z perspektywy czasu, wiemy, że to w niebo wstąpienie Pana Jezusa otworzyło absolutnie nowy rozdział w ich życiu. Nowy rozdział w ich relacji z Panem Bogiem. Taki już oparty rzeczywiście o moc Ducha Świętego, o wsłuchiwanie się, o rozeznawanie woli Ducha Świętego, o to taką współpracę z Jego łaską, zrozumieć, odkryć, jak to robić i to robić. To jest, myślę, to, co zaczęło się dokonywać od tego momentu.
2: To może być cenna nauka dla nas, jeżeli czujemy się tacy właśnie zagubieni, czekając, co ma się wydarzyć, wierząc w to, że jest ktoś, kto to po prostu wszystko ogarnia. No i dziś będziemy o tym mówić. Taka anatomia trochę też ogarniania siebie. A zaczynamy od czytania z Dziejów Apostolskich, rozdział pierwszy, wersy od 1 do 11.
4: Pierwszą księgę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku, aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Słyszeliście o niej ode mnie, mówił. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba.
2: Może zacznijmy od początku. Kim był Teofil? Bo tu napisano: pierwszą księgę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał.
3: Tak, to co z całą pewnością możemy o Teofilu powiedzieć, to to, że był adresatem pierwszej księgi i adresatem drugiej księgi, którą święty Łukasz napisał. Bibliści zgadzają się w większości z z tezą, że istniał konkretny Teofil, człowiek, któremu Łukasz dedykował niejako tę księgę, dla którego może tak pisał, ale to imię Teofil możemy również odczytywać w takim kontekście symbolicznym. Teofil to ten, który miłuje Boga. A więc jest to list do każdego z nas. Jest to księga napisana dla każdego z nas, którzy miłujemy Boga, którzy chcemy z Bogiem budować relacje, którzy chcemy poznawać Go, chcemy z Nim żyć, chcemy dać Mu się poprowadzić, chcemy zrozumieć to, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy.
2: Jezus odchodząc nie zostawił ich samych, znaczy oni czekali na wstąpienie Ducha Świętego. To się nie stało zaraz. Tutaj napisane jest: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. A oni go pytali: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? No, bez Ducha Świętego nijak nie da się zrozumieć tego wszystkiego. Nie składa się do kupy to.
3: To prawda. I tutaj mamy tak naprawdę, my już w tej chwili w Kościele przeżywamy nowennę przed zesłaniem Ducha Świętego. Jesteśmy w trakcie tej nowenny. I jest to jedyna nowenna, którą Pan Jezus ustanowił i która jest zapisana na kartach Pisma Świętego. Pan Jezus kazał im odchodzić z Jerozolimy i modlić się, oczekując na wstąpienie Ducha Świętego. Wiemy, że to po tej 9-dniowej modlitwie dokonało się rzeczywiście w dniu Pięćdziesiątnicy. Jest to niesamowite, ponieważ widzimy Jezusa, który w tym momencie już wie, że czas tłumaczenia uczniom, wyjaśnienia im wszystkiego tego, co zamierzał im wyjaśniać, przeminął. To, co byli w stanie zrozumieć i przyswoić, zrozumieli. Cała reszta jest dla nich zakryta. To pytanie o to, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela, w zasadzie jest takim pytaniem, które pokazuje, no, że Jezus poniósł dużą porażkę, jeśli chodzi o edukowanie swoich uczniów, bo nie udało mu się przekonać ich, że jest Mesjaszem, że nie przyszedł tutaj ustanawiać Królestwa Izraela, że przyszedł w innym celu, że Królestwo Jego nie jest z tego świata i jesteśmy tego Królestwa zaproszeni i mamy to Królestwo nie z tego świata tu i teraz, prawda, budować dzięki Jezusowi, dzięki przynależności do Niego, dzięki Jego mocy, Jego Ducha Świętego. Więc Pan Jezus tutaj przestaje już tłumaczyć, a jedyne, co robi, to motywuje ich do oczekiwania na Ducha Świętego. Oni do końca nie wiedzą na kogo, nie wiedzą, co ma się wydarzyć, ale to, co jest najważniejsze, rozumieją, że mają oczekiwać. I to robią.
2: To dla nas bardzo ważna postawa. I w ogóle bardzo ważna postawa, jeżeli nie wiem, jakoś sobie nie wyobrażam przeszłości, rzeczywistości, może nie muszę. Mhm. To jest napisane, że plany Boże są większe niż nasze.
3: To prawda i my się ciągle z tym zderzamy, dotykając pewnej ściany niezrozumienia wielu rzeczy, które się w naszym życiu wydarzyły, wydarzają, tego dlaczego tak, a nie inaczej Pan Bóg te nasze losy prowadzi, dlaczego nie reaguje, nie interweniuje tak szybko, jakbyśmy chcieli, że nie odpowiada tak, jakbyśmy chcieli. Na te pytania no, nie znajdujemy często satysfakcjonujących odpowiedzi, ale ponieważ wiara jest naszą relacją z Panem Bogiem, to Bóg zaprasza nas do tego, żebyśmy się w tą relację zaangażowali. Żebyśmy może mniej skupiali się na sobie, swoich oczekiwaniach i tym, co my chcemy zrozumieć, jakie odpowiedzi chcemy znaleźć, ale bardziej pozwolili się Mu poprowadzić każdego dnia naszego życia tak, jak On tego chce. Wypełniając w sposób możliwie dobry swoje obowiązki, powołania życiowe, zadania wynikające z pracy, którą pełni, którą realizuje, zachowując w tym wszystkim naukę Jezusa, zachowując w tym wszystkim Jego przykazania. Żyć życiem chrześcijanina, pozwalając na to, żeby Pan Bóg objawiał nam to, co chce wtedy, kiedy On będzie chciał. Żeby odpowiedzi na pytania, które nas dręczą, udzielał nam w tym momencie, kiedy to będzie dla nas najlepsze, kiedy będziemy w stanie je przyjąć. To jest trudne, ale z drugiej strony jest to postawa, dzięki której my bardziej się skupiamy na Jezusie, a mniej na sobie. A o to by w naszym życiu chrześcijańskim chodziło i powinno chodzić coraz bardziej, żeby kręcić się wokół Jezusa, a nie wokół siebie.
2: Jeszcze Duch Święty nie stąpił, ale Jezus już nad nimi czuwał, dlatego że przyszli dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: mężowie z Galilei, dlaczego stoicie, patrujecie się w niebo? Czyli jakby, no on wiedział, że oni tego nie zrozumieją, że to nie jest ten poziom, Duch Święty coś innego wnosi. Więc po prostu posłał im jeszcze dwóch facetów, którzy mówili im: panowie, no to marzenie mieć takich aniołów, co?
3: My mamy takich aniołów. Ja jestem przekonany, że Pan Bóg nam posyła ciągle ludzi i różne natchnienia nam daje bezpośrednio już od Ducha Świętego i daje nam swoje słowo, które słyszymy w czasie liturgii mszy świętej i przez konfesjonał, posługę podspowiednika też czasami przyjdzie i w różnych innych okolicznościach, czy przez jakiś film, nawet The Chosen, prawda, który osobiście bardzo lubię. Pan Bóg różne sposoby, albo przez kolegę z pracy, albo przez sąsiada, przez znajomego, przez męża, żonę, dzieci, rodziców. Pan Bóg przychodzi z takimi słowami, z takim troszeczkę puknięciem: popatrz na mnie, przypomnij sobie o mnie, czekam na ciebie, prowadzę ciebie, nie opuszczam ciebie, jestem w twoim życiu obecny, więc nie martw się nadmiernie, oderwij swoje serce, podnieś swoje oczy, popatrz się na mnie, popatrz się w moim kierunku, daj mi się poprowadzić. Mamy takich aniołów, ponieważ Bóg wie, że my potrzebujemy ciągłej stymulacji do tego, by z Nim żyć, by Go szukać, by dla Niego czas znajdować i nas stymuluje.
2: Za chwilę przeczytamy fragment z listu św. Pawła Apostoła do Efezjan.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan, rozdział 1, werset 17 do 23.
1: Bracia, Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, niech da wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przeogromna Jego moc względem nas wierzących, na podstawie działania Jego potęgi i siły. Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami.
0: Bóg wskrzesił Jezusa z martwych i posadził po swej prawicy na wyżynach niebieskich ponad wszelką zwierzchnością, władzą, mocą i panowaniem i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. Święty Paweł widział daleko naprzód, a te słowa w zasadzie odnoszą się do wszystkich pokoleń. Nie ma innego imienia niż imię Jezus,
2: który moglibyśmy być zbawieni. Jest Panem i Zbawicielem, jest Panem i Bratem, jest kimś, kto jest wszechpotężnym Bogiem, od którego wszystko zależy, który dał nam istnienie, jest początkiem naszego istnienia i celem, do którego zmierzamy, czyli kresem naszego istnienia tutaj na ziemi, a zarazem jest kimś, kto jest bardzo bliski nam, bardzo zaangażowany w relacje z nami, budowanie tej relacji, bo tylko w relacji z Nim możemy odzyskiwać utracony przez grzech obraz i podobieństwo do Boga i odkrywać na nowo swoją godność i to, o czym wcześniej pisze, prawda, to kim jesteśmy i dokąd zmierzamy.
0: To jest piękne to już na początku tego listu, że Paweł mówi, żeby Ojciec dał nam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. To, co dla nas jest najważniejsze i pierwsze, to po prostu poznać Boga, być blisko Niego.
2: Tak, i z jednej strony może powiedzieć, Paweł troszeczkę się modli, a troszeczkę po prostu życzy tego Efezjanom, a ponieważ Efezjan tutaj nie ma i przypuszczam, że żaden nie słyszy w tym momencie tego naszego rozważania, to jest to słowo skierowane do nas, tych wszystkich miłujących Boga, tych wszystkich teofilów i teofilek, którzy pragniemy żyć z Jezusem, pragniemy Go poznawać, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest źródło tego poznania. Źródło poznania Boga jest w samym Bogu. Bóg daje nam swojego Ducha Świętego, czyli daje nam siebie też, po to, żebyśmy mogli Go coraz bardziej poznać. I tutaj chodzi o światłe oczy serca. Świat patrzeć sercem, patrzeć oczami Pana Boga, patrzeć przez pryzmat miłości, z której zostaliśmy stworzeni i dla której istniejemy. Pozwolić Panu Bogu tą miłością rozświecić nasze życie, czyli Duchem Świętym, byśmy zobaczyli, po co istniejemy. No, ten list w ogóle do Efezjan jest niesamowity, bo ja już często powtarzam, że w nim również znajdujemy te słowa, że Bóg w Jezusie wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości nas przeznaczył dla siebie. I teraz Paweł dalej pisze w tym liście właśnie o tym, niech wam da Pan Bóg to poznać, że zostałeś wybrany przed założeniem świata, że zostałeś stworzony dla Boga, że jesteś jedynym stworzeniem na ziemi zdolnym przyjąć miłość i odpowiedzieć na miłość Pana Boga, że jesteś jedynym stworzeniem zdolnym zachwycić się Panem Bogiem, pozwolić Mu się oczarować, ogarnąć Jego nieskończoną miłością i przyjąć to rozpalenie miłością Twojego serca, byś jakoś chociażby troszeczkę na tą miłość Bożą swoją miłością odpowiedział. My czasami zapominamy o tym, o czym tutaj święty Paweł pisze, że Przeznaczeniem naszym jest zająć miejsce wśród świętych, że być dziedzicami Boga, współdziedzicami Chrystusa, że to jest bogactwo chwały, że nawet jeżeli tutaj na ziemi przeżywamy różnego rodzaju trudności, cierpienia, zmagania, przeciwności, jesteśmy okaleczeni przez grzech, przez różnego rodzaju okoliczności grzeszne, czy niszczące, zniewalające, to ostatecznie Bóg chce prowadzić nas przez to wszystko, co się tutaj na ziemi dzieje, po to, żebyśmy osiągnęli świętość, czyli pełnię doskonałości, którą Bóg dla nas zamierzył, podobieństwo do Niego absolutne i byśmy mogli w tej rzeczywistości nieba nieustannie już trwać i się Bogiem cieszyć i Boga uwielbiać także we wszystkim tym, co tutaj na ziemi, czego nie rozumieliśmy, czego żeśmy nie wiedzieli. A to, że jest to możliwe, to Paweł o tym pisze, że Bóg potwierdził właśnie przez to, że wskrzesił Jezusa Chrystusa z martwych. To właśnie zmartwychwstanie Jezusa jest takim namacalnym dowodem, że Bóg jest w stanie dokonać tego, co obiecał. Że jest w stanie zapewnić nam to miejsce w niebie.
0: Gdybyśmy byli mocno zdezorientowani, też życiowo, ale i w wierze, i czekali na Ducha Świętego, oczywiście nie wstąpi. A tu jest napisane, i wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem, czyli będąc w Kościele.

0: my odkrywamy to, kim jesteśmy, rozpoznajemy na nowo swoją godność, ale też otrzymujemy środki do tego, by ten cel osiągnąć, by do tego celu dojść. I nawet jeżeli, właśnie, to jest bardzo ważne, wszystko jest poddane pod stopy Jezusa. I warto się czasami zastanowić nad tym, co w moim życiu nie jest poddane pod stopy Jezusa. To wszystko, z czym ja sobie nie radzę, z czym jestem słaby, grzeszny, zniewolony, albo w czym jestem bardzo zarozumiały i samowystarczalny, to są rzeczy, które nie są poddane pod stopy Jezusa jeszcze. Przeze mnie. Ja mam tą władzę, żeby poddać pod stopy Jezusa swoje życie. Żeby niejako uniżyć się, ale też poddać się Jego zbawczej mocy. Pozwolić Jezusowi w sobie zwyciężać. Jezus chce, żebyśmy byli zwycięzcami. Poddanie się pod stopy Jezusa nie oznacza stanie się podnóżkiem Jezusa. Ale jeżeli my się poddajemy pod stopy Jezusa, to podnóżkiem Jezusa staje się nieprzyjaciel, który nas gnębi, który nas od Boga odciąga, który nas próbuje pozbawić tego dziedzictwa. Więc im bardziej przychodzimy do Jezusa, tym bardziej potęga szatana jest w naszym życiu zdeptana, a my uzyskujemy potęgę i moc Boga do tego, by osiągnąć cel naszego istnienia, jakim jest niebo.
1: O niebie jeszcze za chwilę będzie. I za chwilę wsłuchamy się w słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Chcę głosić Twą wielkość, Boże mój Królu, i błogosławić imię Twe zawsze i na wieki. Każdego dnia będę Cię błogosławił i na wieki wysławiał Twe imię.

Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła.

Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje i święci Twoi niech Cię błogosławią. Niech mówią o chwale Twojego Królestwa i niech głoszą Twoją potęgę.

0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 28, werset 16 do 20.
1: Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam, gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: „Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.
0: To pierwsze zdanie jest takie proste, ale ciekawe. 11 uczniów udało się do Galilei, na górę, tam, gdzie Jezus im polecił. 11 uczniów, ci uczniowie noszą w sobie rany zła, bo nie jest ich 12, tylko 11.
2: Noszą sobie rany swoich własnych osobistych porażek. Nie skupiamy się tylko na Judaszu, prawda? Jego zabrakło, ale Piotr. Każdy z nich był uciekinierem. Jedyny Jan, który jakoś tam honor całej tej brygady ratuje, pozostając pod krzyżem Jezusa. Noszą sobie najrozmaitsze rany, jak widzimy, nawet cały czas noszą sobie różnego rodzaju wątpliwości. Mimo że 40 dni Pan Jezus się objawiał w różnych momentach, różne słowa wypowiadał, że dawał im Ducha Świętego, że jadł z nimi, no to, że jeszcze cuda czynił, jak ten chociażby cudowny połów ryb kolejny nad jeziorem, to cały czas wątpią. No są taką bardzo, jak to się mówi, reprezentatywną grupą dla nas wszystkich tutaj, byśmy powiedzieli. Każdy z nas może się odnaleźć w tej brygadzie. Cokolwiek byśmy w tym momencie nie przeżywali, to warto jest, żebyśmy te słowa usłyszeli jako słowa Jezusa, czy słowa Jezusa, który Mateusz, przepraszam. To ważne jest, żebyśmy te słowa Jezusa dzisiaj usłyszeli jako słowa, które Mateusz zapisał specjalnie dla nas.
0: Udali się do Galilei, Nie poszli na dziedziniec do świątyni jerozolimskiej, tylko poszli do Galilei. Jak ktoś zna Warszawę, to tak jakby poszli na Pragę. To taka słabsza dzielnica. Takie trochę większa bieda. Trochę folklor, można powiedzieć, czasem przesadzam, ale Galilea była takim mniej ważnym miejscem w tamtym czasie w Izraelu.
2: Ale to było miejsce, gdzie wszystko się zaczęło. To było miejsce, w którym Jezus chciał ich widzieć. Może powiedzieć, że tam był początek ich relacji z Jezusem i tu tam też jest początek i tego nowego etapu w ich życiu. Już bez Jezusa obecnego w ciele, a jednak realnie obecnego pośród nich w mocy Ducha Świętego, co zresztą tutaj wyraźnie nam dzisiaj mówi i w tym fragmencie też nam to mówi. Jezus ich daje, gdyby kieruje do początku, żeby oni sobie przypomnieli to pierwsze powołanie, kiedy powiedział im po raz pierwszy: pójście za mną. Teraz chcę im to powiedzieć w inny sposób, ale równie jasny. Chociaż jasność tego przekazu stanie się ich udziałem dopiero za te kilka dni, kiedy otrzymają od Ducha Świętego.
0: Udali się do źródeł. Można tak myśleć o Galilei właśnie. I to jest piękne, że być może my, kiedy nie wiemy, co zrobić, mamy trochę zamieszania, to możemy też szukać w swoich źródłach.
2: Wrócić do pierwotnego spotkania z Panem Jezusem, tak. Do pierwotnej miłości, do tych doświadczeń, kiedy namacalnie dał nam Jezus poczuć, że nas kocha, że nam przebacza, że nas podnosi, że nas nie opuszcza.
0: Bo niektórzy jednak wciąż wątpili.
2: Tak jak i mam się to w różnych momentach przydarza. A to właśnie Jezus podchodzi do nich, tak? Jezus podchodzi do nich. To też jest ważne słowo. Zobacz Jezusa, który podchodzi do ciebie. Przychodzi do ciebie. On nie jest gdzieś daleko, ale on jest bardzo blisko. Przychodzi do ciebie w twojej sytuacji, w takiej, jakiej jesteś. Zapraszając cię do tego, byś spojrzał na początek twojej relacji z nim. Może na to doświadczenie większe, takie bardziej namacalne doświadczenie jego miłości. I podchodzi po to, żeby mówić.
0: No i tych 11, którzy noszą w sobie tą ranę zła, czyli brak Judasza, który się zabił. To straszna historia w ogóle jest. Oni też, jak ksiądz mówił, oni zdradzali i uciekali i wszystko innego robili. Po prostu do tego jeszcze mało z tego rozumieją, o czym też była mowa w pierwszym czytaniu. Do nich mówi w tym momencie Jezus: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tak właśnie pomyślałem teraz, czy to pierwszy raz w Ewangelii padło te słowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego?
2: Nie jestem w 100% pewien, ale stawiam tezę, że tak. To jest ten wielki nakaz misyjny, który jest i w Ewangelii Marka, i w Ewangelii Mateusza. No, gdyby się jakiś biblista dorwał do tego tekstu, to być może powiedzieć, że niewykluczone, że ten tekst został dopisany troszeczkę później. Ale mówię, nie jestem tego w 100% pewien, więc nie będę tego twierdził z całą stanowczością. Niemniej to jest właśnie to słowo, które ukierunkowuje cały Kościół na przyszłość. Tak Jezus po pierwsze mówi: dana mi jest wszelka władza. Potwierdza to. Przychodzi do nas w tej sytuacji, w której jesteśmy, nawet jeżeli wątpimy, nawet jeżeli sobie z czymś tam nie radzimy, jeżeli uznajemy się za ludzi słabych, niegodnych, to Pan Jezus mówi: ja mam władzę, ty nie musisz mieć władzy, ja mam władzę, ja mam władzę, którą się z tobą dzielę. Udzielę ci takiej władzy nad twoim życiem, nad twoim grzechem, nad twoją słabością, żeby ta władza cię nie przytłoczyła, ale żeby pomogła ci śmiało podnosić się z twoich upadków i zmierzać do nieba, do świętości. Ale tam władzę ci daje także po to, żebyś mógł iść przez to życie jako mój świadek, żebyś mógł wypełnić moją wolę w swoim życiu, żebyś tą wolę rozpoznał. Dzisiaj bardzo konkretnie Jezus mówi, co jest Jego wolą w stosunku do nas. My oczywiście będziemy tego słowa słuchali, mówili to do papieża, do kardynałów, arcybiskupów, biskupów, ewentualnie do księży, to może do sióstr zakonnych jeszcze. Ale to jest tylko i wyłącznie nieudolna próba wyłgania się z odpowiedzialności, którą Jezus nakłada na nas. Jezus daje to zadanie całemu Kościołowi w osobie tych swoich uczniów. Więc daje je także nam. Po to, żeby prawda o Jego zwycięstwie nad złem, prawda o powołaniu człowieka do świętości i o tym, że bramy nieba są już otwarte i że Duch Święty dokona dzieła, które Jezus w nas rozpoczął na chrzcie świętym, żeby dotarła do każdego człowieka, żeby każdy to przyjął i przyjmując doświadczał, że tak właśnie jest.
0: A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. To niesamowite słowa.
2: Jakby ktoś miał wątpliwości, tak? Bo chwilę później, prawda, unosi się do góry i znika. Więc Jezus mówi: owszem, tutaj będę w inny sposób, ale będę przez wszystkie dni do skończenia świata. I my tego w Kościele doświadczamy. Zobaczmy, że chociażby, no to jest takie najbardziej oczywiste się wydaje, czyli eucharystyczna obecność Jezusa pośród nas. Obecna w Najświętszym Sakramencie, tym w czasie sprawowania Eucharystii, ale także tej obecności, którą możemy adorować w kaplicach adoracji na przykład, czy w tabernakulum. To jest obecność Jezusa. On jest tutaj prawdziwy, pełen chwały, pełen mocy, pełen blasku, pełen miłości. I my w tym blasku Jego chwały, Jego miłości możemy się nieustannie kąpać, zanurzać cali. Możemy się poddawać tym promieniom, które przenikają całe nasze życie, usuwają ciemności, usuwają lęk i uzdrawiają i przywracają nadzieję. Ważne jest to, żebyśmy w to wierzyli, żebyśmy nie dali sobie z serca wyrwać prawdy tej obietnicy, realności tej obietnicy, bo diabeł robi wszystko, żeby nam to wszystko z serca usunąć. Ale Jezus jest większy niż diabeł.
0: Jak jesteśmy tacy trochę zagubieni, bo to są obietnice, one się oczywiście spełniają, przychodzi Duch Święty, ale jak jesteśmy tacy zagubieni, nie wiemy, co zrobić. Trochę jak ci apostołowie, którzy gapią się w niebo, nie wiedząc, co teraz.
2: No to słuchać Jezusa. To właśnie Pan Jezus po to tych dwóch przysłał, żeby przypomnieć im, bo to, co już rozważaliśmy w pierwszym czytaniu chociażby, kazał im nie odchodzić z Jerozolimy. Czyli wracajcie do Jerozolimy, wracajcie do Wieczernika, i na razie tylko to. Pan Jezus im nie mówi już, co będzie dalej. Co będzie dalej, to im powiedział tutaj w tym wielkim nakazie misyjnym, owszem, ale to jest tak nierealne, że oni tego najprawdopodobniej zupełnie nie przyswajają. Więc jedyne, co mają zrobić, to czekać na to, że spełni się obietnica Jezusa. Czekać na spełnienie tej obietnicy Jezusa, czyli czekać na zesłanie Ducha Świętego. I my, jako że trwamy w Kościele w nowennie, przed tą niesamowitą uroczystością, którą będziemy już za tydzień obchodzili, może właśnie powinniśmy się w tym tygodniu skupić na czekaniu. Jeżeli mamy doświadczenie tego, co pan powiedział, bezradności, niewiedzy, słabości, no to nie kombinujmy. To włączmy się w tą nowennę przed uroczystością zesłania Ducha Świętego. Prośmy codziennie o to, żeby Duch Święty do nas przyszedł, żeby wypełnił nas na nowo swoją miłością, żeby odnowił w nas działanie tych darów i charyzmatów, które otrzymaliśmy w czasie chrztu i w czasie sakramentu bierzmowania, żebyśmy zaczęli wreszcie z tą łaską współpracować, żebyśmy te dary i charyzmaty rozpakowali i korzystali z tego dobrodziejstwa, które od Niego otrzymujemy. Tak, żeby ten dzień pięćdziesiątnicy stał się dla nas rzeczywiście odrodzeniem w Duchu Świętym. Nowym wylaniem daru Ducha Świętego na całe nasze życie.
0: Amen.
2: Amen.
0: W tym oczekiwaniu na zesłanie Ducha Świętego Państwa zostawiamy. Jak zawsze bardzo dziękujemy za wszelką pomoc i prosimy o nią, o pomoc w tworzeniu tych audycji Księga. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć, to strona radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj nas, tam wszystko będzie napisane. A dziś za uwagę dziękuję Państwu.
2: Ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska.
3: Księga.

Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: jest powtórka. Muzyczny kalejdoskop. Zaprasza Daniel Badecki.
1: Minęła godzina 22, słuchacie Radia Emaus i muzycznego kalejdoskopu. Ja nazywam się Daniel Badecki, kłaniam się nisko i serdecznie zapraszam na kolejne muzyczne spotkanie. Dobry wieczór. A zaczniemy to spotkanie i skończymy wspomnieniem Stanisławy Celińskiej, wybitnej aktorki, piosenkarki, która niedawno od nas odeszła. A urodziła się 29 kwietnia 1947 roku w Warszawie. W 1969 roku zaś ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. Była aktorką wielu teatrów warszawskich, współczesnego, nowego, dramatycznego, ale również aktorką Teatru Nowego w Poznaniu. Uczestniczyła w wielu spektaklach teatru telewizji. Występowała na deskach teatralnych m.in. u Erwina Aksera, Jerzego Kreczmera, Tadeusza Łomnickiego, Bohdana Cybulskiego czy Jerzego Grzegorzewskiego. Jako aktorka filmowa Stanisława Celińska zadebiutowała w filmie Andrzeja Wajdy Krajobraz po bitwie. W 1970 roku wcieliła się tam w postać Żydówki Niny. Ale będziemy Stanisławę Celińską pamiętać przede wszystkim z takich filmów jak Nie ma róży bez ognia Stanisława Barei, Noce i dnie Jerzego Antczaka, Panny z Wilka Andrzeja Wajdy, czy też Pieniądze to nie wszystko Juliusza Machulskiego, Ryś Stanisława Tyma, Katyń Andrzeja Wajdy, czy Bitwa Warszawska Jerzego Hoffmana, ale to również fantastyczne role serialowe. I tu znów Stanisław Bareja się pojawia i jego seriale Alternatywy 4 i Zmiennicy, czy też inne seriale jak Janka czy Awantura o Basie. Ale chciałbym o tej muzycznej stronie opowiedzieć, jeśli chodzi o Stanisławę Celińską. Zwłaszcza te ostatnie kilkanaście lat było bardzo płodne i takim punktem chyba kulminacyjnym był album z 2015 roku Atramentowa. To był album, który bardzo długo utrzymywał się na szczytach list przebojów. Co pokazało, i ten album, zresztą nie tylko ten, ale również inne Stanisławy Celińskiej, chociażby Malinowa czy Jesienna, one pokazują, że jednak potrzebujemy takiej muzyki, takiej twórczości, która przez tekst i muzykę mówi sama za siebie. Jest nienachalna, a jednak tak przenika nas do głębi. I takie są te albumy, zwłaszcza ten album Atramentowa. Ma jakąś taką aurę, taką wyjątkową, inną, niesamowitą i mam nadzieję, że będziecie mogli się o tym teraz przekonać. Posłuchamy pierwszego utworu z albumu Atramentowa, czyli pieśń Czerń i Biel. Muzyka Maciej Muraszko, a słowa napisał Wojciech Młynarski.

do Stanisławy Celińskiej, do jej pięknego pastelowego głosu, do aury, którą roztacza, że ma się wrażenie, że siedzi się przy kominku w domu i ma czas, przestrzeń na rozmyślanie, wrócimy pod koniec dzisiejszej audycji. Teraz chciałbym wspomnieć innego artystę, jubilata, ponieważ 13 maja swoje 76. urodziny obchodzi Stevie Wonder, piosenkarz, multiinstrumentalista, kompozytor, producent, zdobywca 22 statuetek Grammy. Sprzedał miliony, setki milionów płyt na całym świecie. Ja chciałbym sięgnąć w szczególności do jednego z albumów, do Songs in the Key of Life. To jeden z najsłynniejszych w ogóle albumów, jeśli chodzi o muzykę popularną. Na liście 500 albumów wszechczasów magazynu Rolling Stone zajmuje 4. miejsce. To też w pewnym sensie mówi samo za siebie. Muzycy analizują harmonię, analizują wszystko, co dzieje się w tym albumie. Teraz chciałbym sięgnąć do jednej z takich piosenek, utworów Sir Duke. Jest to oczywiście hołd wyrażony Duke'owi Ellingtonowi, wybitnemu artyście jazzowemu. Tutaj usłyszymy jednak trochę inną aranżację, nie tę oryginalną z albumu, natomiast też bardzo ciekawą, Chrisa Waldena. Aranżacja ta pochodzi z albumu Full On, a piosenkę wykonuje tutaj Melanie Taylor.

chciałbym, abyśmy dotknęli jeszcze jednego utworu pochodzącego z albumu Songs in the Key of Life Stevie'ego Wondera do piosenki S. Piosenki bardzo, bardzo energetycznej, bardzo takiej ciekawej formalnie i z bardzo pięknym przekazem. Są różne interpretacje tekstu tej piosenki. One są takie, że mówią, iż jest to jakaś forma wyznania miłości do ludzkości, ukochania świata, życia, drugiego człowieka. Są też interpretacje, że być może podmiotem lirycznym w jakimś sensie jest Bóg, który zwraca się do nas wszystkich. Bardzo ciekawa jest ta piosenka. Jest jedną z bardziej znanych z tego albumu właśnie Songs in the Key of Life, a swoje palce prawie że dosłownie maczał również Herbie Hancock, wybitny pianista jazzowy, kompozytor, który nie tylko w tej piosence maczał swoje palce, jeśli chodzi o album Songs in the Key of Life. Zostawiam was z piosenką S Stevie Wonder z albumu Songs in the Key of Life.

To był Stevie Wonder w piosence S, pochodzącej z albumu Songs in the Key of Life. A teraz chciałbym przejść do Jana Sebastiana Bacha. Ponownie pojawi się kantata. Tydzień temu była kantata, a teraz znowu będzie kantata. Tyle, że tym razem przeznaczona na uroczystość, która przed nami, czyli w niebowstąpienie pańskie. Uroczystość ta została już wiele lat temu przeniesiona na niedzielę, choć gdybyśmy mieli liczyć te 40 dni, no to by wypadała w czwartek. I na ten dzień, czyli na uroczystość w niebo wstąpienia pańskiego, Jan Sebastian Bach skomponował 4 kantaty. Ja wybrałem jedną z nich, mianowicie Gottfried auf mit Jauchzen, wstępuje Bóg wśród radosnych okrzyków. Jest to kantata, która została po raz pierwszy wykonana 30 maja 1726 roku. Składa się z 2 części. W pierwszej części mamy tak 5 ogniw, można by powiedzieć, i w kolejnej, tej drugiej części mamy 6 ogniw. Pierwsza część składa się z otwierającego chóru, następnie recytatyw tenorowy, po nim oczywiście aria tenorowa, następnie recytatyw sopranu i po nim aria sopranowa. Druga część natomiast otwiera się recytatywem basu, następnie arią basową, potem mamy recytatyw altu, arię altową, następnie recytatyw sopranowy i 11 ogniwo z kolei, 6 w tej drugiej części, to chorał, który zamyka całą kantatę. Wysłuchamy za chwilę całej pierwszej części kantaty, czyli zaczniemy od chóru. Chór jest skomponowany do następujących słów. Wstępuje Bóg wśród radosnych okrzyków, Pan przy odgłosie trąb. Grajcie Bogu, grajcie. Grajcie Królowi naszemu, grajcie. Chciałbym zwrócić uwagę na moment, kiedy trąbki bardzo triumfalnie zaczynają grać, właśnie na słowach Pan przy odgłosie trąb. Te trąbki są bardzo charakterystyczne tutaj w tej części pierwszej, w tym pierwszym ogniwie pierwszej części kantaty. I mamy tutaj pomieszanie 2 faktur. Mamy fakturę bardziej homofoniczną, ale też mamy fugę. I mamy to tak ze sobą połączone w tej części chóru. Tam, gdzie mają być bardziej takie wykrzyknienia, to właśnie pojawiają się takie bardziej homofoniczne, jednoczesne wykrzyknienia chóru, wyśpiewanie pewnych fraz, pewnych słów. Ale mamy też to, co charakterystyczne oczywiście, czyli fugę, formę taką bardziej polifoniczną, no i taki bardzo powolny wstęp. To też jest bardzo charakterystyczne, takie jakby budzi taki majestat, jakby coś bardzo takiego podniosłego. I to wszystko w tej jednej części chóralnej zostało przez Jana Sebastiana Bacha ujęte. Następnie będzie recytatyw tenorowy. Pan sobie zgotował triumfalny pochód, za sobą

całą pierwszą część zamyka cudowna aria sopranowa. A więc mój Jezus teraz już dzieło swe wypełnił. Do tego się wybiera, którego wolę pełnił. Zakończył Pan na ziemi boje. Niebiosa, przyjmijcie go znowu. Otwórzcie podwoje. Tutaj te zwroty, niebiosa, przyjmijcie go znowu, otwórzcie podwoje, to jest chyba jedno z najpiękniejszych miejsc, jeśli chodzi tutaj o całą tę kantatę i jeśli chodzi o tę arię, coś naprawdę cudownego, jeśli chodzi o tę arię sopranową, zamykającą pierwszą część kantaty. Zostawiam was zatem z pierwszą częścią kantaty Gott fährt auf mit Jauchzen. Wstępuje Bóg wśród radosnych okrzyków. Kantata przeznaczona na uroczystość wniebowstąpienia Pańskiego w wykonaniu The Monteverdi Choir English Baroque Soloists pod dyrekcją Sir Johna Eliota Gardinera.

ja liegt. Ja, tausendmal tausend begleiten ihn wahr.

Wysłuchaliśmy przed chwilą pierwszej części kantaty Gott fähret auf mit Jauchzen, wstępuje Bóg wśród radosnych okrzyków. To kantata oczywiście Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu The Monteverdi Choir English Baroque Soloists pod dyrekcją Sir Johna Eliota Gardinera. Natomiast partie solowe wykonywali i będą wykonywać w tej kantacie Leneke Ruiten, sopran Mac Bradgell, mezzo-sopran Andrew Tortice, tenor, a także Dietrich Henschel, bas. A teraz przed nami druga część tej kantaty. Ona składa się z 6 ogniw. Zaczynamy od recytatywu basu do następujących słów. Bohater już się zbliża, postrach i pan szatana. Ofiarą jego krzyża jest śmierć i śmierć zadana. Zmył nasze grzechy, wrogów starł na pył. O moce, wy sprawcie, by w niebie już był. Następnie aria basu. To on był, który jeden sam wyciskał w kadzi bólu grona. Niejednej duszy pokój dan, co była zagubiona przez drogie jego odkupienie. O trony, wy się postarajcie dać mu zwycięstwa wieniec. Następnie mamy recytaty w altu. Przez Ojca w niebie jest dla Syna wieczne królestwo przeznaczone. Oto nadchodzi już godzina, gdy weźmie On swoją koronę za 1000-krotne swe umęczenie. Stoję tu na drodze i za Nim radosne posyłam spojrzenie. Następnie aria altowa. Duch może go sobie wyobrazić, jak po prawicy Boga siada. Stamtąd ciosami wrogów razi. Tak sługom swoim dopomaga przejść biedę i upokorzenie. Stoję tu na drodze i za nim tęsknę posyłam spojrzenie. 10 ogniwo, 5 w drugiej części to recytatyw sopranu. On chce mi obok siebie mieszkanie przygotować, abym z nim razem w niebie mógł wiecznie się radować, od troski mając odpocznienie. Stoję tu na drodze i za nim wdzięczne posyłam spojrzenie. Całą kantatę zamyka chorał. O Książę życia, Jezu mój, Ty, który jesteś wzięty do nieba, gdzie jest Ojciec Twój oraz wspólnota świętych? Jak Twe zwycięstwo chwalić mam? Coś przez bój krwawy zdobył sam? Jakże mam Cię wysławiać? Jak chwałę Ci oddawać? Pociągnij nas, polecim wszak na skrzydłach wiary w chmury. Pomóż szybować niczym ptak nad Izraela góry. Mój Boże, kiedy dotrę tam, gdzie wieczne szczęście znaleźć mam i kiedy to się stanie, że Ciebie ujrzę, Panie. Zostawiam Was z drugą częścią kantaty Jana Sebastiana Bacha. Gott fähret auf mit Jauchzen, wstępuje Bóg wśród radosnych okrzyków. Ponownie towarzyszyć nam będą The Monteverdi Choir, English Baroque Soloists pod dyrekcją Sir Johna Eliota Gardinera.

Flecken zerstreut der Feinde auf. Ihr Kräfte eilt herbei,

I tak dobrnęliśmy do końca kantaty Jana Sebastiana Bacha, Gott fährt auf mit Jauchzen, wstępuje Bóg wśród radosnych okrzyków, przeznaczonej kantaty na uroczystość w niebo wstąpienia Pańskiego. A teraz przed nami, tak jak obiecałem, wspomnienie Stanisławy Celińskiej. Wracamy do Stanisławy Celińskiej, do albumu Atramentowa. I posłuchamy atramentowej rumby. Słowa ponownie Wojciech Młynarski, muzyka również Maciej Muraszko. Chciałbym pożegnać się tym przeciepłym utworem, jeśli można tak powiedzieć, przeklimatycznym, przegłębokim. Zostawiam was ze Stanisławą Celińską. Życzę wam wszystkiego dobrego na ten weekend. Mam nadzieję, że ciepło wróci i chociażby ta atramentowa rumba nam to ciepło przyniesie, mam nadzieję. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Dobranoc, do usłyszenia.

Muzyczny kalejdoskop. Zaprasza Daniel Badecki. To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. To jest powtórka.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Witamy serdecznie w 701 okrągłym nadawaniu listy z mocą, jak to kiedyś w MIS-ie było, mój ulubiony klasyk. No, pewnie młodsi nie pamiętają, to też nie z mojego dzieciństwa, jeszcze mnie na świecie nie było, ale pozdrawiamy wszystkich, nie tylko tych najmłodszych, ale przede wszystkim też tych nieco starszych słuchaczy. Dziś będziemy w trójkę, chociaż na razie przy stole, w studiu jesteśmy we dwóch, jest Dariusz Jakubiek.
2: I jest Paweł Hajduga, a dołączy do nas niedługo, mam nadzieję, Ewa Judasz Jakubiak.
1: No, gdzieś się tutaj kręci po studiu, pewnie za chwilkę zaglądnie, a my w tym czasie przedłużymy garść informacji. Pamiętajcie, jesteśmy na Facebooku, fotki jeszcze nie było, za chwilkę będzie, jak Ewa wróci, będzie fotka, będzie nowy post na Facebooku, chyba że już jest, to mnie sprostuj, Darku, jeśli coś tam się już pojawiło.
2: Jeszcze nie, czekaliśmy na ciebie, więc tutaj będziemy zaraz wrzucać wszystko na spokojnie, powolutku, po cichutku. A my co? My leźmy do naszej poczekalni może na ten czas.
1: Nie udało się w ubiegłym tygodniu Marcinowi. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Marcin Wargocki po raz drugi z utworem Nadzieja. erden.lista.181 to numer przypisany do tego utworu, a ślemy te SMS-y niezmiennie od początku trwania listy pod numer 7148.

0: Marcin Wargocki. Prawie w całości utwór Nadzieja zaprezentował się w naszej poczekalni erden.lista.181. No chyba, że wam też podoba się ten utwór, ale wiecie, że w naszej liście Marcin Wargocki no, od kilkunastu tygodni jest z innym utworem i nie chcecie, żeby tamten utwór, dokładnie utwór jesteś, żegnał się z listą z mocą, ale jeśli zdecydujecie inaczej, to głosujcie erden.lista.181. To nasza jedyna propozycja do kolejnego notowania listy z mocą.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: To tak, gwoli ścisłości kilka statystyk. Dwa utwory tylko utrzymały swoją pozycję z tamtego tygodnia, a to znaczy, że 7 awansowało i aż 11 spadło, więc podziało się trochę na tej liście. Sporo, można powiedzieć. A co się stanie, kto dzisiaj wygrał, kto tutaj spadł i kto do nas dołączył?
2: Witajcie, witajcie, moi drodzy. Jestem spóźniona troszeczkę, ale jestem.
3: Ale
2: lepiej późno niż wcale.
3: Powiedzieliśmy, że się troszkę spóźnisz, że się gdzieś tutaj kręcisz po studiu. Dzisiaj w ogóle, dzisiaj jakoś tłoczno i w ogóle pachnie.
2: Tak, mili serdeczni goście i dzisiaj mamy po prostu dzień dziecka w studiu, mamy dużo słodyczy.
3: Nie skończyliśmy świętować od ubiegłego tygodnia jeszcze?
2: Tak jest.
3: Do 800 dojedziemy z tym
2: świętem. Tak się ucieszyliście tydzień temu, nie spodziewaliście się, że ja będę w studiu, więc teraz powiedzmy, że świętujemy to z jednotygodniowym opóźnieniem, mój powrót do listy z mocą. Ha, ha, ha, tak
3: dobrze,
2: sobie tłumaczę.
3: To nie kończymy świętowania. To jeszcze takie szybkie, bo ostatnio ten 7 plus 11 plus 2.
2: To jest 20. Jest! Nie dałam się teraz zabrać.
3: Natura to bzdura podobno, ale nie, zdałabyś na piątkę. Chociaż teraz się w procentach liczy. Ale dobra, tyle ogłoszeń, tyle gadania. Gramy na miejscu 20. No niestety na miejscu 20 mój ulubiony zespół. Mniejsze granie, chociaż ja nie odżałuję piosenki W ciszy tej. Jesteś, Ewa, to pamiętasz pewnie.
2: Oj tak.
3: Wypominam to sobie, ale jest na mojej playliście. Mam nadzieję, że w domu ojca zostanie z nami na dłużej. Głosujcie rdn.lista.179.8.

0: co to się stanęło z tym utworem? Mniejsze granie w dół ojca, spadek od trzy oczka w dół na sam dół naszej tabeli, można powiedzieć, sam dół naszego notowania.
1: Odwróć tabelę, mniejsze granie na czele.
0: No, ale ten żart się nigdy nie znudzi chyba, ale zmieńcie to koniecznie, apeluję do waszych serc, do waszych umysłów, do waszych kciuków. Ślijcie SMS o treści rdn.lista.179 pod 7148.
2: To co, po raz drugi dziś. Kogo dzisiaj już prezentowaliśmy?
1: Kogo witam, kogo
0: goszczę? Ja nie wiem, bo mnie nie było.
1: Wargocki z utworem Jesteś. rdn.lista.168.11.

0: Marcin Wargocki z utworem Jesteś. A czy jesteście na Facebooku już?
1: Jeszcze nie, bo dopiero się pisze post. Mam czas, że tak powiem, mamy czas.
2: Wy też macie czas?
1: Nie. Nie, tutaj nie poganiajcie matki.
2: Cały tydzień możecie głosować na Marcina.
1: Matka ma dzisiaj relaks.
2: Jesteś? Albo na Nadzieję. Dobra, Ewa się tam zmaga z Facebookiem. Możecie już sprawdzać. Zaglądajcie, będziecie szybsi niż Ewa. Ania Jaskierska teraz przed nami. Pozycja 18. Spadek 2 oczka. Porwij mnie. Erden.lista.113.12.

0: Daliście się porwać? Chyba nie, bo mamy spadek w tym tygodniu, dwa oczka w dół. Ania Jaskierska z utworem Porwi mnie, erden.lista.113, punktów 12. No tak, no troszkę tak, dobra, można powiedzieć.
1: Co z tym Facebookiem? Mogą wyglądać
0: i robi się, słuchacze? Jezus, dobrze, spokojnie, ja tu się musiałam zrelaksować, a nie...
1: Nie było tematu. Dobra, gdzie, poczekaj, bo mi się oczy pomyli. 17
2: pozycja, Maria Bober. Moc słowa. Spadek z 14. Mamy same spadki na razie i tak patrząc, prędko się to nie zmieni. Maria Bober uzyskała 13 punktów w tym tygodniu. Jak będzie za tydzień, wszystko zależy od was. rdn.lista.146 na numer 7148.

0: Maria Bober z utworem Moc Słowa. Erden.ista.146, spadek 3 oczka w dół, no i punktów jedynie 13.
1: Bardzo spokojnie graliśmy to na dole, ale teraz to się zmieni. Zmieniamy zupełnie klimat. Nasz ulubiony duet Aaron i Crux z utworem Anioły. Chciałem rzec, że pierwsza was nie na was jeszcze zaczekamy dzisiaj dużo tych spadków. No i oni też lecą w dół 3 oczka. Erden.lista.142 punktów 18.

0: Czy anioły nas widzą? Tego nie wiemy, ale wiemy doskonale, że widzą nas już na pewno użytkownicy Facebooka, bowiem pojawił się post na Facebooku. Także serdecznie Was zapraszamy. Zaprasza tam cały nasz tercet, niekoniecznie egzotyczny.
1: Jakbyśmy mieli anioła stróża, jakby z nami czuwał.
0: No tak, tak, tak. Napiszcie, co tam u Was dobrego słychać.
1: Dajemy w strefie spadkowiczów, niestety, w dalszym ciągu. A teraz mocne brzmienie. Kogo mamy, Darku, na 15?
2: San Giuseppe Gangsta z utworem Catholic Punks, spadek z 12. rdn.lista.164 punktów 21.

0: Oh yeah.
1: I Paweł zatrząsł swoją grzywą. Jest żart do włosów Pawła. Nie mogłam się powstrzymać.
2: To na pewno już wyskoczyliście spod kołderki, spod kocyka.
1: Do tej porze, spanie. Chyba sobie kpisz taką piękną majową aurą.
2: W moim wieku już się kładę do spania o tej godzinie.
1: Widzicie, jak mi się uszatek?
2: Tak. Klapnięte łóżko. Okay. Dobrze, no to teraz się wyciszymy. Nie za bardzo, ale jednak. I pierwszy awans. Gratulacje, a komu się należą?
1: Grzegorzowi Klocowi, jak to w tamtym tygodniu określiliśmy, artyście, który najdłużej jest na liście złotą w ogóle. Także no, gratulujemy serdecznie, pozdrawiamy. Utwór Płaszcz, awans o jedno oczko do góry. Erden.list.166.24

0: Grzegorz?
1: Klot. Tak.
0: Gdzie kucharek 6,
1: tam nie ma co jeść. Ja miałam powiedzieć właśnie anegdotkę o tym, że jak słyszycie, że długo grają utwory na antenie naszego radia w Liście z Mocą, to znaczy, że poza anteną w ofie się dość mocno zagadaliśmy.
0: Tak, dużo się zawsze dzieje poza anteną. Na antenie też, no ale dobrze, będziemy może więcej grać, chociaż no teraz wróciliśmy do pełnego składu, więc będzie ciężko, no ale się postaramy. Dobra, to 13 teraz przed nami, piękny utwór.
2: 13, piękny utwór, ale pechowy, bo spadek aż o 6 oczek, największy dzisiaj spadek. Celia z utworem do Betlejemu. rdn.lista.169.28.

0: I to był ten, tak, i to był ten przypadek, kiedy zagadaliśmy się.
1: Ale kto korzysta na tym?
0: Dariusz czuwał, że tak powiem, czuwał, nawet założył słuchawki, ale nic nie pisnął słówkiem, że się kończył utwór. No, taki to jesteś. Maciek tu pilnuje, Maciek pilnuje czasu. Pozdrawiamy Maćka Tutaja, którego dzisiaj tutaj z nami nie ma.
1: Musimy zniknąć taką, o, mamy, nie chcę powiedzieć nóż, ale to byłoby już bardzo drastyczne. Dobrze, no wykorzystamy przy następnym takim incydencie, będziemy pamiętać.
0: Ale dobrze. Wiesz co, nie rozpaczajmy, bo jest dobrze. A dlaczego jest dobrze? Bo na 12 jest ksiądz Jakub Bartczak z utworem Lubię być księdzem. Niestety spadek jednoczków w dół, erdyn.st.902.32.

0: walkę o miejsce w pierwszej dziesiątce, bo tutaj punktowo jest bardzo blisko, ale rzeczywiście Dzikie Serca na 11 miejscu,
1: spadają,
0: czyli
1: też
0: zamykają
1: się stało.
0: Naszą drugą dziesiątkę.
1: Nie zgadzam się.
0: No, jeżeli wszystko od was zależy, jeżeli chcecie, żeby Dzikie Serca wróciły do naszej pierwszej dziesiątki, a z tego co widzę, dwie pozycje wypadły z pierwszej dziesiątki, a to znaczy, że dwie pozycje z drugiej dziesiątki wpadły do pierwszej dziesiątki. Kto? No to zobaczycie. Stać się kimś Dzikie Serca, rdn.lista.162 punktów.

0: Oj, co tu się dzieje w studiu?
1: Nasi słuchacze wiedzą, że to twój ulubiony utwór zapowiadany każdorazowo.
2: Ja uwielbiam.
0: Tak, jest energia, są dzikie serca i pozwólcie, żeby ta energia z nami została, żeby to uczynić. Musicie słać SMS o treści rdn.ista.162 pod 7148.
3: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: A jeśli zastanawiacie się, czy wasze głosy mają znaczenie, to zobaczcie tutaj. GGDUO 6G z utworem Narodzenie wskakują z 20 miejsca na miejsce 10.
2: Czyli za tydzień będzie pierwsze.
1: Wszystko w waszych rękach. Każdy głos się liczy, nawet ten internetowy na listazmocą.rdn.pl, bo Dzikie Serca i GGDUO to tylko różnica jednego punktu, czyli tutaj głosowanie internetowe weszło mocno, więc tutaj wszystko od was zależy.
2: No tak, głosujcie, głosujcie.
1: rdn.lista.172.

0: Pokój, nie umiem. Tak pokój na ziemi. Pokój na ziemi, tak.
1: Jeżeli myślicie, że GG Duo z tym 10-oczkowym awansem to najwyższy awans, no to musicie jeszcze się raz zastanowić, bo w tajemnicy wam powiem, że czeka nas jeszcze jeden taki potężny awans, ale to za chwilę, bo na razie trzeba iść do miejsca 9, a tutaj ktoś czuwał, żeby zachować swoją pozycję z tamtego tygodnia.
0: A któż to był? Kto czuwa? Na z nami w liście z mocą, Pawełku. Któż to?
2: Siostra Julita. Z nami od wielu chyba lat już. Może nie od 2012 roku, jak to w przypadku Grzegorza Kloca, ale też pewnie mu dotrzymuje kroku. I bardzo stabilnie. Pozycja 9 utrzymana. Erden.lista.026 punktów 36.

0: siostra Julita Zawadzka, nasza weteranka, jeśli chodzi o ten utwór, bo ten utwór, tak jak tu Darek sprawdzał, już jest 4 lata z nami i zostanie na pewno kolejne. Dzięki waszym głosom erden.lista.026.
1: No chyba, że będziecie chcieli zgłosić jakąś inną propozycję siostry Juty Zawadzkiej i ta propozycja wyprze utwór Czuwajmy, ale z księdzem Jakubem było tak, że propozycja była i jednak został utwór Lubię być księdzem, więc nie zawsze jest to tak oczywiste, że propozycja wskakuje do naszej listy z mocą.
0: No aktualnie w naszej poczekalni też jest trochę taka analogiczna sytuacja, bo Marcin Wargocki próbuje i jeszcze się mu nie udało. Zobaczymy.
1: Na razie jest nadziei, nie ma na to, żeby nadzieja się pojawiła.
0: Dobrze, to teraz nasz dyżurny satyryk.
2: Pojawia się teraz Marcin Styczeń. Jest to awans z utworem Noc Pojedynku. rdn.lista.170.42.

0: I tu jak zwykle sobie chłopcy by zażartowali, że styczeń w maju, jak to możliwe? No oczywiście, że możliwe, moi drodzy, bo znajdujemy się teraz w okresie tak zwanych zimnych ogrodników i serdecznie pozdrawiamy wszystkie Zośki, bo tak zwanej zimnej Zośki tuż, tuż w przeddzień właśnie zimnej Zośki nagrywamy dzisiejsze wydanie Listy z Mozą, także wszystkie Zofie serdecznie pozdrawiamy.
1: Tak, no nie i nie tylko Zofie. Są zimne.
0: Nie wszystkie. Mamy taką jedną słuchaczkę z Poli, która jest bardzo uśmiechnięta, serdeczna i z pewnością gorąca. Pozdrawiamy cię, Zosiu, serdecznie.
1: Pozdrawiamy naszych słuchaczy. Zaglądajcie jeszcze na Facebooka. Czekamy na was, a my teraz będziemy na pozycję 7. Nasz duet bez dna. Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegulski. Ocean bez dna. Erden.lista.156. Spadek 2 oczka. Punktów 71.

0: piękny duet, w którym można się rzeczywiście zatopić, czyli Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegórski, Ocean Bez Dna. Erdyn.ista.156 punktów 71.
1: A jeżeli chcecie zaproponować jakieś swoje nowe utwory, to ślijcie je na lista.z.mocą@rdn.pl. Tam przyjmujemy zgłoszenia. I jeżeli takie dostaniemy, to już za tydzień, mam nadzieję, w propozycjach będą wasze nowe piosenki. I taką nową piosenkę dostaliśmy 2 tygodnie czy 3 tygodnie temu od kapeli N, Anioł Pański. I tydzień temu wskoczyli do naszej listy na miejsce 19, a teraz 13 oczek w górę. 6 miejsce, kapela N, Anioł Pański, rdn.lista.180 punktów 72. Czy będzie w przyszłym tygodniu na podium? Wszystko zależy od was.

0: Kapela N z utworem Anioł Pański. Niebywały awans z pozycji 19 na pozycję 6, czyli 13 oczek do góry. I napisał do nas wiadomość ksiądz Andrzej Gieroń, który właśnie tworzy Kapelę N. Można ich posłuchać na Spotify. Mają na swoim koncie już dwie płyty, trzecią w drodze i nie tylko z takich mocnych brzmień rockowych są znani, ale także jest brzmień reggae i również ballady się znajdują tutaj w repertuarze tejże grupy, więc ja mam nadzieję, że będziemy mieć okazję przeglądać sobie twórczość Kapeli N. Czy cała kapela wywodzi się z Tarnowa? Tego jeszcze nie doczytaliśmy, więc księże Andrzeju, można nam tam to pisać, ale jeśli tak, to serdecznie pozdrawiamy naszych krajan w liście z mocą i trzymamy kciuki, żeby się siępieli jak najwyżej.
1: Przed nami już tylko 5 utworów. Zaglądamy na pozycję 5. Bliżej, mocniej, więcej. Wszystko się zgadza. Więcej głosów, wyższe miejsce, oczko w górę, Adam Rymasz i grupa Odpowiem. Erden.lista.156 punktów 80.

0: Fantastyczny duet, można to tak powiedzieć. Więcej niż duet. Adam Rymasz i grupa Odpowiem. rdn.ista.156 punktów 80. No i teraz pozycja, którą niekoniecznie uwielbiają sportowcy. Ale za czym ta pozycja, to może jeszcze na Facebooka zaglądniemy, bo nie byliśmy. Jest z nami Marta, która serdecznie pozdrawia głównie mnie i prosi o wybaczenie.
1: Dziękujemy.
0: Dla was, panowie, ale radiowy anielski głos wrócił. Bardzo się cieszę, Martusiu, że jesteś z nami. Ja wróciłam i ty też wróciłaś na listę z mozą. Serdecznie pozdrawiamy. Jest z nami Marek, który pozdrawia wszystkich, całe radio. Jest z nami Gosia, która pozdrawia też ekipę w studiu i wszystkich. No i jest Mariusz Śmiałek, który pozdrawia w imieniu całej Polonii szkockiej.
1: To do Szkocji jeszcze zaglądniemy. Na razie zaglądamy do Meksyku. Carlos, Janusz, Jędrusik. I cóż mogę ci dać? Już myślałem, że coś w opaznów, ale nie. Santana był z Meksyku. Janusz chyba nie, ale pozdrawiamy serdecznie. I cóż mogę ci dać? rdn.lista.116 punktów 96.

0: i gitarra, i Janusz Jędrusik. I cóż mogę ci dać? Erden.ista.116 punktów 96. No i teraz rzeczywiście będzie punktowa przepaść, jeśli chodzi o podium 701 notowania listy z mocą.
1: Miejsce trzecie.
2: I tu są niespodzianki, bo mamy ostatnio duże przetasowanie, jeśli chodzi o czołówkę, i tu do samego końca nigdy nic nie wiadomo, bo otóż się okazuje, że zwycięzca się zmienił. Ubiegłotygodniowa zwyciężczyni Magdalena Sikora jest dziś na lokacie trzeciej. On z nami, erden.lista.159 punktów 407.

0: Magdalena Sikora, on z nami, czyli zeszłotygodniowa zwyciężczyni listy z mocą. Dzisiaj na pozycji trzeciej erden.lista.159 punktów 407.
1: Miejsce drugie.
0: I teraz swoje myśli, słowa i myśli głównie
2: wszystko
0: kierujemy.
2: Wszystko kierujemy do Szkocji.
0: Ku Szkocji, tak, dokładnie.
2: Ja czekam na tą rybkę z gazety ciągle, nie zapomnę ci.
0: A gdzie mi? To Karol.
2: No, Karol.
0: To Karol zaproponował, nie ja. Ja w takie propozycje się tutaj nie mieszałam. Załatw sobie z Mariuszem, jest na Facebooku dzisiaj, więc może ci akurat nie wyślę kurierem gdzieś tam coś.
2: Dobrze, to poczęstuję się z tobą, jak mi prześlę to kurierem.
0: Spoko, i git. Okay.
3: To jak wy o rybie...
0: Dzisiaj pączki, jutro żywy.
3: Jak wy o rybie, to ja o łani, bo z tym utworem jak łania, tylko Jezus, zawędrowali na pozycję drugą, erden.lista.940 i punktów 441.

0: Kto wie, jaka dzisiaj, czy słoneczna, czy deszczowa, ale Szkocja. I projekt Tylko Jezus. Jagłania, erden.ista.940, punktów 441.
1: A my zmierzamy do miejsca pierwszego.
2: Miejsce pierwsze.
0: Stali słuchacze z pewnością już wiedzą, oraz ci, którzy śledzili statystyki. Dzisiaj nie powitaliśmy żadnej nowości na liście z mocą, więc ktoś ze stałych bywalców notowania naszego jest na pozycji pierwszej. A któż to, drodzy panowie?
3: Zwyciężyłaś.
1: Zespół Aretę.
3: Aretę. Wszystko się zgadza. Wszystko na swoim miejscu. Utwór się dopasował do swojego miejsca w tym tygodniu, ale była zaczęta walka do samego końca dzięki waszym głosom. Bądźcie z nami również za tydzień. Głosujcie do czwartku, do 12. Zliczamy wasze głosy. Przy okazji pozdrawiamy Huberta i Joasię, którzy czuwają nad prawidłowym działaniem systemu i zliczają skrupulatnie każdy wasz głos. No i tyle niespodzianek na dziś przygotowaliśmy. Czekamy w kolejnym, również okrągłym 702 notowaniu świątecznym.
0: Okrągłym jak te pączki, które dzisiaj będziemy mieli. Za niedługo my będziemy tacy okrągli, chociaż sobie Pawełku nie grozi.
3: Oj tam.
0: A w Szkocji słonecznie, moi drodzy. Taka informacja najnowsza.
3: Pozdrawiamy Szkocję, pozdrawiamy cały świat, wszystkie stacje radiowe, które z nami współpracują.
0: I te, które nie współpracują też.
3: Też pozdrawiamy, a będą współpracować. Dobrego tygodnia wam życzymy. Za dzisiejsze spotkanie bardzo serdecznie dziękujemy. Ewa Judasz-Jakubek.
0: Paweł Hajduga.
3: Dariusz.
4: I ten trzeci.
0: Dawno tego nie robiliśmy w takim składzie, wybaczcie.
3: Pozdrawiamy serdecznie. Wam też życzymy dużo uśmiechu, dużo zdrowia. Do usłyszenia za tydzień.
4: Do usłyszenia.
5: Tak szybko biegnie czas. O szczęście każdy z nas wciąż walczy, boje.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Pięć minut z Bogiem.
2: Z Ewangelii według świętego Mateusza. 11 uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił, a gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
3: Jezus podszedł do nich. Grecki czasownik podchodzić pojawia się u świętego Mateusza aż 52 razy. Już na początku swojej Ewangelii nazywa Jezusa Emmanuelem, Bogiem z nami. W ten sposób mówi o sposobie działania Boga, o Jego nieustannym przychodzeniu do człowieka, zbliżania się do ludzi, by być z nimi. Teraz w ostatnim fragmencie Ewangelii Mateusz podkreśla, że Jezus podchodzi do uczniów i zapewnia ich, że będzie z nimi na zawsze, przez wszystkie dni. Pomyśl, komu i jak mogę przynieść obecność Jezusa?
1: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Henry Ksienkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki. Tom trzeci, rozdział 20. Pewnego jednak dnia przybyła do Taurogów z konwojem kilkudziesięciu żołnierzy panna Anna Bożobohata Krasieńska. Braun przyjął ją bardzo uprzejmie, bo musiał, gdyż mu tak nakazywał list Sakowicza, przez samego Bogusława podpisany, a polecający wszelkie dla respektowej panienki księżnej Gryzeldy Wiśniowieckiej mieć względy. Panienka też była pełna fantazji. Od pierwszej chwili przyjazdu poczęła w Braunie świdrować oczkami, aż posępny Niemiec rozruszał się, jakoby go kto ogniem przypiekł. Poczęła także komenderować innymi oficerami, słowem rozporządzać się w Taurogach jak we własnym domu. Tego samego dnia wieczorem poznała się z Oleńką, która patrzyła wprawdzie na nią z nieufnością, lecz przyjmowała ją grzecznie, w nadziei, iż nowin od niej zaczerpnie. Jakoż Anusia miała ich pod dostatkiem, rozmowa poczęła się od Częstochowy, bo tych wieści najchciwsi byli taurokscy jeńce. Miecznik szczególnie pilnie osłaniał uszy rękoma, by żadnego słowa nie uronić, przerywając tylko od czasu do czasu opowiadanie Anusi okrzykami.

Chwała na wysokości panu. Dziwno mi to, rzekła wreszcie przyjezdna panienka, że wać państwa dopiero niedawno wiadomość o tych cudach najświętszej panienki doszła, bo to już dawna historia. I ja byłam jeszcze wtedy w Zamościu i pan Babinicz jeszcze po mnie nie przyjechał. Hej, na ileż to tygodni było przedtem. Potem już zaczęli Szwedów wszędy bić i w Wielkopolsce i u nas. A najgorzej pan Czarniecki, przed którego imieniem samym uciekają. A, pan Czarniecki, krzyknął zacierając ręce miecznik. Ten da im pieprzu. Słyszałem jeszcze o nim z Ukrainy jako o wielkim żołnierzu. Anusia tylko rączkami strzepnęła sukienkę. I tak sobie, jakby o najmniejszą rzecz szło, zawołała z niechcenia. Oho, już po Szwedach. Stary zaś pan Tomasz nie mógł wytrzymać, więc porwawszy ją za rączkę, całkiem pogrążył one malutką w swych ogromnych wąsach i począł całować zawzięcie. Wreszcie zakrzyknął, a moje śliczności, patoka płynie z ust wać panny, jak mi Bóg miły. Nie może inaczej być, jeno anioł przyjechał do Taurogów. Anusia zaraz poczęła kręcić palcami kończyki warkoczyków, obwiązane różowymi wstążeczkami i strzygąc spod czoła oczyma odrzekła. Ej, daleko mnie do aniołów, ale już i hetmani koronni poczęli Szwedów bić. I wszystkie wojsko kwarciane z nimi, i wszystkie rycerstwo, i uczynili konfederację w Tyszowicach, i król do niej przystąpił, i wydali uniwersały, i nawet chłopstwo Szwedów bije, i najświętsza panienka błogosławi. Tak zaś mówiła, jakoby ptak szczebiotał, ale od tego szczebiotania w mieczniku serce zmiękło zupełnie. Więc choć niektóre z tych nowin były już mu wiadome, ryknął wreszcie z radości jak żubr. Po twarzy Oleńki poczęły także płynąć łzy ciche, a duże. Widząc to Anusia, mając od natury serce dobre, skoczyła zaraz ku niej, a objąwszy ją rękoma za szyję, poczęła mówić szybko. Nie płacz, wać panna. Mnie, wać panny, żal i nie mogę na to patrzeć. Czego płaczesz? Tyle było szczerości w jej głosie, że nieufność Oleńki znikła zaraz. Ale za to rozpłakała się biedna dziewczyna jeszcze serdeczniej. Wać panna taka śliczna, pocieszała ją Anusia. Czego płaczesz? Od radości, odrzekła na to Oleńka, ale i ze strapienia, bo my tu w ciężkiej niewoli jesteśmy. Dnia niepewni ani godziny. Jakże to? U księcia Bogusława? U tego zdrajcy? U tego heretyka? Huknął pan miecznik, na to Anusia. To samo i mnie się przygodziło, a dlatego nie płaczę. Nie neguję wać panu dobrodziejowi, że książę zdrajca i heretyk, ale dworny kawaler i płeć naszą respektujący. Bodaj go tak samo w piekle respektowali, odparł miecznik. Panna go jeszcze nie znasz, bo na wać pannę tak nie nastawał, jako na tę dziewczynę. Arcyto szelma jest, a Ufsakowicz drugi. Dałby Bóg, żeby pan hetman Sapieha obu pogrążył. Że pogrąży, to pogrąży. Książę Bogusław chory okrutnie i potęgę ma niewielką. Prawda, że nagle nastąpił i kilka chorągwi zniósł i tykocin zagarnął i mnie, ale nie jemu mierzyć się z pana sapieżyńską siłą. Możecie mi wać państwo wierzyć, bom obie potęgi widziała. Przy panu Sapierze najwięksi kawalerowie się znajdują, którzy sobie z księciem Bogusławem wnet poradzą. A widzisz, nie mówiłem ci, rzekł miecznik, zwracając się do Oleńki. Księcia Bogusława znam z dawna, mówiła dalej Anusia, bo to obojga księstwa wiśniowieckich i państwa zamojskich powinowate. Przyjeżdżał on raz do nas do Łubniów, wtedy kiedy sam książę Jeremi na Tatarów dzikie pola chodził. Dlatego i teraz mnie szanować kazał, bo pamiętał, iżem tam domową była i księżnej pani najbliższą. Ot taka jeszcze byłam malutka, nie to co dziś. Mój Boże, kto by się to wtedy spodział, że z niego zdrajca będzie. Ale nie frasujcie się i tak, mili państwo, bo albo on już nie wróci, albo też my się jako stąd wydostaniemy. Już my tego próbowali, odrzekła Oleńka. I nie udało się wam? Jak się miało udać? Rzekł miecznik. Spuściliśmy się ze sekretu przed jednym oficjerem, o którym rozumieliśmy, że nam sprzyja, a pokazało się, że on gotów przeszkodzić, nie pomóc. Najstarszy nad nim jest tu Brown, tego zaś i sam diabeł nie przejedna. Anusia spuściła oczki. Może by mnie się udało.
Trzeba tylko, żeby pan Sapieha tu przyszedł, aby było się do kogo schronić. Daj go Boże jak najprędzej, odpowiedział pan Tomasz, bo też i między jego ludźmi siła mamy krewnych, znajomych i przyjaciół. Ba, tamże są przecież i dawni towarzysze spod wielkiego Jeremiego, panowie Wołodyjowski, Skrzetuski i Zagłoba. Znam ich, odrzekła ze zdziwieniem Manusia, ale ich u pana Sapiechy nie masz. Ej, żeby to byli, a zwłaszcza pan Wołodyjowski, bo pan Skrzetuski żonaty, to by mnie tu nie było, gdyż pan Wołodyjowski nie dałby się ogarnąć jako pan Kotczyc. Wielki to kawaler, zawołał miecznik. Chluba całego wojska, dodała Oleńka. Dla Boga, czy tylko nie polegli, żeś ich waćpanna nie widziała? Ej, nie, odrzekła Anusia. Przecieby głośno było o śmierci takich rycerzy, a nie mówiono mi nic. Wać państwo ich nie znacie, nie dadzą się oni nigdy. Chyba kula może ich zabić, bo żaden człowiek im nie poradzi. Ani panu Skrzetuskiemu, ani panu Zagłobie, ani panu Michałowi. Chociaż pan Michał mały, ale pamiętam, co książę Jeremi o nim powiadał, że gdyby los całej Rzeczypospolitej zawisł od bitwy jednego z jednym, to by pana Michała do niej wybrał. Onże bohuna usiegł. O nie, pan Michał zawsze da sobie rady. Miecznik, kontent, że ma z kim gawędzić, począł chodzić szerokimi krokami po komnacie, zapytując: proszę, proszę, to waćpanna znasz tak dobrze pana Wołodyjowskiego? Bośmy tyle lat razem byli. Proszę, to pewno i bez afektów się nie obeszło. Ja temu nie winna, rzekła Anusia, przybierając skromną postawę. Ale do tej pory pewnie i pan Michał się ożenił. A właśnie, że się nie ożenił. Choćby się i ożenił, toż mi wszystko jedno. Daj wam Boże, abyście się zeszli. Ale to mnie martwi, co mi waćpanna mówisz, że ich u pana hetmana nie masz. Bo z takimi żołnierzami Wiktorie łatwiejsze. Jest tam ktoś, co za nich wszystkich stanie. Któż to taki? Pan Babinicz z Witebskiego. Wać państwo o nim nie słyszeli? Nic, co mi dziwno. Anusia poczęła opowiadać historię swego wyjazdu z Zamościa i wszystko, co się jej w drodze przygodziło. Pan Babinicz zaś wyrósł w jej opowiadaniu na tak wielkiego bohatera, że miecznik w głowę zachodził, kto by to był taki. Toż ja znam całą Litwę, mówił. Są tu wprawdzie domy podobnie się nazywające, jak babon chałupków, babiłów, babinowskich, babińskich i babskich, ale o Babiniczach nie słyszałem i mniemam, że to musi być nazwisko przybrane, bo tak wielu czyni z tych, którzy są w partiach, ażeby zaś nieprzyjaciel nie mścił się na substancji i rodzinach. Ha, Babinicz, ostry to jakiś kawaler, skoro i pana Zamojskiego umiał tak splantować. Oj, jak ognisty, ach, zawołała Anusia. Miecznik wpadł w dobry humor. Także to? Spytał, stając przed Anusią

Skoro? Oj, jakoś nie skoro, odrzekł śmiejąc się pan miecznik. A ja mówię, że skoro, odrzekła tupiąc nóżką, bo skoro o nim usłyszymy, daj to Bóg. I powiem wać panu dlaczego. Oto ile razy pan Babinicz o księciu Bogusławie wspomniał, to aż mu twarz bielała, a zębami tak skrzypiał jak drzwiami. To już będzie nasz przyjaciel, odrzekł pan miecznik. Pewnie. I do niego uciekniemy, byle się pokazał. Bylem się stąd wyrwał. Będę miał własną partię i wać panna zobaczysz, że mi także wojna nie pierwszyzna i że ta stara ręka jeszcze się na coś przyda. To idź wać pan pod komendę pana Babinicza. Wać panna masz większą ochotę iść pod tę komendę. Długo jeszcze przekomarzali się w ten sposób i coraz weselej, także i Oleńka, zapomniawszy o swych zgryzotach, rozweseliła się znacznie, a Anusia poczęła w końcu parskać na miecznika jak kotka. Że zaś była wypoczęta, bo na ostatnim noclegu w niedalekich rosieniach wyspała się dobrze, odeszła więc dopiero późną nocą. Złoto nie dziewka, rzekł po jej odejściu pan miecznik, szczere jako weź serce. I myślę, że prędko przyjdziemy do konfidencji, odpowiedziała mu Oleńka, a postawiła się jej oto z początku kozła na czole, bo mniemała, że to ktoś nasłany. Czy ja wiem wreszcie? Wszystkiego się tu boję. Ona nasłana, chyba przez dobre duchy, a wykrętne to licho jak łasica. Żebym tak był młodszy, nie wiem do czego by przyszło, choć i tak człowiek jeszcze jary. Oleńka rozweseliła się zupełnie i wsparwszy rączki na kolanach, przekręciła na bok główkę, naśladując Anusię i patrząc z ukosa na miecznika. Tak to, stryjaszku? Stryjne mi chcecie z tej mąki wypiec? No, cicho, no, odrzekł miecznik, ale uśmiechnął się i począł całą garścią wąsa w górę podkręcać. Po chwili zaś dodał, przecie i takową sensatkę jak ty rozruszała. Pewien jestem, że się okrutna amicycja między wami pocznie. Jakoż nie mylił się pan Tomasz, bo w niedługim czasie zawiązała się przyjaźń między dziewczętami bardzo żywa i rosła coraz bardziej, może dlatego właśnie, że obie stanowiły zupełne względem siebie przeciwieństwo. Jedna miała powagę w duszy, głębokość uczuć, niezłomną wolę i rozum, druga przy dobrym sercu i czystości myśli była dzierlatką. Jedna ze swej cichej twarzy, jasnych warkoczów, z niewysłowionego spokoju i uroku wysmukłej postawy do starożytnej psyche była podobną. Druga, istna czarnuszka, przypominała raczej chochlę, która nocami na wertepy ludzi wyprowadza i z frasunku ich się śmieje. Oficerów pozostałych w taurogach, którzy na obie co dzień patrzyli, brała ochota całować Bilewiczówny nogi, Anusi usta. Ketling, mający duszę szkockiego górala, zatem melancholii pełną, czcił i ubóstwiał Oleńkę, a od pierwszego wejrzenia począł nie znosić Anusi, która zresztą wypłacała mu się wzajemnością, wetując poniesione straty na Braunie i wszystkich pozostałych, nie wyłączając samego pana miecznika Rosieńskiego. Oleńka w krótkim czasie uzyskała wielką przewagę nad swą przyjaciółką, która z całą szczerością serca mawiała do pana Tomasza: ona w dwóch słowach więcej powie, niż ja przez cały dzień wytrajkoczę. Z jednej wszelako przywary nie mogła poważna panna wyleczyć swojej pustej przyjaciółki, mianowicie z zalotności. Bo niech jeno Anusia usłyszy brzęk ostróg na korytarzu. Wnet udaje, że czegoś zapomniała, że chce obaczyć, czyli nowiny o panu sapierze nie przybyły, wypada na korytarz, leci wichrem i wpadłszy na oficera wykrzykuje: ach, jak mnie pan przestraszył! Po czym wszczyna się rozmowa przeplatana kręceniem fartuszka, spoglądaniem spod czoła i rozmaitymi innymi minkami, za pomocą których najtwardsze serce męskie snadnie pogrążone być może. I tym bardziej brała jej za złe Oleńkaowo bałamuctwo, że Anusia po kilku dniach znajomości przyznała się jej do cichego afektu dla pana Babinicza. Nieraz ze sobą o tym rozmawiały, inni jako dziady żebrali, mówiła zatem Anusia, a ten smok wolał na swoich Tatarów niż na mnie spoglądać, a zaś nie mówił inaczej jak rozkazując.